0: Minęła 23. Wiele godzin może potrwać gaszenie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Strażacy wciąż gaszą ogromny pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Dym widać w kilku miastach w regionie. Ogień około 16 zauważyli pracownicy zakładu, którzy opuścili miejsce pracy o własnych siłach. Na miejscu działa 61 zastępów Straży Pożarnej i blisko 200 funkcjonariuszy. Na razie nie znamy przyczyn pożaru, stwierdziła rzeczniczka zakładu Prizero w Chorzowie Patrycja Sopalska.
2: Pożar wybuchł na terenie zakładu Prizero do produkcji paliw alternatywnych RDF. To są odpady przetworzone. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco po zakończeniu akcji. Teraz skupiamy się na tym, aby pożar nie eskalował. Na miejscu byli pracownicy, ewakuowali się zgodnie z procedurami, które mamy. Pracownicy zostali przeliczeni.
0: Jak twierdzą strażacy, gaszenie oraz dogaszanie ognia może potrwać kilka dni. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Zdecydowano o tym dziś na posiedzeniu zgromadzenia GZM. 15 milionów z tej kwoty będzie przeznaczone na organizację transportu publicznego w dwóch miastach, wyjaśnił rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Łukasz Zych.
3: Większość tej kwoty trafi do Katowic i Bytomia, które otrzymają dotacje na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, a nieco ponad 10 milionów złotych to wsparcie na projekty inwestycyjne, które trafi do takich gmin jak Bytom, Chorzów, Czelać, Piekary Śląskie, Świerklaniec czy Zbrosławice.
0: Wydatki metropolii związane z transportem publicznym w tym roku mają wynieść prawie 2,5 miliarda złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Radny Piotr Ślusarczyk przypomniał w czasie sesji, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki.
4: Wyjechała z Dąbrowy Górniczej, rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się urodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
0: Ponadto korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane kortami tenisowymi imienia Mai Chwalińskiej. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. W Gliwickiej Arenie polscy siatkarze rozpoczęli kolejny turniej Ligi Narodów. Rywalami Polaków byli Belgowie, a spotkanie oglądał Krzysztof Klepczyński.
5: Nawet jeżeli grasz słabo, wygraj mecz. I tak można podsumować to, co zrobili Polacy dzisiaj w spotkaniu z Belgami, bo dość niespodziewanie w dwóch pierwszych setach to reprezentacja tego kraju, przecież nie

0: siatkarskiej potęgi pokazała nam miejsce w szeregu wyraźnie i swobodnie, wygrywając sety do 21 i nawet jeżeli do 23, to jednak pod swoje dyktando. A potem my zaczęliśmy odrabiać te straty. Skład praktycznie taki sam, bo na dobrą sprawę dziś nie było jakby wielkiego pomysłu u Grbicza na to, jak ustawić zespół, a więc Szalpuk ze Śliwką głównie na przyjęciu. Lemański był tym, który miał zatrzymywać atak blokiem. Graniczny był libero, a rozgrywali na zmianę jednak Komenda z Filejem. I to chyba też troszeczkę wniosło ożywienia w nasze szeregi. No a Bartłomiej Bołądź w ataku pokazał, że w siatkówkę grać potrafi. I to on w tiebreaku, kiedy już wygraliśmy i czwartego seta, prowadząc 24 do 20, doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy bić się na przewagi, ale go wygraliśmy 28 do 26. No i w tiebreaku też przegrywaliśmy 10 do 11, ale wtedy właśnie wyblok i atak Bołądzia na kontrze. To były te elementy, które dały nam wygraną, choć ostatnią piłkę skończył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. Polska pokonała dziś Belgię 3 do 2 w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach.
1: W innych meczach rozgrywanych w Gliwicach Chiny przegrały z Turcją 0 do 3, a Argentyna pokonała Niemcy 3 do 2. Jeszcze o pogodzie krótko. W nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 16 stopni Celsjusza.
2: Będzie prywatny akt oskarżenia o zniesławienie przeciwko ordynatorowi Szpitala Południowego. Tak na zarzuty Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora placówki, odpowiada pełnomocnik Dawida Kacprzyka. Lekarz sygnalista w internetowym wywiadzie oświadczył, że warszawski szpital popełniał błędy medyczne prowadzące do zgonów pacjentów. Wczoraj miał złożyć zeznania w prokuraturze, ale odmówił odpowiedzi na pytania, poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba.
3: Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących Polskiej Służby Zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców Skór.
2: Mecenas Dawida Kacprzyka Jacek Dibła zapowiada prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych.
4: Jeżeli te słowa były nieprawdziwe, jest to po prostu przestępstwo zniesławienia. Wydaje mi się, że pan ordynator w tej chwili stara się stać gwiazdą medialną.
2: Kolejne przesłuchanie w tej sprawie zaplanowano na 29 czerwca. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że złoży wniosek do prokuratora generalnego o zbadanie doniesień. Strażacy opanowali duży pożar, który po południu wybuchł na składowisku odpadów w Chorzowie. Ogień objął 6 tysięcy metrów kwadratowych. Do akcji skierowano ponad 70 zastępów. Dogaszanie składowiska może potrwać nawet kilka dni, bo 10-metrową pryzmę śmieci trzeba będzie przelać wodą, by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia. Z płonącego składowiska przez kilka godzin wydobywały się kłęby czarnego dymu widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Podwyższenie stężenie pyłów stwierdzono kilka kilometrów od składowiska. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują o rozwagę.
5: Podczas upałów warto powstrzymywać się od aktywności na zewnątrz, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Szczególnie w tych godzinach, kiedy słońce będzie najmocniej oporowało między godziną 12 a mniej więcej 16, z uwagi na to, że jest to dosyć niebezpieczne dla zdrowia.
5: Szczególnie na siebie muszą uważać seniorzy, mówił w Radiu Katowice dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
7: Często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, bardzo szybko mogą ulec właśnie udarowi słonecznemu lub cieplnemu.
5: Nie warto też zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, mówi podkomisarz Paweł Komza z Dolnośląskiej Policji.
8: Nawet minuta w takim pojeździe jest to zagrożenie co najmniej dla zdrowia, a niejednokrotnie również dla życia.
5: Warto pamiętać o piciu większej ilości napojów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte publicznie pochwalił prezydenta Donalda Trumpa za działania w Iranie i za przywództwo w sojuszu. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Trump powtórzył, że jest rozczarowany postawą europejskich sojuszników w czasie konfliktu z Iranem.
9: Witając sekretarza generalnego NATO w gabinecie owalnym, Donald Trump pochwalił jego przywództwo. Niedługo potem po raz kolejny skrytykował jednak sojusz, że nie pomógł mu podczas wojny z Iranem. Nie potrzebowaliśmy pomocy, bo zniszczyliśmy Iran w ciągu tygodnia, ale byłoby miło, gdyby zaoferowali taką pomoc. Mark Rutte przyznał, że Trump ma powody być rozczarowany. Wskazywał jednak, że kwestie wykorzystania baz wojskowych regulują dwustronne porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a członkami NATO. Rutte chwalił też Trumpa, że zmusił państwa sojuszu do zwiększenia wydatków obronnych. Niemcy podwajają swoje wydatki na obronność. Będą wydawać więcej niż Francja i Wielka Brytania łącznie. Holandia też wydaje dużo. Polska i kraje bałtyckie już osiągnęły właściwy poziom. Trump sceptycznie odniósł się do słów Rutego. Zastrzegł jednak, że nie obwinia go osobiście za sprawę braku pomocy sojuszników w Iranie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Jedno z najpopularniejszych kąpielisk w Krakowie będzie ponownie otwarte. Na początku tego miesiąca akwen został zanieczyszczony nieznaną substancją. Badania wykazały, że nie ma zagrożenia, mówi Sławomir Fabraniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
10: Wiemy, że zawiesina ta to orzęsek, czyli mikroorganizmy, które występują naturalnie w wodzie, także miało to charakter naturalny, biologiczny.
2: Ze specjalnych pomostów na wodzie będzie mogło skorzystać tylko 300 osób, a nie 600 jak do tej pory.
10: To wynika z kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ obecnie na Zakrzówku jest obniżony stan wody, stan lustra wody, więc musieliśmy podjąć taką decyzję.
2: Park i kąpielisko powstało na terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie. Prace kosztowały 60 milionów złotych. Odblokowana jest już droga ekspresowa S19 w kierunku Rzeszowa. Po południu w Jasionce zderzyło się 6 samochodów, 5 osób zostało rannych. Do wypadku doszło na remontowanym odcinku drogi ekspresowej S19. Zderzyły się tam 2 ciężarówki i 4 samochody osobowe. Droga w kierunku Rzeszowa była przez wiele godzin zablokowana. Ruch w kierunku Lublina odbywał się w tym czasie normalnie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
2: W nocy pogodnie, temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, do 18 na zachodzie, na obszarach podgórskich Karpat od 11 do 13. W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 29 w centrum, do 32 na zachodzie, nad samym morzem od 24 do 26 stopni. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Bałtyk znajduje się pomiędzy płytkim niżem 1012 hektopaskali nad centralną Szwecją, z wyżem z centrum 1018 hektopaskali nad Polską. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, później na zachodzie do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza 18 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, słabnący na 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, temperatura powietrza 18 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4. Okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, miejscami do 5, przechodzący w zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do północy do 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Największe gwiazdy,
13: a wśród nich
12: Natalia Kukulska, Ania Karwan.

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Strażacy wciąż gaszą ogromny pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Dym widać w kilku miastach w regionie. Ogień około 16 zauważyli pracownicy zakładu, którzy opuścili miejsce pracy o własnych siłach. Na miejscu działa 61 zastępów straży pożarnej i blisko 200 funkcjonariuszy. Na razie nie znamy przyczyn pożaru, stwierdziła rzeczniczka zakładu Prizero w Chorzowie Patrycja Sopalska.
2: Pożar wybuchł na terenie zakładu Prizero do produkcji paliw alternatywnych RDF. To są odpady przetworzone. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco po zakończeniu akcji. Teraz skupiamy się na tym, aby pożar nie eskalował. Na miejscu byli pracownicy, ewakuowali się zgodnie z procedurami, które mamy. Pracownicy zostali przeliczeni.
0: Jak twierdzą strażacy, gaszenie oraz dogaszanie ognia może potrwać kilka dni. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Zdecydowano o tym dziś na posiedzeniu zgromadzenia GZM. 15 milionów z tej kwoty będzie przeznaczone na organizację transportu publicznego w dwóch miastach, wyjaśnił rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Łukasz Zych.
3: Większość tej kwoty trafi do Katowic i Bytomia, które otrzymają dotacje na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, a nieco ponad 10 milionów złotych to wsparcie na projekty inwestycyjne, które trafi do takich gmin jak Bytom, Chorzów, Czelać, Piekary Śląskie, Świerklaniec czy Zbrosławice.
0: Wydatki metropolii związane z transportem publicznym w tym roku mają wynieść prawie 2,5 miliarda złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Radny Piotr Ślusarczyk przypomniał w czasie sesji, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki.
4: Wyjechała z Dąbrowy Górniczej, rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się urodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
0: Ponadto korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane kortami tenisowymi imienia Mai Chwalińskiej. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. W Gliwickiej Arenie polscy siatkarze rozpoczęli kolejny turniej Ligi Narodów. Rywalami Polaków byli Belgowie, a spotkanie oglądał Krzysztof Klepczyński.
5: Nawet jeżeli grasz słabo, wygraj mecz. I tak można podsumować to, co zrobili Polacy dzisiaj w spotkaniu z Belgami, bo dość niespodziewanie w dwóch pierwszych setach to reprezentacja tego kraju, przecież nie siatkarskiej potęgi, pokazała nam miejsce w szeregu wyraźnie i swobodnie, wygrywając sety do 21 i nawet jeżeli do 23, to jednak pod swoje dyktando. A potem my zaczęliśmy odrabiać te straty. Skład praktycznie taki sam, bo na dobrą sprawę dziś nie było jakby wielkiego pomysłu u Grbicza na to, jak ustawić zespół, a więc Szalpuk ze Śliwką głównie na przyjęciu. Lemański był tym, który miał zatrzymywać atak blokiem. Graniczny był libero, a rozgrywali na zmianę jednak Komenda z Filejem. I to chyba też troszeczkę wniosło ożywienia w nasze szeregi. No a Bartłomiej Bołądź w ataku pokazał, że w siatkówkę grać potrafi. I to on w tiebreaku, kiedy już wygraliśmy i czwartego seta prowadząc 24 do 20 doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy bić się na przewagi, ale wygraliśmy 28 do 26. No i w tiebreaku też przegrywaliśmy 10 do 11, ale wtedy właśnie wyblok i atak Bołądzia na kontrze. To były te elementy, które dały nam wygraną, choć ostatnią piłkę skończył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. Polska pokonała dziś Belgię 3 do 2 w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach.
0: W innych meczach rozgrywanych w Gliwicach Chiny przegrały z Turcją 0 do 3, a Argentyna pokonała Niemcy 3 do 2. Jeszcze o pogodzie krótko. W nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 16 stopni Celsjusza.
6: Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,1 nawiedziło północną Wenezuelę. Wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Caracas. Mieszkańcy w wielu miejscach w panice opuszczali domy, gdy silne wstrząsy zaczęły kołysać budynkami. Jeden ze

0: świadków relacjonował, że na ścianach pojawiły się pęknięcia. Amerykański system ostrzegania przed tsunami poinformował, że niebezpieczne fale mogą zagrozić wybrzeżom położonym w promieniu 300 km od epicentrum trzęsienia. Ostrzeżenie o tsunami objęło również Puerto Rico i rejon Wysp Dziewiczych. Przed nami kilka upalnych dni i ekstremalnie gorący weekend. Według prognoz IMGW w niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 37 stopni. Tak wysokie temperatury mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu i unikajmy ekspozycji na słońce, apeluje ratownik medyczny Robert Czochara.
1: Szczególnie w tych godzinach takich wrażliwych, czyli od 10 rano do 14-16 nie wychodzimy, bo nawet bez klimatyzowanego pomieszczenia w tych pomieszczeniach jest chłodniej. Zwykła prewencja, proszę Państwa, zamknijmy szczelnie okna po przewietrzeniu mieszkania. Jeżeli możemy, to zasłońmy jakimiś ciemnymi koterami i automatycznie w tym mieszkaniu będzie chłodniej.
0: Grzegorz Brzozowski ze Straży Pożarnej w Opolu apeluje o rozwagę.
2: Okres wzmożonych temperatur, upałów generuje nam możliwość powstania pożarów i również ekstremalnych zjawisk pogodowych jak wichury czy gwałtowne burze. I tutaj zwracamy się z apelem o nieużywania otwartego ognia w lasach, polach, łąkach, nawet w miejscach do tego wyznaczonych. Unikajmy tego typu sytuacji w obecnym czasie. Apelujemy również, aby nie wyrzucać niedopałków samochodów.
0: Temperatura przekraczająca 30 stopni Celsjusza może utrzymać się co najmniej do poniedziałku. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Rozwijanie przez ukraińską armię nowoczesnych technologii sprawia, że Rosja ma coraz większe problemy z utrzymywaniem okupowanych terenów, mówił w wieczornym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Rosyjska armia na tymczasowo okupowanym terytorium Ukrainy ma coraz więcej problemów. To sygnał, że Rosja z pewnością nie będzie w stanie łatwo i bezkarnie zajmować ziemi narodu ukraińskiego i innych narodów, którym obecnie zagrażają rosyjskie ambicje. Nowoczesne technologie sprawiają, że okupacja jest dla Rosji bardzo trudna, a być może najtrudniejsza w dotychczasowej historii.
3: Najważsze niż było w usi czasy.
0: Wołodymyr Zełenski powiedział, że strona rosyjska przesuwa swoją obronę przeciwlotniczą z innych rejonów kraju do Moskwy oraz na okupowany Krym. Jak podkreślił, dzieje się to kosztem innych kluczowych miejsc w Rosji. Doktor Emil Jędrzejewski przekazał prokuraturze dwa nazwiska potencjalnych ofiar szpitala, ale nie odpowiedział na pytania. Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym stwierdził w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na SOR zarządzany przez Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych.
4: Na początku świadek zawnioskował o zmianę terminu przesłuchania, bo nie zdążył wyznaczyć pełnomocnika. Kiedy prokuratorzy odmówili, dr Jędrzejewski wręczył im notatkę, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
5: Przedłożył notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób.
4: Prokuratura wiedziała o jednym z pacjentów wskazanych przez świadka. Chodziło o zwłoki pacjenta znalezione w szpitalnej toalecie. Drugi numer PESEL nie figurował w żadnej sprawie dotyczącej zgonu pacjenta, a było ich łącznie 12 przez ostatnie 3 lata. Doktor Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne pytanie prokuratury. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące szpitala do prezydenta Warszawy.
5: Świadek oświadczył, że telefon, z którym przyszedł, to nie jest ten telefon, na którym znajdują się wiadomości.
4: Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Mecenas Dawida Kacprzyka zapowiedział prywatny akt oskarżenia o zniesławienie. Z kolei dr Piotr Szenk oświadczył, że jest oburzony i przerażony wypowiedziami swojego poprzednika Emila Jędrzejewskiego. Ten SOR funkcjonował poprawnie, podkreślił w rozmowie z Onetem. Akcja obrączkowania młodych bocianów na Dolnym Śląsku. Ornitolodzy odwiedzili ponad 500 bocianich gniazd ulokowanych na słupach energetycznych. To jedyny moment, kiedy zaglądamy do gniazd, mówi Renata Szczepanik, rzeczniczka prasowa dostarczyciela energii.
6: W okresie ochronnym dla bocianów nie ingerujemy w ich gniazda. Zdarzają się sytuacje, kiedy bociany są, powiedziałabym, w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ale zawsze wszelkie działania tego typu konsultujemy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, współpracujemy ściśle z ornitologami, aby możliwie jak najlepiej zabezpieczyć ptaki, a przy tym nadmiernie nie ingerować w przyrodę.
0: W tym roku po raz pierwszy bociany zostały zaobrączkowane nowymi elektronicznymi opaskami wyposażonymi w baterie słoneczne. Pozwalają one naukowcom w czasie rzeczywistym monitorować ptaki.
7: Ta obrączka waży około 15 gramów, więc jest leciutka. To jest tworzywo z maleńkim panelem, z bateryjką słoneczną i całym tym zestawem elektroniki. Ta obrączka nie ma numeru, ale właśnie za jej identyfikację odpowiada ten panel elektroniczny.
0: Ostatnie badania pokazują, że bociany gnieżdżące się we wschodniej Europie zaczynają wybierać podróż do ciepłych krajów przez Hiszpanię. Nowa obrączka pokaże, czy ptaki rzeczywiście nauczyły się omijać tereny objęte konfliktami zbrojnymi. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 29 w centrum do 32 na zachodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra.

zobaczyć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Minęła 23. Wiele godzin może potrwać gaszenie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Strażacy wciąż gaszą ogromny pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Dym widać w kilku miastach w regionie. Ogień około 16 zauważyli pracownicy zakładu, którzy opuścili miejsce pracy o własnych siłach. Na miejscu działa 61 zastępów Straży Pożarnej i blisko 200 funkcjonariuszy. Na razie nie znamy przyczyn pożaru, stwierdziła rzeczniczka zakładu Prizero w Chorzowie Patrycja Sopalska.
2: Pożar wybuchł na terenie zakładu Prizero do produkcji paliw alternatywnych RDF. To są odpady przetworzone. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco po zakończeniu akcji. Teraz skupiamy się na tym, aby pożar nie eskalował. Na miejscu byli pracownicy, ewakuowali się zgodnie z procedurami, które mamy. Pracownicy zostali przeliczeni.
0: Jak twierdzą strażacy, gaszenie oraz dogaszanie ognia może potrwać kilka dni. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Zdecydowano o tym dziś na posiedzeniu zgromadzenia GZM. 15 milionów z tej kwoty będzie przeznaczone na organizację transportu publicznego w dwóch miastach, wyjaśnił rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Łukasz Zych.
3: Większość tej kwoty trafi do Katowic i Bytomia, które otrzymają dotacje na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, a nieco ponad 10 milionów złotych to wsparcie na projekty inwestycyjne, które trafi do takich gmin jak Bytom, Chorzów, Czelacz, Piekary Śląskie, Świerklaniec czy Zbrosławice.
0: Wydatki metropolii związane z transportem publicznym w tym roku mają wynieść prawie 2,5 miliarda złotych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Radny Piotr Ślusarczyk przypomniał w czasie sesji, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki.
4: Wyjechała z Dąbrowy Górniczej, rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się urodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
0: Ponadto korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane kortami tenisowymi imienia Mai Chwalińskiej. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. W Gliwickiej Arenie polscy siatkarze rozpoczęli kolejny turniej Ligi Narodów. Rywalami Polaków byli Belgowie, a spotkanie oglądał Krzysztof Klepczyński.
5: Nawet jeżeli grasz słabo, wygraj mecz. I tak można podsumować to, co zrobili Polacy dzisiaj w spotkaniu z Belgami, bo dość niespodziewanie w dwóch pierwszych setach to reprezentacja tego kraju, przecież nie siatkarskiej potęgi, pokazała nam miejsce w szeregu wyraźnie i swobodnie, wygrywając sety do 21 i nawet jeżeli do 23, to jednak pod swoje dyktando. A potem my zaczęliśmy odrabiać te straty. Skład praktycznie taki sam, bo na dobrą sprawę dziś nie było jakby wielkiego pomysłu u Grbicza na to, jak ustawić zespół, a więc Szalpuk ze Śliwką głównie na przyjęciu. Lemański był tym, który miał zatrzymywać atak blokiem. Graniczny był libero, a rozgrywali na zmianę jednak Komenda z Filejem. I to chyba też troszeczkę wniosło ożywienia w nasze szeregi. No a Bartłomiej Bołądź w ataku pokazał, że w siatkówkę grać potrafi. I to on w tiebreaku, kiedy już wygraliśmy i czwartego seta, prowadząc 24 do 20, doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy bić się na przewagi, ale go wygraliśmy 28 do 26. No i w tiebreaku też przegrywaliśmy 10 do 11, ale wtedy właśnie wyblok i atak Bołądzia na kontrze. To były te elementy, które dały nam wygraną, choć ostatnią piłkę skończył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. Polska pokonała dziś Belgię 3 do 2 w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach.
0: W innych meczach rozgrywanych w Gliwicach Chiny przegrały z Turcją 0 do 3, a Argentyna pokonała Niemcy 3 do 2.

0: Jeszcze o pogodzie krótko. W nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 16 stopni Celsjusza.
1: Obiec, zapraszam. Prawie 200 umów i porozumień zostanie podpisanych w Gdańsku przy okazji konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Po ostatnich napięciach w relacjach polsko-ukraińskich konferencja odbędzie się bez udziału prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polskie Radio dotarło do listy umów, które mają być podpisane.
2: Długa lista składa się z umów kredytowych, grantowych, listów intencyjnych oraz memorandów o porozumieniu. Znajdziemy na niej programy finansowe i gwarancyjne Unii Europejskiej oraz projekt Home Capacity Building, zakładający rekompensaty za zniszczone budynki mieszkalne w Ukrainie. Ukraiński sektor zbrojeniowy podpisze umowy dotyczące m.in. środków głębokiego uderzenia oraz współpracy z polską zbrojeniówką. Kolejne projekty dotyczą budowy miejsc zakwaterowania dla osób przesiedlonych oraz budowy modułowych placówek medycznych. Ukraińskie banki mają podpisać umowy o dzieleniu ryzyka z europejskimi bankami komercyjnymi, co pomoże utrzymać płynność ukraińskim przedsiębiorstwom. Części umów, które mają zostać podpisane przez spółki notowane na giełdzie, nie możemy jeszcze ujawniać. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Nie ma przełomu w Unii w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję. O najnowszych propozycjach rozmawiali ambasadorowie unijnych krajów. Przywódcy europejscy rozmawiali o sankcjach na szczycie w ubiegłym tygodniu. Jak relacjonował później premier Donald Tusk, chodziło głównie o rosyjską flotę cieni. To stare, zdezelowane jednostki, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje, ale też stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Bałtyku. Niemal pół Polski objęte jest ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami. Najcieplej dziś będzie w centralnej i zachodniej części kraju. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek mówi, że w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni.
3: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
1: Kulminacja upałów spodziewana jest w najbliższy weekend. Temperatura może sięgać nawet 40 stopni. Według IMGW niewykluczone, że na zachodzie kraju padnie wtedy rekord w historii pomiarów. Bez kluczowych odpowiedzi, ale za to z zapowiedzią pozwu o zniesławienie. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator chirurgii, nie podzielił się z prokuratorem swoją wiedzą dotyczącą możliwego łamania w szpitalu południowym w Warszawie. Po jego ostatnich słowach oskarżeń pod kierunkiem Dawida Kacprzyka, ten składa pozew.
4: Były ordynator chirurgii, przychodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami i z prokuratorem bez obecności pełnomocnika. Nie miał również przy sobie telefonu, na którym miała znaleźć się wiadomość o nieprawidłowościach w szpitalu, wysłana do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
5: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania.
4: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Od słów byłego ordynatora chirurgii odcina się jego następca, dr Piotr Szenk. Oświadczył on, że jest zbulwersowany tymi słowami i zapewnia, że ani on, ani jego zespół nie zaobserwował żadnych nieprawidłowości na oddziale ratunkowym. Przypomnijmy, dr Emil Jędrzejewski jest w sporze ze szpitalem o 500 tysięcy złotych, bo według zarzutów dopisywał się na dyżury oraz na operacje, na które nie przychodził. Ze szpitala płyną także głosy o głębokim konflikcie personalnym między oboma lekarzami. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Wybierz z głową, miej fach w ręku. To hasło kampanii Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort chce zachęcić, by w szkołach zawodowych, branżowych i technikach się edukować, mówi Piotr Bartosik.
6: Dzisiaj te szkoły branżowe i technika dają bardzo dobre perspektywy zatrudnienia, możliwość zdobycia konkretnego zawodu, szybkiego wejścia na rynek pracy. Przyszłość należy do zawodów związanych z nowymi technologiami, z zieloną transformacją. Duże perspektywy mają m.in. takie zawody jak technik robotyk, technik automatyk, technik cyberbezpieczeństwa.
1: Także technik elektromobilności i zawody związane z energią odnawialną. Rosnący popyt na wykwalifikowanych fachowców potwierdza Monika Bator z Agencji Pracy.
7: Fach w ręku jeszcze nigdy nie był taki cenny. Rozwój sztucznej inteligencji i automatyzacji oczywiście zmienia rynek pracy, ale to wzmacnia pozycję wykwalifikowanych specjalistów. Obserwujemy wyraźną zmianę w postrzeganiu zawodów technicznych i rzemieślniczych. Dzisiaj doświadczeni fachowcy potrafią należeć do najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku.
1: Ministerstwo Edukacji Narodowej codziennie prezentuje w mediach społecznościowych inną branżę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: W nocy pogodnie, temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie, 15 w centrum, do 18 na zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat od 11 do 13. W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 29 w centrum, do 32 na zachodzie, nad samym morzem 26.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Największe gwiazdy,
10: a wśród nich
9: Natalia Kukulska, Ania Karwan.

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria?

Mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Minęła 23. Wiele godzin może potrwać gaszenie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Strażacy wciąż gaszą ogromny pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Dym widać w kilku miastach w regionie. Ogień około 16 zauważyli pracownicy zakładu, którzy opuścili miejsce pracy o własnych siłach. Na miejscu działa 61 zastępów straży pożarnej i blisko 200 funkcjonariuszy. Na razie nie znamy przyczyn pożaru, stwierdziła rzeczniczka zakładu Prizero w Chorzowie Patrycja Sopalska.
2: Pożar wybuchł na terenie zakładu Prizero do produkcji paliw alternatywnych.

0: Rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Łukasz Zych.
1: Większość tej kwoty trafi do Katowic i Bytomia, które otrzymają dotacje na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, a nieco ponad 10 milionów złotych to wsparcie na projekty inwestycyjne, które trafi do takich gmin jak Bytom, Chorzów, Czelać, Piekary Śląskie, Świerklaniec czy Zbrosławice.
0: Wydatki metropolii związane z transportem publicznym w tym roku mają wynieść prawie 2,5 miliarda złotych.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej. Zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Radny Piotr Ślusarczyk przypomniał w czasie sesji, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki.
3: Wyjechała z Dąbrowy Górniczej, rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się urodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
0: Ponadto korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane kortami tenisowymi imienia Mai Chwalińskiej. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. W Gliwickiej Arenie polscy siatkarze rozpoczęli kolejny turniej Ligi Narodów. Rywalami Polaków byli Belgowie, a spotkanie oglądał Krzysztof Klepczyński.
4: Nawet jeżeli grasz słabo, wygraj mecz. I tak można podsumować to, co zrobili Polacy dzisiaj w spotkaniu z Belgami, bo dość niespodziewanie w dwóch pierwszych setach to reprezentacja tego kraju, przecież nie siatkarskiej potęgi, pokazała nam miejsce w szeregu wyraźnie i swobodnie, wygrywając sety do 21 i nawet jeżeli do 23, to jednak pod swoje dyktando. A potem my zaczęliśmy odrabiać te straty. Skład praktycznie taki sam, bo na dobrą sprawę dziś nie było jakby wielkiego pomysłu u Grbicza na to, jak ustawić zespół, a więc Szalpuk ze Śliwką głównie na przyjęciu. Lemański był tym, który miał zatrzymywać atak blokiem. Graniczny był libero, a rozgrywali na zmianę jednak Komenda z Filejem. I to chyba też troszeczkę wniosło ożywienia w nasze szeregi. No a Bartłomiej Bołądź w ataku pokazał, że w siatkówkę grać potrafi. I to on w tiebreaku, kiedy już wygraliśmy i czwartego seta prowadząc 24 do 20 doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy bić się na przewagi, ale go wygraliśmy 28 do 26. No i w tiebreaku też przegrywaliśmy 10 do 11, ale wtedy właśnie wyblok i atak Bołądzia na kontrze. To były te elementy, które dały nam wygraną, choć ostatnią piłkę skończył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. Polska pokonała dziś Belgię 3 do 2 w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach.
0: W innych meczach rozgrywanych w Gliwicach Chiny przegrały z Turcją 0 do 3, a Argentyna pokonała Niemcy 3 do 2. Jeszcze o pogodzie krótko. W nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 16 stopni Celsjusza.
5: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że jest absolutnie pewny, że Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Zaznaczył jednak konieczność przejęcia większej odpowiedzialności przez Europę za obronę. Zapytany o perspektywy stałej bazy USA w Polsce odmówił komentarza. Przekonywał jednak, że USA nadal będą miały znaczącą obecność konwencjonalną w Europie. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W tle trwająca wojna. Rosyjskie rakiety i drony nieustannie spadają na ukraińskie miasta.
6: Najbardziej bombardowanym regionem Ukrainy pozostaje Donbas, gdzie również dochodzi do największej liczby starć. Rosyjskie drony i rakiety cały czas jednak stanowią zagrożenie dla całej Ukrainy. Niemal codziennie bombardowany jest Charków.
7: No niestety ostatnie 2 do 3 miesięcy to jest czas bardzo intensywnych uderzeń.
6: Mówi ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas Spes w Charkowie.
7: Nie ma tak naprawdę czy dnia, czy nocy, żeby gdzieś nie było słychać. słychać, że no znowu coś się gdzieś stało, słychać właśnie wybuch. Te uderzenia też dotyczą cywilnych budynków, bloków, wieżowców.
6: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku potrwa 2 dni. W jej trakcie podpisany zostanie szereg umów w sprawie międzynarodowego zaangażowania w pomoc obrońcom. W spotkaniu udział weźmie wielu przywódców państw i organizacji międzynarodowych. Zabraknie jednak prezydenta Ukrainy.

0: Ukrainy. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego zapadła po tym, gdy prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Doktor Emil Jędrzejewski nie chciał zeznawać w prokuraturze w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym, przekazał prokurator Piotr Skiba. Lekarz przedstawił dwa dowody w sprawie postaci notatki.
2: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował, iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania.
1: Były ordynator chirurgii mówił dzień wcześniej w wywiadzie dla Kanału Zero, że pacjenci przyjmowani przez szpitalny oddział ratunkowy umierali z powodu złego zarządzania placówką i błędów medycznych. Miało do tego dochodzić, gdy pracę SOR-u koordynował Dawid Kacprzyk. Sprawa stała się głośna, gdy media ujawniły, że w ciągu roku 29-letni medyk zarobił 1 600 000 złotych. W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie sprawdzanie systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Będzie uwzględniać wniosek premiera Donalda Tuska w sprawie publicznej służby zdrowia, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK.
3: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
1: Również na początku lipca Najwyższa Izba Kontroli przedstawi wyniki z południowego szpitala w Warszawie. Upały to realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, odwodnienia, ale też udaru cieplnego. Piotr Kalbron przypomina, że pracodawca musi zapewnić napoje.
4: Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
1: Pracownicy powinni mieć też dostęp do czystej i sprawnej wentylacji. W niektórych przypadkach pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy lub zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Ponad miesiąc temu 24-latkę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy w ramach akcji Globalnej Flotylli Sumut. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział, że aktywistka jest pod opieką konsula.
5: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, która obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
1: MSZ dodaje, że uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy, także sojuszników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 29 w centrum. Do 32 na zachodzie, nad samym morzem od 24 do 26 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

0: Bardzo dziękujemy.
1: No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich.
2: Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Trębski. Darek Sprawka. Jacek Chrzanowski. Patrick DePan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi,

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza

kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Próbuję się wyleczyć z ciebie.

lżejszych uzależnień. Ty teraz mi.

0: Minęła 23. Wiele godzin może potrwać gaszenie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Strażacy wciąż gaszą ogromny pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Dym widać w kilku miastach w regionie. Ogień około 16 zauważyli pracownicy zakładu, którzy opuścili miejsce pracy o własnych siłach. Na miejscu działa 61 zastępów straży pożarnej i blisko 200 funkcjonariuszy. Na razie nie znamy przyczyn pożaru, stwierdziła rzeczniczka zakładu Prizero w Chorzowie Patrycja Sopalska.
2: Pożar wybuchł na terenie zakładu Prizero do produkcji paliw alternatywnych RDF. To są odpady przetworzone. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco po zakończeniu akcji. Teraz skupiamy się na tym, aby pożar nie eskalował. Na miejscu byli pracownicy, ewakuowali się zgodnie z procedurami, które mamy. Pracownicy zostali przeliczeni.
0: Jak twierdzą strażacy, gaszenie oraz dogaszanie ognia może potrwać kilka dni. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Zdecydowano o tym dziś na posiedzeniu zgromadzenia GZM. 15 milionów z tej kwoty będzie przeznaczone

0: obywatelką Dąbrowy Górniczej zdecydowali o tym radni podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Radny Piotr Ślusarczyk przypomniał w czasie sesji, że to właśnie w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska stawiała pierwsze tenisowe kroki.
1: Wyjechała z Dąbrowy Górniczej, rozsławiła imię naszego miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się urodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
0: Ponadto korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane kortami tenisowymi imienia Mai Chwalińskiej. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. W Gliwickiej Arenie polscy siatkarze rozpoczęli kolejny turniej Ligi Narodów. Rywalami Polaków byli Belgowie, a spotkanie oglądał Krzysztof Klepczyński.
2: Nawet jeżeli grasz słabo, wygraj mecz. I tak można podsumować to, co zrobili Polacy dzisiaj w spotkaniu z Belgami, bo dość niespodziewanie w dwóch pierwszych setach to reprezentacja tego kraju, przecież nie siatkarskiej potęgi, pokazała nam miejsce w szeregu wyraźnie i swobodnie, wygrywając sety do 21 i nawet jeżeli do 23, to jednak pod swoje dyktando. A potem my zaczęliśmy odrabiać te straty. Skład praktycznie taki sam, bo na dobrą sprawę dziś nie było jakby wielkiego pomysłu u Grbicza na to, jak ustawić zespół, a więc Szalpuk ze Śliwką głównie na przyjęciu. Lemański był tym, który miał zatrzymywać atak blokiem. Graniczny był libero, a rozgrywali na zmianę jednak Komenda z Filejem. I to chyba też troszeczkę wniosło ożywienia w nasze szeregi. No a Bartłomiej Bołądź w ataku pokazał, że w siatkówkę grać potrafi. I to on w tiebreaku, kiedy już wygraliśmy i czwartego seta, prowadząc 24 do 20, doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy bić się na przewagi, ale go wygraliśmy 28 do 26. No i w tiebreaku też przegrywaliśmy 10 do 11, ale wtedy właśnie wyblok i atak Bołądzia na kontrze. To były te elementy, które dały nam wygraną, choć ostatnią piłkę skończył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. Polska pokonała dziś Belgię 3 do 2 w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach.
0: W innych meczach rozgrywanych w Gliwicach Chiny przegrały z Turcją 0 do 3, a Argentyna pokonała Niemcy 3 do 2. Jeszcze o pogodzie krótko. W nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 16 stopni Celsjusza.
3: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, że jest absolutnie pewny, że Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Zaznaczył jednak konieczność przejęcia większej odpowiedzialności przez Europę za obronę. Zapytany o perspektywy stałej bazy USA w Polsce, odmówił komentarza. Przekonywał jednak, że USA nadal będą miały znaczącą obecność konwencjonalną w Europie. Dziś w Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. W tle trwająca wojna. Rosyjskie rakiety i drony nieustannie spadają na ukraińskie miasta.
4: Najbardziej bombardowanym regionem Ukrainy pozostaje Donbas, gdzie również dochodzi do największej liczby starć. Rosyjskie drony i rakiety cały czas jednak stanowią zagrożenie dla całej Ukrainy. Niemal codziennie bombardowany jest Charków.
5: No niestety ostatnie 2 do 3 miesięcy to jest czas bardzo intensywnych uderzeń.
4: Mówi ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas Spes w Charkowie.
5: Nie ma tak naprawdę czy dnia, czy nocy, żeby gdzieś nie było słychać, że no znowu coś się gdzieś stało, słychać właśnie wybuch. Te uderzenia też dotyczą cywilnych budynków, bloków, wieżowców.
4: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku potrwa 2 dni. W jej trakcie podpisany zostanie szereg umów w sprawie międzynarodowego zaangażowania w pomoc obrońcom. W spotkaniu udział weźmie wielu przywódców państw i organizacji międzynarodowych. Zabraknie jednak prezydenta Ukrainy. Gdańsk, Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego zapadła po tym, gdy prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Doktor Emil Jędrzejewski nie chciał zeznawać w prokuraturze w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym, przekazał prokurator Piotr Skiba. Lekarz przedstawił 2 dowody w sprawie postaci notatki.
6: Świadek zakomunikował, że nie chce zeznawać bez udziału pełnomocnika. Poinformował

0: iż nie udało mu się do chwili obecnej ustanowić pełnomocnika. Złożył krótkie oświadczenie w zakresie niemożności zeznawania w dniu dzisiejszym i wnosił o odroczenie terminu przesłuchania.
1: Były ordynator chirurgii mówił dzień wcześniej w wywiadzie dla Kanału Zero, że pacjenci przyjmowani przez szpitalny oddział ratunkowy umierali z powodu złego zarządzania placówką i błędów medycznych. Miało do tego dochodzić, gdy pracę SOR-u koordynował Dawid Kacprzyk. Sprawa stała się głośna, gdy media ujawniły, że w ciągu roku 29-letni medyk zarobił 1 600 000 zł. W lipcu Najwyższa Izba Kontroli rozpocznie sprawdzanie systemowych mechanizmów wzrostu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia. Będzie uwzględniać wniosek premiera Donalda Tuska w sprawie publicznej służby zdrowia, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK.
2: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Chodzi tutaj o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników personelu medycznego. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
1: Również na początku lipca Najwyższa Izba Kontroli przedstawi wyniki z Południowego Szpitala w Warszawie. Upały to realne zagrożenie dla zdrowia pracowników, podkreśla Państwowa Inspekcja Pracy. To nie tylko ryzyko przegrzania organizmu, odwodnienia, ale też udaru cieplnego. Piotr Kalbron przypomina, że pracodawca musi zapewnić napoje.
3: Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ma obowiązek udostępnić nieodpłatnie zimne napoje w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników, jeżeli temperatura przekracza w pomieszczeniach 28 stopni Celsjusza, a przy pracach na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
1: Pracownicy powinni mieć też dostęp do czystej i sprawnej wentylacji. W niektórych przypadkach pracodawca może zadecydować o skróceniu czasu pracy lub zarządzić dodatkowe przerwy. Nie mogą one jednak powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia. Polka przetrzymywana w Libii uwolniona. Ponad miesiąc temu 24-latkę zatrzymano, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy w ramach akcji Globalnej Flotylli Sumut. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział, że aktywistka jest pod opieką konsula.
4: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie, tak samo i psychicznie, i fizycznie. Nasz konsul w Tunezji, która obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią. Cały czas upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
1: MSZ dodaje, że uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy, także sojuszników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W czwartek na Podlasiu lokalnie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 29 w centrum. Do 32 na zachodzie, nad samym morzem od 24 do 26 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty.

I'm weeping. Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Minęła 23. Wiele godzin może potrwać gaszenie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Maja Chwalińska została honorową obywatelką Dąbrowy Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Strażacy wciąż gaszą ogromny pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Dym widać w kilku miastach w regionie. Ogień około 16 zauważyli pracownicy zakładu, którzy opuścili miejsce pracy o własnych siłach. Na miejscu działa 61 zastępów Straży Pożarnej i blisko 200 funkcjonariuszy. Na razie nie znamy przyczyn pożaru, stwierdziła rzeczniczka zakładu Prizero w Chorzowie Patrycja Sopalska.
2: Pożar wybuchł na terenie zakładu Prizero do produkcji paliw alternatywnych RDF. To są odpady przetworzone. Szczegółowe informacje będziemy przekazywać na bieżąco po zakończeniu akcji. Teraz skupiamy się na tym, aby pożar nie eskalował. Na miejscu byli pracownicy, ewakuowali się zgodnie z procedurami, które mamy. Pracownicy zostali przeliczeni.
0: Jak twierdzą strażacy, gaszenie oraz dogaszanie ognia może potrwać kilka dni. Ponad 25 milionów złotych trafi do gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z Funduszu Odporności. Zdecydowano o tym dziś na posiedzeniu zgromadzenia GZM. 15 milionów z tej kwoty będzie przeznaczone na organizację transportu publicznego w dwóch miastach, wyjaśnił rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Łukasz Zych.
3: Większość tej kwoty trafi do Katowic i Bytomia, które otrzymają dotację na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, a nieco ponad 10 milionów złotych to wsparcie na projekty inwestycyjne.

0: miasta, będąc najlepszą ambasadorką Dąbrowy Górniczej w kraju, w Europie i na świecie. To dzięki Maji Chwalińskiej światowe media wypowiadały się w superlatywach, promując nasze miasto wszędzie, gdzie to tylko możliwe, że tu się urodzą i rozwijają swój sportowy talent młodzi sportowcy.
1: Ponadto korty zlokalizowane na terenie Centrum Sportów Letnich zostały nazwane kortami tenisowymi imienia Maji Chwalińskiej. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. W Gliwickiej Arenie polscy siatkarze rozpoczęli kolejny turniej Ligi Narodów. Rywalami Polaków byli Belgowie, a spotkanie oglądał Krzysztof Klepczyński.
2: Nawet jeżeli grasz słabo, wygraj mecz. I tak można podsumować to, co zrobili Polacy dzisiaj w spotkaniu z Belgami, bo dość niespodziewanie w dwóch pierwszych setach to reprezentacja tego kraju, przecież nie siatkarskiej potęgi, pokazała nam miejsce w szeregu wyraźnie i swobodnie, wygrywając sety do 21 i nawet jeżeli do 23, to jednak pod swoje dyktando. A potem my zaczęliśmy odrabiać te straty. Skład praktycznie taki sam, bo na dobrą sprawę dziś nie było jakby wielkiego pomysłu u Grbicza na to, jak ustawić zespół, a więc Szalpuk ze Śliwką głównie na przyjęciu. Lemański był tym, który miał zatrzymywać atak blokiem. Graniczny był libero, a rozgrywali na zmianę jednak Komenda z Filejem. I to chyba też troszeczkę wniosło ożywienia w nasze szeregi. No a Bartłomiej Bołądź w ataku pokazał, że w siatkówkę grać potrafi. I to on w tiebreaku, kiedy już wygraliśmy i czwartego seta prowadząc 24 do 20 doprowadziliśmy do tego, że musieliśmy bić się na przewagi, ale wygraliśmy 28 do 26. No i w tiebreaku też przegrywaliśmy 10 do 11, ale wtedy właśnie wyblok i atak Bołądzia na kontrze. To były te elementy, które dały nam wygraną, choć ostatnią piłkę skończył kapitan zespołu Aleksander Śliwka. Polska pokonała dziś Belgię 3 do 2 w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów Siatkarzy w Gliwicach.
1: W innych meczach rozgrywanych w Gliwicach Chiny przegrały z Turcją 0 do 3, a Argentyna pokonała Niemcy 3 do 2. Jeszcze o pogodzie krótko. W nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym. Bez opadów, temperatura minimalna od 12 do 16 stopni Celsjusza.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Będą kolejne kontrole w Szpitalu Południowym w Warszawie i osobisty nadzór ministra sprawiedliwości nad śledztwem w sprawie nieprawidłowości w tej placówce.
1: To po ujawnieniu nowych alarmujących sytuacji, do których mogło dochodzić na SOR-ze szpitala.
0: Były ordynator tamtejszej chirurgii, dr Emil Jędrzejewski, w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że złe zarządzanie oddziałem i błędy medyczne skutkowały śmiercią pacjentów.
1: Lekarz nie powtórzył jednak tych twierdzeń w prokuraturze. Milczał, domagając się obecności adwokata.
0: Czy zatem coś udało się ustalić śledczym? O tym Michał Makowski.
2: Na początku świadek domagał się zmiany terminu przesłuchania i odpowiedzi przy udziale pełnomocnika. Kiedy prokuratorzy odmówili, dr Jędrzejewski wręczył notatkę z dwoma numerami PESEL i nazwiskami pacjentów pokrzywdzonych przez Szpital Południowy. Prokuratura przez ostatnie 3 lata prowadziła łącznie 12 spraw zgonów pacjentów szpitala, powiedział rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba.
3: Jedno z tych postępowań jest w dalszym ciągu prowadzone. Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. To sprawa, o której poinformował dziś dr Jędrzejewski.
2: Dr Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z pytań prokuratury. Śledczy chcieli zabezpieczyć telefon świadka, z którego miał wysyłać sygnały ostrzegawcze dotyczące szpitala, do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Świadek przyszedł na przesłuchanie z innym telefonem. Kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego już z udziałem pełnomocnika odbędzie się w poniedziałek.
1: Jak słyszeliśmy, chirurg sygnalista milczał przed śledczymi, ale po raz pierwszy odezwał się lekarz, któremu dr Jędrzejewski zarzuca zaniedbania. W wydanym oświadczeniu Dawid Kacprzyk uznał stawianemu zarzuty za nieprawdziwe i noszące cechy zniesławienia.
0: Zapowiedział, że wystąpi w tej sprawie na drogę prawną.

0: Konferencja odbudowy Ukrainy w Gdańsku odbędzie się bez przeszkód i będzie praktycznym wymiarem pomocy naszemu sąsiadowi, zapewnia premier Donald Tusk.
1: W rozpoczynającym się dziś wydarzeniu nie weźmie udziału Wołodymyr Załański. To skutek ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów.
0: Szef polskiego rządu uważa, że ta nieobecność nie zaszkodzi sprawie.
2: Niezależnie od różnych zdarzeń przeprowadzę konferencję odbudowy Ukrainy zgodnie z planem, z udziałem wielu przywódców, setek firm, dyplomatów i będzie to kolejny wkład i Polski, i Europy w pomoc Ukrainie dzisiaj i w odbudowę Ukrainy po wojnie.
1: A jednym z wydarzeń poprzedzających konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy było posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy.
0: Parlamentarzyści dyskutowali o wspólnym bezpieczeństwie, strategicznym partnerstwie i trudnych kwestiach historycznych.
1: W pogodowej prognozie mapa Polski na czerwono.
0: W tej chwili alert związany z upałem obejmuje 10 województw, głównie zachodniej, południowej i centralnej Polski.
1: Ale afrykański żar rozleje się w najbliższych dniach na cały kraj, zapowiada rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
0: I będą coraz wyższe. Morderczy upał czeka nas w weekend i w poniedziałek, gdy miejscami termometry pokażą 38, nawet 40 stopni.
1: Synoptycy nie wykluczają, że wtedy padnie rekord. Najwyższa temperatura odnotowana w historii pomiarów.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polka przetrzymywana w Libii została uwolniona.
1: 24-letnią Laurę Kwoczałę zatrzymano ponad miesiąc temu, gdy jechała z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Była jedną z uczestniczek globalnej flotyli Sumut.
0: Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór powiedział, że aktywistka jest pod opieką konsula.
5: Nasza obywatelka jest w dobrym stanie. Nasz konsul w Tunezji, który obsługuje Libię, był w kontakcie z naszą obywatelką, spotykał się z nią, rozmawiał z nią cały czas. Upewnialiśmy się, że jest odpowiednio traktowana.
1: Jak informuje MSZ, uwolnienie Polki to efekt wielotygodniowej pracy resortu, a także sojuszników, partnerów z Unii i libijskich instytucji.
0: Ministerstwo zaapelowało o przestrzeganie zaleceń dotyczących podróży w niebezpieczne rejony świata.
1: Dwa potężne trzęsienia ziemi, jedno po drugim, nawiedziły Wenezuelę.
0: Na nagraniach zamieszczonych w internecie widać poprzewracane bloki, koszmarne zniszczenia w stolicy Caracas i w innych miastach.
1: Oficjalnego bilansu ofiar nie podano, ale zdaniem amerykańskiej służby geologicznej pod gruzami mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób.
0: Władze kraju ogłosiły stan wyjątkowy. W Caracas wstrzymane zostały wszystkie loty, w najbliższych dniach nie będą działały szkoły.
1: Trwa akcja ratunkowa, a MSW w obawie przed kolejnymi wstrząsami prosi Wenezuelczyków o wyjście z domów.
0: Pełniąca obowiązki prezydenta kraju Delcy Rodriguez przekazała kondolencje rodzinom ofiar i zaapelowała o spokój i jedność.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk, zapraszam. Za nami kolejna porcja meczów w piłkarskich mistrzostwach świata. W grupie A Meksyk wygrał z Czechami 3-0, a Republika Południowej Afryki z Koreą Południową 1-0. Meksyk i RPA zapewniły sobie awans z grupy A. W grupie B Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1, a Bośnia i Hercegowina Katar 3-1. Tutaj na pierwszym miejscu w grupie Szwajcaria przed Kanadą, ale także Bośnia i Hercegowina z dużymi szansami na awans z trzeciego miejsca. Wreszcie w grupie C Brazylia pokonała Szkocję 3-0, a Maroko wygrało z Haiti 4-2. Brazylia wygrała grupę C, na drugim miejscu zespół Maroka, trzecia Szkocja niepewna awansu ze swojej pozycji w grupie. Tymczasem siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Belgią 3-2 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w Gliwicach. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 24, zdobył Bartłomiej Bołądź, a libero Maksymilian Graniczny stwierdził, że nie była to łatwa wygrana.
7: Tiebreaki są wyczerpujące, tym bardziej jeśli chodzi o taki turniej, że gra się 4 mecze w 5 dni. No ale jeśli mamy wygrywać w tiebreaku spotkania, to możemy grać w tiebreaki z każdym przeciwnikiem.
6: Liderem tabeli Ligi Narodów jest Japonia. Katarzyna Kawa awansowała do finału kwalifikacji wielkoszlamowego tenisowego Wimbledonu. W półfinale Kawa wygrała z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4, 2-6 i 6-2. Iga Świątek nieoczekiwanie odpadła już w 1/8 finału tenisowego turnieju w Bad Homburgu. W spotkaniu drugiej rundy Świątek przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2 i 3-6.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
0: We wschodniej połowie kraju i na południu, zwłaszcza bliżej gór, temperatura pozwala teraz odetchnąć. Jest od 10 do 15 stopni, ale na zachodzie już ponad 20, w Zielonej Górze 23. A dziś upalnie, na zachodzie i na południowym zachodzie nawet 34 stopnie, w centrum około 20-24. Na Suwalszczyźnie i Podhalu nad samym morzem 22-23. Dzień w pełnym słońcu. Trochę więcej chmur tylko na północnym wschodzie, ale bez opadów.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza teraz bez zastrzeżeń jest dobra lub bardzo dobra wszędzie. Ponad 90% prądu w sieci pochodzi aktualnie z paliw kopalnych. W lasach w większości średnie zagrożenie pożarowe, ale na północy kraju, a także w części śląskiego i małopolskiego nie ma go wcale.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Dziękujemy.
1: Agnieszka Tatarczyk i informacje Radia Katowice w skrócie.
2: 13 osób zatrzymano w województwie śląskim w związku z prostytucją. Policjanci weszli do trzech agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do mieszkań członków grupy. Wśród zatrzymanych są właściciele lokali, menadżerowie, ochroniarze i kierowcy. Grupa przez niemal 10 lat prowadziła działalność polegającą na organizowaniu i ułatwianiu prostytucji w klubach nocnych funkcjonujących pod przykrywką legalnej działalności rozrywkowej. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów przemysłowych w Chorzowie przy ulicy Kluczborskiej. Od wczorajszego popołudnia pracowało ponad 70 zastępów strażackich. Na miejsce przyjechało też mobilne laboratorium badające skład atmosfery. Stwierdzono podwyższone stężenie pyłów. Urzędnicy z kilku miast zalecili mieszkańcom pozamykanie okien. Gęsty czarny dym widać było wczoraj w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. W województwie śląskim rusza dziś ogólnopolska kampania Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, a jednocześnie wojewódzka akcja Poczuj się bezpiecznie. Chodzi o zwiększanie świadomości osób starszych w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni publicznej i w internecie. W Katowicach w inauguracji weźmie udział Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Nad jeziorem Pławniowice odbędzie się piknik pod hasłem Bezpieczne wakacje. Organizuje go samorząd powiatu gliwickiego. Plenerowe spotkanie rozpocznie się o 9 na plaży w Niewieszy. Zaplanowano pokazy ratownictwa wodnego, nauki pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych. Będzie też można odwiedzać stoiska służb mundurowych i klas ratowniczych szkół powiatowych.
1: Znamy sytuację drogową. Czas na Autoradio w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus.
3: Rybnik na początek. Na ulicy Przemysłowej potrącony został rowerzysta przez samochód osobowy. Służby działają na miejscu. Trzeba liczyć się zatem z utrudnieniami. Nadal trwają czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło w Częstochowie. Przypomnę, na skrzyżowaniu Legionów z Bryszowską osobówka zderzyła się z motocyklem. Wstępnie to zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Delikatnie zwolnić trzeba, jadąc autostradą A4 przez Zabrze w stronę Wrocławia. Na lewym pasie przed węzłem Sośnica stoi zepsuta ciężarówka. Uważajmy zatem. Do Katowic o tej porze wolniej wjeżdżamy 80 szóstką od Sosnowca, ale też jadąc od Tychów na hamulec mocniej trzeba nacisnąć w Czułowie. Ciasno jest też na wlocie do stolicy województwa śląskiego od strony A4. Tutaj wolniej jedziemy przy węźle Mikołowska i samą Mikołowską również. Wolne tempo mamy o tej porze także na DK94 w Siemianowicach Śląskich. Mocno za to przytyka się 43 w Lgocie, to północ województwa śląskiego, a na południu nogę z gazu ściągamy, poruszając się jedynką przez Pszczynę i Czechowice-Dziedzice. Podobnie jest na rogatkach Bielska-Białej. Jadąc drogą 52 od strony KUS. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
1: Bardzo dziękujemy.
4: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
1: Ale pogodę ograniczamy do naszego województwa, tak?
5: Tak, ograniczamy, choć ona utrzymywać się będzie praktycznie w całym kraju. Od rana do wieczora, właśnie jeśli mówimy o regionie, słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu, dlatego że to gorące powietrze będzie wypierać te ewentualne chmury. Gorąco do 28 stopni dziś, wiatr słaby z północy, ciśnienie 1019, no i w tej chwili mamy taką wartość, 1019 hektopaskali, temperatura o tej porze dnia 20 stopni. Już 20 stopni, proszę Państwa, o 7.17, a co będzie na przykład o 12.17?
1: Proszę Państwa, zabrzmiał, jakbyś się cieszył, a ja mam ochotę zapytać, kiedy będzie chłodniej.
5: W przyszłym tygodniu 28, ale wtedy znowu zdarzą się burze. Przewidywane są na przyszły tydzień i na połowę tego tygodnia następnego tak zwane zjawiska burzowe. No i troszkę chłodniej, ale dalej gorąco, bo do 28 stopni. Noc ze środy na czwartek, proszę Państwa, od 12 do 16 stopni, oczywiście bez opadów. Ciśnienie stabilne, 1019. Czwartek ponownie od rana słonecznie, bez deszczu, zachmurzenie umiarkowane, temperatura do 31 stopni, a więc wróci upał do zachodniej części naszego

0: regionu. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali. Proszę Państwa, 31 jutro, w piątek 32.
1: Jutro piątek. Nie mamy czwartek.
0: O, widzi pan.
1: 25.
0: Gdzie ja żyję? No. Dzisiaj do 31 stopni, jutro w piątek. To chciałem powiedzieć, takie skróty myślowe krążą mi po głowie, bo chcę Państwu wszystko przekazać jak najszybciej, a to się nie da tak.
1: To wszystko dlatego, że tu zwykle jest Dariusz Schmidt w czwartki.
0: A,
1: i on
0: no
1: jest
0: tak,
1: na urlopie, no tak, więc jesteś no tak usprawiedliwiony.
0: Więc u mnie to jest mniej poukładane, ale Państwo się domyślają. Dziś do 31 zatem, jutro do 32, w sobotę i w niedzielę do 35, nawet 37 stopni i bez deszczu, czyli upalnie, proszę Państwa, bardzo, bardzo gorąco. No i spadek tej temperatury do 28 stopni dopiero w przyszłym tygodniu. Tak to się przedstawia.
1: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo proszę.
1: Gdybyś miał dokończyć zdanie, to będą dobre wakacje, bo...
0: Bo mam dobre nastawienie. Tak sobie myślę, że bez tego nastawienia to gdzie my, obojętnie gdzie pojedziemy, czy do Wisły, czy do na wyspy Zielonego Przylądka, jak będziemy mieć złe nastawienie, to nic z tego nie będzie. A jak będziemy mieć dobre nastawienie, to obojętnie gdzie będziemy, będzie wspaniale.
1: Z dobrym nastawieniem Wojciech wróci kwadrans po
0: 10. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 25 czerwca, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
3: Wenezuela pod gruzami, po dwóch potężnych wstrząsach są obawy o tysiące ofiar. Świat wysyła pomoc.
4: Gdańsk gospodarzem konferencji o odbudowie Ukrainy. Będą tysiące uczestników i dziesiątki delegacji.
3: Historyczna zmiana w Krakowie. Osoba świecka będzie kierować finansami archidiecezji.
4: Stan wyjątkowy w Wenezueli po potężnym trzęsieniu ziemi. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Pierwsze doniesienia mówią o 32 osobach zabitych. Jest też około 700 rannych.
3: Amerykańskie służby sejsmologiczne informują, że mogą być tysiące ofiar. Według Donalda Trumpa liczba ofiar śmiertelnych będzie katastrofalna.
4: Prezydentka Wenezueli wzywa do jedności. Delcy Rodriguez mówi, że kataklizm dotknął liczne regiony.
3: W stolicy kraju, Caracas, budynki w niektórych dzielnicach uległy całkowitemu zniszczeniu. Podobnie jak w Stanach Miranda, Guayra, Aragua, Carabobo i Falcón. Pierwszy komunikat dla naszych mieszkańców to pozostańcie zjednoczeni, by ratować ludzkie życie.
4: Stany Zjednoczone, a także kraje Ameryki Południowej już zapowiedziały, że skierują do Wenezueli ekipy ratownicze oraz zaopatrzenie medyczne i pomoc humanitarną.
3: Każde z pytań skwitował milczeniem. Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora Szpitala Południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski mówił w Kanale Zero o zgonach pacjentów przez błędy lekarskie. Wczoraj odmówił składania zeznań bez obecności adwokata.
4: Prokurator Piotr Skiba podkreśla, że przesłuchanie w śledztwie różni się od wypowiedzi udzielanych mediom.
5: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy odpowiedzi na zasadnicze pytania w tej sprawie. Wydźwięk medialny tej sprawy wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących Polskiej Służby Zdrowia od czasu sprawy łódzkich chłopców z Chór.
3: Doktor Emil Jędrzejewski ma stawić się na przesłuchaniu w najbliższy poniedziałek.
4: Prokuratura zbada też wcześniejsze zgłoszenia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał, że już rok temu do szpitala wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwych nadużyciach.
6: To jest jednostka, no, w której pracowało wielu lekarzy, sanitariuszy, personel pomocniczy, więc w tego typu sprawach na pewno te przesłuchania będą. Natomiast mam dokument, który wskazuje, że w ubiegłym jeszcze roku szpital zwracał się do pana doktora o podanie konkretnych szczegółów. Ja mam informację, że nie było odpowiedzi, ale to prokuratura musi zbadać.
3: Doktor Jędrzejewski w Kanale Zero mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów na SOR-ze kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Pełnomocnik Kacprzyka zapowiedział prywatny akt oskarżenia i pozew o ochronę dóbr osobistych.
4: Około 2000 uczestników, 80 delegacji państw i organizacji międzynarodowych, reprezentacja firm z Polski, Ukrainy i innych krajów.
3: W Gdańsku rozpoczyna się międzynarodowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Wśród gości m.in. władze Ukrainy, Polski i Unii Europejskiej. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Konferencję otworzą premier Donald Tusk, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa ukraińskiego rządu. Oprócz Julii Sferydenko w Gdańsku pojawić się mają także ukraińscy wicepremierzy do spraw energetyki, rozwoju regionalnego, gospodarki, ale też eurointegracji oraz przedstawiciele biznesu. To właśnie biznes, zarówno ukraiński, polski, jak i z innych krajów Zachodu, odgrywa na konferencji kluczową rolę.
8: Około 200 umów porozumień listów intencyjnych, które są planowane do podpisania, świadczą o tym, że jest to przedsięwzięcie na naprawdę dużą skalę, z istotnym zaangażowaniem polskich podmiotów, polskich firm, polskich samorządów.
7: Wyjaśnia Eliza Zeidler, sekretarz stanu z Ministerstwa Aktywów Państwowych. Konferencja potrwa 2 dni, w planach także kilkadziesiąt spotkań i paneli dyskusyjnych. Swoje stanowiska wystawiennicze otworzy około 200 firm. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: O 8.13 gościem Bez Uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
3: Niemal pół Polski jest objęte ostrzeżeniami drugiego podwyższonego stopnia przed upałami.
4: Rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek mówi, że w wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni.
9: W czwartek na zachodzie i w centrum kraju już obowiązują ostrzeżenia przed upałem, temperatury do 34 stopni, temperatury w nocy do 20 stopni i z każdym kolejnym dniem te temperatury będą wkraczać w głąb kraju.
3: Kulminacja upałów spodziewana jest w najbliższy weekend. Temperatura może sięgnąć 40 stopni.
4: Rewolucja w zarządzaniu kościelnymi pieniędzmi i pierwszy taki przypadek w historii Kościoła w Polsce. Osoba świecka będzie zarządzać finansami archidiecezji krakowskiej.
3: Od lipca nowym ekonomem będzie były urzędnik państwowy, emerytowany kanclerz Politechniki Krakowskiej Lucjan Tabaka. To nie tylko zmiana personalna, mówi ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik krakowskiej kurii.
10: Do zarządzania, dobrego zarządzania majątkiem, finansami diecezji nie potrzeba święceń kapłańskich ani habitu zakonnego, tylko potrzeba wiedzy, fachowej wiedzy.
4: Nowym zadaniem ekonoma będzie m.in. przygotowanie corocznych raportów finansowych, które będą powszechnie publikowane.
3: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Od razu sprawdzamy wyniki, bo to była bardzo intensywna noc na piłkarskim mundialu. Maroko pokonało Haiti 4-2, choć Haitańczycy prowadzili 2-1, nie utrzymali się na powierzchni i już mogą wracać do domu. Szkoci dostali łupnia od Brazylii 0-3, tak samo jak Czechy od Meksyku. RPA, Korea Południowa 1-0. Czesi też mogą się pakować. Bośnia i Hercegowina, to jeszcze wieczorem, pozbawiła złudzeń Katar, było 3-1, a Szwajcaria wygrała z Kanadą 2-1. Więcej o mundialu o 7.40 w krótkiej piłce. Od dreszczowca rozpoczęli nasi siatkarze turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wygrali 3-2 z Belgią, ale strach zajrzał im w oczy, bo przegrywali już 0-2, mówi statystyk kadry Marcin Nowakowski.
14: Tak buduje się zespół, dzisiaj bardzo ciężkie spotkanie. Na pewno Belgowie też troszeczkę na początku dość dobrze zagrali przeciwko nam w systemie blok-obrona. Sprawili nam w tym bardzo dużo problemów. Bronili świetnie, ale też nieźle przemieszczali się w bloku. My mieliśmy mnóstwo swoich problemów. Na szczęście trafiliśmy ze zmianami. To pokazało po raz kolejny, że siłą naszej drużyny jest zespołowość, a nie tylko indywidualności, bo chłopaki, którzy weszli na boisko, naprawdę trochę odmienili obraz gry.
13: Dziś o 20:00 biało-czerwoni zagrają z Turcją. Gorąco robi się w tematyce tenisowej. Iga Świątek odpadła w Bad Homburg już w pierwszym meczu, czyli w drugiej rundzie, po porażce z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6 po 2 godzinach i 5 minutach gry. A dziś finał kwalifikacji do Wimbledonu z udziałem Katarzyny Kawy. W półfinale Kawa wygrała z Włoszką Lucrecją Stefaninic 6-4, 2-6, 6-2, a drabinkę główną londyńskiego wielkiego szlema osiągnie, jeśli wygra z Amerykanką Kylie Day. Ten pojedynek ma rozpocząć się w samo południe. Można się dziwić, ale rajd polski już nie jeździ po mazurskich szutrach. 82. edycja zawodów odbędzie się w Bielsku-Białej i okolicach, a bazą będą Katowice. Mówi trzykrotny zwycięzca najstarszego rajdu w naszym kraju, Kajetan Kajetanowicz.
15: Mamy naprawdę wymagające trasy na południu Polski, właśnie w tym regionie, ale przede wszystkim ze względu na kibiców, na support, który zawsze mi dawali, stąd się wywodzę. Nawet wtedy, kiedy startowałem w Mistrzostwach Świata, nawet na innych kontynentach, zawsze to czułem, teraz poczuję, mam nadzieję, jeszcze bardziej namacalnie.
13: Pochodzący z Ustronia Kajto pojedzie z pilotem Maciejem Szczepaniakiem tradycyjnie. Rajd Polski to 5. runda Mistrzostw Europy. Do pokonania 15 OS-ów na dystansie 187 km. Plus do tego jeszcze oczywiście dojazdówki.
12: Dziś będzie słonecznie i ciepło, nawet gorąco, ale jeszcze z trójką z przodu i to w większości kraju 30 stopni. Najcieplej ma być na zachodzie, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku, tam nawet 35 stopni Celsjusza.
16: Zapraszamy.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

0: Nic nie słyszę, co mówisz.
1: Agnieszka Tatarczyk i informacje Radia Katowice w skrócie.
2: 13 osób zatrzymano w województwie śląskim w związku z prostytucją. Policjanci weszli do trzech agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do mieszkań członków grupy. Wśród zatrzymanych są właściciele lokali, menadżerowie, ochroniarze i kierowcy. Grupa przez niemal 10 lat prowadziła działalność polegającą na organizowaniu i ułatwianiu prostytucji w klubach nocnych funkcjonujących pod przykrywką legalnej działalności rozrywkowej. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów przemysłowych w Chorzowie przy ulicy Kluczborskiej. Od wczorajszego popołudnia pracowało ponad 70 zastępów strażackich. Na miejsce przyjechało też mobilne laboratorium badające skład atmosfery. Stwierdzono podwyższone stężenie pyłów. Urzędnicy z kilku miast zalecili mieszkańcom pozamykanie okien. Gęsty czarny dym widać było wczoraj w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. W województwie śląskim rusza dziś ogólnopolska kampania Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, a jednocześnie wojewódzka akcja Poczuj się bezpiecznie. Chodzi o zwiększanie świadomości osób starszych w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni publicznej i w internecie. W Katowicach w inauguracji weźmie udział Marzena Okła-Drewnowicz, pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej. Nad jeziorem Pławniowice odbędzie się piknik pod hasłem Bezpieczne wakacje. Organizuje go samorząd powiatu gliwickiego. Plenerowe spotkanie rozpocznie się o 9 na plaży w Niewieszy. Zaplanowano pokazy ratownictwa wodnego, nauki pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych. Będzie też można odwiedzać stoiska służb mundurowych i klas ratowniczych szkół powiatowych.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Na początek Bytom i ulica Konstytucji. Doszło tam dość niedawno do kolizji dwóch samochodów osobowych. W Katowicach na rondzie Sławika także służby informują, że doszło do stłuczki z udziałem dwóch pojazdów. W Rudzie Śląskiej na ulicy Kokota mamy wywrotkę na hulajnodze. Przy okazji apelujemy o jazdę na jednośladach w kasku. To może uchronić nas przed utratą zdrowia, a nawet życia. Z dobrych informacji nie ma już utrudnień w Rybniku, gdzie na ulicy Przemysłowej mieliśmy wypadek z udziałem rowerzystów. Trwają jeszcze czynności powypadkowe w Częstochowie u zbiegu ulic Legionów i Bryszowskiej. W sumie od północy mamy w policyjnych statystykach 18 zdarzeń. Poza tym nie ma już utrudnień na sosnowieckim odcinku DK94, gdzie przed Wrzyletą na pasach w stronę Katowic osobówka najechała w bariery. Jednak DK94 zwalnia w Dąbrowie Górniczej na wysokości Podlesia, a także w Siemianowicach Śląskich. I wracamy do Dąbrowy Górniczej, bo zakarkowała się droga wojewódzka 790 na wysokości Kazdębia. Cenne minuty tracimy, chcąc przejechać zarówno w stronę Łośnia, jak i w stronę DK94.
4: Ale pogodę ograniczamy do naszego województwa, tak?
5: Tak, ograniczamy, choć ona utrzymywać się będzie praktycznie w całym kraju. Od rana do wieczora, właśnie jeśli mówimy o regionie, słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu, dlatego że to gorące powietrze będzie wypierać te ewentualne chmury. Gorąco do 28 stopni dziś, wiatr słaby z północy, ciśnienie 1019, no i w tej chwili mamy taką wartość, 1019 hektopaskali, temperatura o tej porze dnia 20 stopni, już 20 stopni, proszę Państwa, o 7.17, a co będzie na przykład o 12.17?
4: Proszę Państwa, zabrzmiał, jakbyś się cieszył, a ja mam ochotę zapytać, kiedy będzie chłodniej.
5: W przyszłym tygodniu 28, ale wtedy znowu zdarzą się burze. Przewidywane są na przyszły tydzień i na połowę tego tygodnia następnego tak zwane zjawiska burzowe. No i troszkę chłodniej, ale dalej gorąco, bo do 28 stopni. Noc ze środy na czwartek, proszę Państwa, od 12 do 16 stopni, oczywiście bez opadów. Ciśnienie stabilne, 1019. Czwartek ponownie od rana słonecznie, bez deszczu, zachmurzenie umiarkowane, temperatura do 31 stopni, a więc wróci upał do zachodniej części naszego regionu. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali. Proszę Państwa, 31 jutro, w piątek 32.
4: Jutro piątek. Nie mamy czwartek.
5: O, widzi pan.
4: 25.
5: Gdzie ja żyję? No. Dzisiaj do 31 stopni, jutro w piątek. To chciałem powiedzieć, takie skróty myślowe krążą mi po głowie, bo chcę Państwu wszystko przekazać jak najszybciej, a to się nie da tak.
4: To wszystko dlatego, że tu zwykle jest Dariusz Schmidt w czwartki. I on
5: no
4: jest
5: tak
4: na urlopie, no tak, więc jesteś
5: no tak
4: usprawiedliwiony.
5: Więc u mnie to jest mniej poukładane, ale Państwo się domyślają. Dziś do 31 zatem, jutro do 32, w sobotę i w niedzielę.

0: Ziele do 35, nawet 37 stopni i bez deszczu, czyli upalnie, proszę Państwa, bardzo, bardzo gorąco. No i spadek tej temperatury do 28 stopni dopiero w przyszłym tygodniu. Tak to się przedstawia.
1: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo proszę.
1: Gdybyś miał dokończyć zdanie, to będą dobre wakacje, bo...
0: Bo mam dobre nastawienie. Tak sobie myślę, że bez tego nastawienia to gdzie my, obojętnie gdzie pojedziemy, czy do Wisły, czy do na wyspy Zielonego Przylądka, jak będziemy mieć złe nastawienie, to nic z tego nie będzie. A jak będziemy mieć dobre nastawienie, to obojętnie gdzie będziemy, będzie wspaniale.
1: Z dobrym nastawieniem Wojciech wróci kwadrans po
0: 10. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 25 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brancati i Artur Ewertowski.
3: Dwa potężne wstrząsy w 40 sekund. Wenezuela liczy ofiary trzęsienia ziemi.
4: Szlaban na nieograniczone dyżury lekarzy. Chcą limitów i proponują zmiany czasu pracy.
3: Miasta szykują się na falę upałów. Na ulice wracają kurtyny wodne.
4: Co najmniej 32 ofiary śmiertelne trzęsień ziemi w Wenezueli. W ciągu 40 sekund doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie powyżej 7. Rannych jest 700 osób. Ofiar może być znacznie więcej.
3: Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Jeden z mieszkańców był świadkiem katastrofy wywołanej wstrząsami.
4: Stoi właśnie 20 metrów od budynku, który zaczął się trząść. Zatrzymałem samochód i wtedy budynek się przewrócił. To było właśnie tu, gdzie sygnalizacja świetlna.
3: To silne trzęsienie na zaludnionym terenie, powiedział w Polskim Radiu geolog Jerzy Żaba.
5: Okolica Caracas, epicentrum trzęsienia ziemi, zlokalizowane jest na zachodzie od Caracas, na wybrzeżu Morza Karaibskiego, gdzie większość mieszkańców Wenezueli w zasadzie mieszka.
3: Stany Zjednoczone i kraje Ameryki Łacińskiej zapowiedziały pomoc. Według Donalda Trumpa liczba ofiar śmiertelnych będzie katastrofalna.
4: Samorząd lekarski chce ujednolicenia czasu pracy lekarzy, niezależnie od formy zatrudnienia.
3: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski mówi, że maksymalny czas pracy lekarza miałby wynieść do 78 godzin tygodniowo, czyli 312 godzin miesięcznie.
6: Taki limit obowiązuje dzisiaj lekarzy, którzy są na umowie o pracę, na etacie. Oni mogą pracować 48 godzin w tygodniu, a jeżeli podpiszą klauzulę opt-out, to 78 godzin w tygodniu. Za to lekarze na kontrakcie, a nas specjalistów jest 75% na kontrakcie, nie mają dzisiaj żadnych ograniczeń czasu pracy i mogą dyżurować w zasadzie nieprzerwanie. To rodzi głęboką patologię, nie tylko z rozliczeniem czasu pracy, ale z bezpieczeństwem naszych pacjentów. Czas położyć temu kres.
4: Łukasz Jankowski przyznał, że ewidencja czasu pracy powinna obejmować zarówno zatrudnienie w publicznym, jak i prywatnym sektorze.
3: Wynagrodzenie lekarzy zbada Najwyższa Izba Kontroli. Inspekcja rozpocznie się w lipcu. Uwzględniony zostanie także wniosek premiera, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik NIK-u.
7: Zaczniemy od uzyskania pewnych informacji, jak działa systemowy wzrost wynagrodzeń. Będziemy chcieli pozyskać również dane o faktycznych zarobkach lekarzy z wybranych specjalizacji i mając te dane wyjściowe, potem będziemy chcieli je przełożyć już na konkretne placówki.
4: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk zwrócił się do NIK-u z wnioskiem o skontrolowanie wynagrodzeń w placówkach finansowanych z budżetu. Miało to związek z doniesieniami o bardzo wysokich zarobkach jednego z lekarzy.
3: Chodzi o Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, który zarządzał SOR-em Szpitala Południowego w Warszawie. W ciągu roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
4: Teraz ważne spotkanie w Waszyngtonie. Przed lipcowym szczytem NATO sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte rozmawiał z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent zapowiedział m.in. udział w szczycie w Turcji.
3: Trump skrytykował zachodnie kraje Europy, ale pozytywnie wypowiedział się o Polsce i prezydencie Karolu Nawrockim. Z kolei szef sojuszu nie chciał komentować kwestii potencjalnego utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
8: Po rozmowie z Donaldem Trumpem powiedział, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest oddany paktowi północnoatlantyckiemu. On uznaje zobowiązania wobec NATO, ale jednocześnie absolutnie podkreśla, że chce widzieć większe wydatki obronne sojuszników. Rutte powiedział, że kwestia amerykańskich baz wojskowych w Polsce to sprawa pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem. Zapewnił jedynie, że Stany Zjednoczone pozostaną obecne militarnie w Europie. Parasol nuklearny jest ostatecznym gwarantem naszej wolności, ale Europa będzie przejmować odpowiedzialność za obronę konwencjonalną. Rutte wyraził przekonanie, że Europa wciąż jest zbyt zależna od Stanów Zjednoczonych w kwestii obrony własnego terytorium. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie były prezydent Bronisław Komorowski.
4: Kolejne miasta przygotowują się na upały. W Dąbrowie Górniczej pojawiły się, jak co roku, kurtyny wodne. Z podobnego rozwiązania można korzystać też w Bytomiu.
9: Specjalne urządzenia, które tworzą orzeźwiającą mgiełkę wodno-schładzającą powietrze, stanęły na Placu Sobieskiego, na rynku, a wkrótce staną również na ulicy Dworcowej. Podczas upałów kurtyny działają od rana do godzin wieczornych.
4: Zapowiadała Małgorzata Węgiel-Wnuk z Urzędu Miasta.
3: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują na zachodzie i w centrum kraju, a także w części Polski Północnej.
4: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jest 5:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
11: Skrajnych emocji nie zabrakło na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Na szczęście dla podopiecznych trenera Nikoli Grbicza sprawdziło się stare porzekadło, że kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3. Nasi siatkarze byli o krok od porażki z Belgami, ale zdołali wyrównać i wygrać po tiebreaku 3-2. Mówi libero Maksymilian Graniczny.
12: Tiebreaki są wyczerpujące, tym bardziej jeśli chodzi o taki turniej, że gra się 4 mecze w 5 dni. No ale jeśli mamy wygrywać w tiebreaku spotkania, to możemy grać tiebreaki z każdym przeciwnikiem. Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze, bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu. Jest dużo do analizy po tym spotkaniu. Zobaczymy i polepszymy się.
11: Będzie okazja dzisiaj o 20:00. Zagramy z Turcją. Po nieobecności w pierwszym turnieju w Chinach do gry wrócił Wilfredo Leon. W telewizorach huczy mundial, ale nasi piłkarze powoli zabierają się do pracy przed ekstraklasowym sezonem. Piłkarze Pogoni rozpoczęli przygotowania pod wodzą nowego trenera Oscara Garcia, który wczoraj przeprowadził pierwszy trening z sportowcami. 53-letni Hiszpan to były zawodnik FC Barcelony, Espanyolu i Walencji. Jako trener pracował w Hiszpanii, Holandii, Grecji, Francji, Belgii, Austrii i Izraelu oraz Anglii. Z RB Salzburg zdobył dwukrotnie mistrzostwo i Puchar Austrii. Ostatnio pracował w Ajaxie Amsterdam, a trenerską karierę rozpoczynał w Barcelonie jako asystent słynnego Johana Cruyffa. Był bardzo ważną osobą w moim życiu i mojej karierze. U niego debiutowałem jako zawodnik. W Barcelonie zaczynałem również jako jego asystent. Byliśmy także przyjaciółmi. Na początku mojej kariery trenerskiej dał mi wiele przydatnych porad.
13: So he gave me a lot of advice when I started my coaching career.
11: Pogoń rozpocznie sezon u siebie. 24 lipca zagra z Legią Warszawa. Co słychać na Mistrzostwach Świata? Dwa mecze skończyły się wynikiem 3-0. Brazylia pokonała Szkocję, a Meksyk Czechy. Czesi kończą mundialową przygodę. Pewni gry dalej są piłkarze Bafana Bafana, czyli chłopcy z RPA, po zwycięstwie z Koreą 1-0. Maroko pogrążyło Haiti 4-2, a Bośnia i Hercegowina Katar 3-1. Szwajcaria pokonała Kanadę 2-1. Dziś w samo południe finał kwalifikacji do Wimbledonu z udziałem Katarzyny Kawy. Polska tenisistka zagra z Amerykanką Kylą Day. Turniej w Bad Homburg już bez Igi Świątek, która w drugiej rundzie przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2 i 3-6.
2: Dziś będzie słonecznie i ciepło i nawet powiedziałbym gorąco, ale jeszcze bez tych 40 stopni, które być może w niedzielę się pojawią. Dziś 30 stopni w większości kraju, a najcieplej ma być na zachodzie, na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Tam nawet 35 stopni Celsjusza. 8.

0: Jest 9. Przyszły rok w województwie śląskim będzie obchodzony jako rok stulecia Radia Katowice. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów poprzemysłowych w Chorzowie. W okolicy mogą się jeszcze utrzymywać podwyższone stężenia pyłów w powietrzu. Śląska policja rozbiła grupę zajmującą się organizowaniem prostytucji. Zatrzymano 13 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Rok 2027 będzie w województwie śląskim rokiem Polskiego Radia Katowice, poinformował na naszej antenie przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jacek Jarco. Jak dodał, uchwała w tej sprawie pojawi się na sierpniowej sesji.
2: Sejmik Województwa Śląskiego z inicjatywy radnych, ale na mój wniosek, podejmie uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2027 rokiem stulecia Radia Katowice. Jako dziecko słuchałem tego radia. Byliście niejednokrotnie pierwszym źródłem informacji.
0: Oficjalne rozpoczęcie działań rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach miało miejsce w Barbórkę 4 grudnia 1927 roku. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów poprzemysłowych w Chorzowie. Przy ulicy Kluczborskiej wciąż działa około

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało alerty na telefony mieszkańców aglomeracji. Wielu z nich ostrzeżenia otrzymało jednak dopiero w nocy, około pierwszej.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Śląska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która przez niemal dekadę czerpała zyski z prostytucji. W szeroko zakrojonej akcji służb zatrzymano 13 osób, dwie kobiety i 11 mężczyzn. Wśród nich są właściciele klubów nocnych, menadżerowie, ochroniarze oraz kierowcy. Według ustaleń śledczych grupa działała pod przykrywką legalnych biznesów rozrywkowych, a pozyskane z przestępstw pieniądze prała, wprowadzając je do oficjalnego obrotu. Akcja była efektem blisko dwuletniego śledztwa. W działaniach brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, w tym policyjni, kontrterroryści oraz Straż Graniczna, mówi podkomisarz Katarzyna Cepel-Dąbrowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Funkcjonariusze jednocześnie weszli do trzech agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób związanych z tą sprawą. Zabezpieczyli także ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki, niebezpieczne przedmioty oraz liczne dowody świadczące o przestępczej działalności.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty, obejmują one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpanie korzyści majątkowych z cudzej prostytucji oraz pranie brudnych pieniędzy. Decyzją sądu 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Trwa usuwanie nielegalnego wysypiska odpadów w piekarach śląskich przy ulicy Konarskiego. Dziś Rada Miasta ma zdecydować o przeznaczeniu dodatkowych środków na wywóz beczek i mauzerów z chemikaliami. Jak przekazał wiceprezydent miasta Krzysztof Turzański, większość niebezpiecznych substancji została już zutylizowana. Na ten cel miasto otrzymało 2 miliony złotych rządowego dofinansowania, ale już wiadomo, że to nie wystarczy. Natychmiast po podjęciu uchwały przez Radę Miasta zostaną przygotowane dokumenty, które pozwolą kontynuować pracę i wywóz odpadów. Termometry w regionie pokażą od 28 do 31 stopni, lokalnie do 33. Będzie słonecznie, bez opadów.
3: Ale pogodę ograniczamy do naszego województwa, tak?
4: Tak, ograniczamy, choć ona utrzymywać się będzie praktycznie w całym kraju. Od rana do wieczora, właśnie jeśli mówimy o regionie, słonecznie z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu, dlatego że to gorące powietrze będzie wypierać te ewentualne chmury. Gorąco do 28 stopni dziś, wiatr słaby z północy, ciśnienie 1019, no i w tej chwili mamy taką wartość, 1019 hektopaskali, temperatura o tej porze dnia 20 stopni, już 20 stopni, proszę Państwa, o 7.17, a co będzie na przykład o 12.17?
3: Proszę Państwa, zabrzmiał, jakbyś się cieszył, a ja mam ochotę zapytać, kiedy będzie chłodniej.
4: W przyszłym tygodniu 28, ale wtedy znowu zdarzą się burze. Przewidywane są na przyszły tydzień i na połowę tego tygodnia następnego tak zwane zjawiska burzowe. No i troszkę chłodniej, ale dalej gorąco, bo do 28 stopni. Noc ze środy na czwartek, proszę Państwa, od 12 do 16 stopni, oczywiście bez opadów. Ciśnienie stabilne, 1019. Czwartek ponownie od rana słonecznie, bez deszczu, zachmurzenie umiarkowane, temperatura do 31 stopni, a więc wróci upał do zachodniej części naszego regionu. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne 1019 hektopaskali. Proszę Państwa, 31 jutro, w piątek 32.
3: Jutro piątek. Dzisiaj mamy czwartek.
4: O, widzi pan.
3: 25.
4: Gdzie ja żyję? No. Dzisiaj do 31 stopni, jutro w piątek. To chciałem powiedzieć, takie skróty myślowe krążą mi po głowie, bo chcę Państwu wszystko przekazać jak najszybciej, a to się nie da tak.
3: To wszystko dlatego, że tu zwykle jest Dariusz Schmidt w czwartki.
4: A,
3: i on
4: no
3: jest
4: tak,
3: na urlopie, no tak, więc jesteś no tak usprawiedliwiony.
4: Więc u mnie to jest mniej poukładane, ale Państwo się domyślają. Dziś do 31 zatem, jutro do 32, w sobotę i w niedzielę do 35, nawet 37 stopni i bez deszczu, czyli upalnie, proszę Państwa, bardzo, bardzo gorąco. No i spadek tej temperatury do 28 stopni dopiero w przyszłym tygodniu. Tak to się przedstawia.
3: Wojciech Skowroński, bardzo dziękujemy.
4: Bardzo proszę.
3: Gdybyś miał dokończyć zdanie, to będą dobre wakacje, bo...
4: Bo mam dobre nastawienie. Tak sobie myślę, że bez tego nastawienia to gdzie my, obojętnie gdzie pojedziemy, czy do Wisły, czy do na wyspy Zielonego Przylądka, jak będziemy mieć złe nastawienie, to nic z tego nie będzie. Jak będziemy mieć dobre nastawienie, to obojętnie gdzie będziemy, będzie wspaniale.
3: Z dobrym nastawieniem Wojciech wróci, kwadrans po
4: 10. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
5: informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Na początek Bytom.

0: i ulica Konstytucji. Doszło tam dość niedawno do kolizji dwóch samochodów osobowych. W Katowicach, na rondzie Sławika, także służby informują, że doszło do stłuczki z udziałem dwóch pojazdów. W Rudzie Śląskiej na ulicy Kokota mamy wywrotkę na hulajnodze. Przy okazji apelujemy o jazdę na jednośladach w kasku. To może uchronić nas przed utratą zdrowia, a nawet życia. Z dobrych informacji, nie ma już utrudnień w Rybniku, gdzie na ulicy Przemysłowej mieliśmy wypadek z udziałem rowerzysty. Trwają jeszcze czynności powypadkowe w Częstochowie u zbiegu ulic Legionów i Bryszowskiej. W sumie od północy mamy w policyjnych statystykach 18 zdarzeń. Poza tym nie ma już utrudnień na sosnowieckim odcinku DK94, gdzie przed Wrzyletą na pasach w stronę Katowic osobówka najechała w bariery. Jednak DK94 zwalnia w Dąbrowie Górniczej na wysokości Podlesia, a także w Siemianowicach Śląskich. I wracamy do Dąbrowy Górniczej, bo zakarkowała się droga wojewódzka 790 na wysokości Kazdębia. Cenne minuty tracimy, chcąc przejechać zarówno w stronę Łośnia, jak i w stronę DK94.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 9:00. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski.
2: Politycy, biznes i miliardy na odbudowę Ukrainy. Rusza kluczowa konferencja w Gdańsku.
3: Dyskusja o zdrowiu. Bronisław Komorowski krytykuje w Trójce kolejne rządy za brak zmian w tej dziedzinie.
2: Co najmniej 32 ofiary trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ratownicy walczą o życie zasypanych.
3: W Gdańsku rozpoczyna się konferencja odbudowy Ukrainy, jedno z największych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw i międzynarodowych organizacji.
2: Na miejscu jest Maciej Jastrzębski, który sprawdza, czy rzeczywiście określenia ważna, największa w odniesieniu do tej konferencji potwierdzają się. Maćku?
4: Statystycznie do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska, która w przeddzień konferencji spotkała się w Gdańsku z ukraińskimi parlamentarzystami, nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla Polski i całej Europy.
5: Odbudowa Ukrainy wymaga nie tylko inwestycji i wsparcia finansowego, ale także trwałego zaangażowania politycznego oraz ścisłej współpracy między naszymi państwami i między naszymi parlamentami. Chcielibyśmy, aby polski biznes i instytucje publiczne stały się realnym pomostem między Ukrainą a jednolitym rynkiem Unii Europejskiej.
4: I o to starają się także polscy przedsiębiorcy, którzy przyjechali do Gdańska. Przypomnę, że na konferencji w Gdańsku jest kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych oraz ubezpieczeniowych.
3: A to był Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację.
2: Nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym zajmie się dziś Rada Warszawy. Radni wysłuchają informacji prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
3: Przed Pałacem Kultury i Nauki jest Klaudia Wróblewska. Witaj, Klaudio.
6: Dzień dobry.
3: Powiedz, jakich działań domagają się radni w związku z sytuacją w szpitalu?
6: Radni oczekują od prezydenta miasta informacji o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia tam radnego Koalicji Obywatelskiej, rozliczania godzin pracy lekarzy, a także przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR dla polityków KO. Radni chcą też dymisji zastępcy prezydenta miasta. Po informacji Rafała Trzaskowskiego odbędzie się głosowanie nad udzieleniem dla niego absolutorium za ubiegłoroczny budżet. Lewica już zapowiedziała, że będzie przeciwko, ale prezydent miasta może być na razie spokojne, bo KO ma w Radzie większość. Po głosowaniach odbędzie się sesja nadzwyczajna, a na niej pytania od radnych w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym.
2: To była Klaudia Wróblewska. Dziękujemy za te relacje.
3: Po rządzie Jerzego Buzka żaden z gabinetów nie zajął się poważną reformą służby zdrowia, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były prezydent Bronisław Komorowski.
2: Debata na temat służby zdrowia wróciła po wydarzeniach wokół Szpitala Południowego.
7: Gdzie indziej bylibyśmy dzisiaj, gdyby przeprowadzono głębsze zmiany w mechanizmach rządzących służbą zdrowia? Wszystkie następne rządy były sparaliżowane obawą przed ruszeniem tej bardzo trudnej kwestii, jaką jest uzdrowienie przede wszystkim finansów w służbie zdrowia. Potem wszystkie rządy raczej markowały jakieś zmiany. Żadnej głębszej zmiany nikt już potem nie przeprowadził.
3: Parlament pracuje nad rządową ustawą pozwalającą na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu. Projekt jest w Senacie.
2: Co najmniej 32 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Rannych jest 700 osób. W ciągu 40 sekund doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie powyżej 7.
3: Dotknięta została m.in. stolica kraju Caracas. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez zaapelowała o jedność do narodu.
8: Y me
2: Bezpośrednio po tych dwóch trzęsieniach ziemi wszystkie nasze władze i obrona cywilna zaangażowały się w akcję ratunkową. W tej chwili koncentrujemy się na ratowaniu życia. Następnie zajmiemy się odbudową infrastruktury i naprawą szkód materialnych.
3: Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy budynków. Media relacjonują, że spod zburzonych domów dobiegają wołania o pomoc. Władze wprowadziły stan wyjątkowy.
2: Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał Polskiemu Radiu, że nie ma informacji, by ktoś z Polaków, którzy są w Wenezueli, ucierpiał w trzęsieniach ziemi.
3: Wybierz z głową, miej fach w ręku. To hasło kampanii Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort chce zachęcić uczniów i uczennice do kontynuacji nauki w szkołach zawodowych, branżowych i technikach.
2: Właściwie w każdej branży brakuje fachowców, przyznaje dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego Piotr Bartosik.
8: Przyszłość należy do zawodów związanych z nowymi technologiami, z zieloną transformacją. Duże perspektywy mają m.in. takie zawody jak technik robotyk, technik automatyk, technik cyberbezpieczeństwa.
3: Na Instagramie i Facebooku Resort Edukacji utworzył specjalne profile pod nazwą Wybierz zawodowo.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątkiem są m.in. Poznań, Warszawa, Katowice i Opole. Tam jakość jest umiarkowana.
3: Około 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jest 5 po 9, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
10: Czesi już spakowani, mogą wracać z Ameryki. Przegrali przesądzający mecz z Meksykiem 0-3. Również Szkoci przegrali 0-3, ale z Brazylią, czyli z nimi, to przegrać jak wygrać. Tym bardziej, że może jeszcze wyjdą z grupy. Jedyną drużyną, to ciekawostka, która nie przegrała nigdy z Canarinhos, jest Norwegia. Bilans 2 wygrane i 2 remisy. W pozostałych spotkaniach wczoraj również ciekawie. Maroko przegrywało 1-2, ale ostatecznie wygrało z Haiti 4-2. Grenadierzy wracają do domu. RPA Korea 1-0. Bafana zagrają w 1:16 z Kanadą, która uległa wczoraj Szwajcarii 1-2. Dziś pierwsze mecze dopiero o 22:00. To decydująca rozgrywka fazy grupowej, więc spotkania, w których są wynikowe zależności, będą odbywać się równolegle. Curaçao zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Ekwador z Niemcami. Już po północy Japonia, Szwecja oraz Tunezja, Holandia. Pierwsze gwizdki o 1:00, a o 4:00 Tunezja zagra z USA. Gliwicki horror zakończony happy endem. Tak podsumować można mecz reprezentacji Polski w siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Belgię 3-2, chociaż przegrywali już 0-2. Podopieczni Nikoli Grbicia odrobili straty, wygrywając w tiebreaku do 13. Emocjonujące starcie w Gliwicach podsumowuje Bartłomiej Lemański.
11: Był to ciężki mecz, zdecydowanie. Cieszę się, że ten turniej rozpoczęliśmy od zwycięstwa. Mimo, że to było wyszarpane zwycięstwo i gdzieś tam udało nam się wyciągnąć na 3-2, to mimo wszystko dobrze jest wejść w ten turniej z odpowiednią prędkością i to napędza na pewno na następne mecze. I też ja byłem bardzo w szoku, że w środę dzisiaj tyle kibiców będzie, także super.
10: Bartłomiej Lemański pewnie dziś też się zdziwi. Czwartek, a bilety rozeszły się już jak świeże bułeczki. O 20:00 starcie z Turcją przy komplecie publiczności. A teraz tenis. Katarzyna Kawa awansowała do trzeciej decydującej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego Wimbledonu. W drugiej rundzie pokonała Włoszkę Lucrecję Stefanini 6-4, 2-6, 6-2. Jak przebiegało to spotkanie? O tym trener Grzegorz Garczyński.
12: Kasia w pierwszym secie zagrała uważniej, dobrze serwowała i wypunktowała Stefanini. W drugim secie niestety troszeczkę zabrakło uważności. Stefanini, nie mając nic do stracenia, zaczęła grać lepiej, podniosła poziom. Natomiast w trzecim secie Kasia wyszła od początku skoncentrowana, z intencją, grała bardzo precyzyjnie i zdecydowanie nakładała presję na Włoszkę i to pozwoliło jej zbudować przewagę.
10: Początek decydującego o awansie do drabinki głównej Wimbledonu meczu zaplanowano na 12:00. Polka zmierzy się z Amerykanką Kylie Day.
1: Lato, gorące lato. Dziś nawet 35 stopni pokażą termometry na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. W większości kraju będzie około 30 stopni Celsjusza. I tak zmierzamy do upalnego weekendu.
13: Trójka.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

się, mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć. Jak

0: Jest 9. Przyszły rok w województwie śląskim będzie obchodzony jako rok stulecia Radia Katowice. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów poprzemysłowych w Chorzowie. W okolicy mogą się jeszcze utrzymywać podwyższone stężenia pyłów w powietrzu. Śląska policja rozbiła grupę zajmującą się organizowaniem prostytucji. Zatrzymano 13 osób.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Rok 2027 będzie w województwie śląskim rokiem Polskiego Radia Katowice. Poinformował na naszej antenie przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jacek Jarco. Jak dodał, uchwała w tej sprawie pojawi się na sierpniowej sesji.
2: Sejmik Województwa Śląskiego z inicjatywy radnych, ale na mój wniosek, podejmie uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2027 rokiem stulecia Radia Katowice. Jako dziecko słuchałem tego radia. Byliście niejednokrotnie pierwszym źródłem informacji.
0: Oficjalne rozpoczęcie działań rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach miało miejsce w Barbórkę 4 grudnia 1927 roku. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów poprzemysłowych w Chorzowie przy ulicy Kluczborskiej. Wciąż działa około 50 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 200 osób. Strażacy z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu przerzucają i przelewają pogorzelisko. Pożar wybuchł wczoraj około 16:30. Zapaliła się pryzma śmieci o wymiarach 100 na 30 metrów. W kulminacyjnym momencie pożar obejmował obszar około 6000 metrów kwadratowych i wysokość do 10 metrów. Sytuacja została opanowana około 23. Działania wciąż trwają. Nad Chorzowem i Siemianowicami Śląskimi utrzymuje się jeszcze podwyższone stężenie pyłów w powietrzu. Służby apelują o ograniczenie wietrzenia mieszkań. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało alerty na telefony mieszkańców aglomeracji. Wielu z nich ostrzeżenia otrzymało jednak dopiero w nocy, około 1:00.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Śląska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która przez niemal dekadę czerpała zyski z prostytucji. W szeroko zakrojonej akcji służb zatrzymano 13 osób, dwie kobiety i 11 mężczyzn. Wśród nich są właściciele klubów nocnych, menadżerowie, ochroniarze oraz kierowcy. Według ustaleń śledczych grupa działała pod przykrywką legalnych biznesów rozrywkowych, a pozyskane z przestępstw pieniądze prała, wprowadzając je do oficjalnego obrotu. Akcja była efektem blisko 2-letniego śledztwa. W działaniach brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, w tym policyjni, kontrterroryści oraz Straż Graniczna, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Funkcjonariusze jednocześnie weszli do trzech agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób związanych z tą sprawą. Zabezpieczyli także ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki, niebezpieczne przedmioty oraz liczne dowody świadczące o przestępczej działalności.
0: Zatrzymani usłyszeli zarzuty, obejmują one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpanie korzyści majątkowych z cudzej prostytucji oraz pranie brudnych pieniędzy. Decyzją sądu 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Trwa usuwanie nielegalnego wysypiska odpadów w Piekarach Śląskich przy ulicy Konarskiego. Dziś Rada Miasta ma zdecydować o przeznaczeniu dodatkowych środków na wywóz beczek i mauzerów z chemikaliami. Jak przekazał wiceprezydent miasta Krzysztof Turzański, większość niebezpiecznych substancji została już zutylizowana. Na ten cel miasto otrzymało 2 miliony złotych rządowego dofinansowania, ale już wiadomo, że to nie wystarczy. Natychmiast po podjęciu uchwały przez Radę Miasta zostaną przygotowane dokumenty, które pozwolą kontynuować pracę i wywóz odpadów. Termometry w regionie pokażą od 28 do 31 stopni, lokalnie do 33. Będzie słonecznie, bez opadów.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 25 czerwca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost.
5: W Gdańsku o powojennej odbudowie Ukrainy rusza międzynarodowa konferencja. Nie ma informacji, by któryś z Polaków ucierpiał w trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Na razie potwierdzono śmierć 32 osób. Uff, jak gorąco do Polski zbliża się fala afrykańskich upałów. W Gdańsku ruszyła konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele 60 państw i 4

0: ekonomista Velobanku, ale jak dodał, szanse dla polskich firm są jednak ograniczone.
1: Na pewno będą jakieś projekty, do których będziemy mieli szansę, ale bardziej jako podwykonawca dla kogoś, kto wygra niestety przetarg. Będą to firmy z Europy Zachodniej, które sobie to wywalczyły dużą ilością finansowania, po prostu wysiłku zbrojnego ukraińskiego, siłą polityczną władzy Paryża czy Berlina. Też to są takie stolice, które są dzisiaj widać politycznie istotniejsze dla Kijowa.
0: Gdańska konferencja potrwa 2 dni, w planach kilkadziesiąt spotkań i paneli dyskusyjnych. Podpisanych ma zostać około 200 umów. Tymczasem Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Ukrainy ostrzega, że Rosja może przygotowywać prowokacje z wykorzystaniem polskiej symboliki na terytorium Ukrainy. Zadanie to mogło zostać powierzone rosyjskiemu wywiadowi wojskowemu, relacjonuje Mateusz Czmiel.
2: Według Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji działania mogą być powiązane z rozpoczynającą się dziś w Gdańsku 2-dniową konferencją odbudowy Ukrainy. Celem miałoby być wywołanie napięć i wzajemnej nieufności między Warszawą a Kijowem. Przed możliwymi prowokacjami ze strony Rosji ostrzegał we wtorek także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji nie wykluczył scenariusza ataku pod fałszywą flagą, który Rosja mogłaby wykorzystać jako pretekst do dalszej eskalacji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Nie ma informacji, by ktoś z Polaków w Wenezueli ucierpiał w trzęsieniach ziemi, przekazał nam rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Doszło tam do 2 silnych wstrząsów o magnitudzie 7,5 i 7,2. Zginęły co najmniej 32 osoby, 700 zostało rannych. Nieoficjalne dane mówią, że liczba ofiar może sięgać kilku tysięcy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. Alerty drugiego stopnia obowiązują dziś w całym pasie centralnym od wschodu do zachodu.
3: Temperatura w wielu regionach Polski może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza. To oznacza zwiększone ryzyko omdleń i odwodnień. Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Łukasz Pach, powiedział, że unikać upału powinny przede wszystkim osoby starsze i dzieci.
4: Już słyszeliśmy o wielu tragediach, które były dzieci zamknięte w samochodzie, zostawione, zapomniane. Prosimy, zwracajcie szczególną uwagę na dzieci, seniorów, którzy często wychodzą na słońce i nie odczuwają tego, że bardzo szybko wytracają elektrolity z organizmu.
3: Przed upałem ostrzega również rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
5: Pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu i starajmy się unikać nasłonecznionych miejsc.
3: Ostrzeżenia będą kontynuowane, a ich stopień może zostać podwyższony. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: A apogeum upałów już w najbliższy weekend. Nawet do 8 tysięcy złotych dofinansowania na przydomowe zbiorniki gromadzące deszczówkę. Mieszkańcy gospodarstw jednorodzinnych mogą dziś wnioskować o pomoc finansową w ramach programu mikroretencji. To jedno z działań, które ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa klimatycznego kraju. Wiceszefowa resortu klimatu Urszula Zielińska mówi, że środki mogą zostać przeznaczone na szereg instalacji, które pomogą zapobiegać suszy.
6: Wyłapać każdą kroplę tej cennej wody z Państwa dachu, ale to nie tylko to, bo to również wszelkiego rodzaju instalacje rozsączające tę deszczówkę. To są instalacje do zbierania wód roztopowych, do usuwania jej z podjazdów i zachowywania, magazynowania wód opadowych w szczelnych zbiornikach, do retencjonowania wód w gruncie, do rozszczelniania powierzchni. To są studnie chłonne, to są drenaże.
0: Wiceministra dodała, że zainteresowanie wsparciem jest bardzo duże i niewykluczone, że budżet programu zostanie zwiększony. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Słonecznie, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie wzrastające okresami do dużego, jednak bez opadów. Na termometrach dziś od 21 stopni nad Bałtykiem do 31 w centrum i 33 na południowym zachodzie. Trójka.
8: Sygnał znajomy. To czas na prognozę pogody w Radio Katowice. Wojciech Skowroński.
9: Dzień dobry, witam Dzień Państwa dobry. Bardzo serdecznie, tym razem porą przedpołudniową. Co w pogodzie? No gdybym tak musiał w jednym zdaniu powiedzieć, tak, to będzie upalnie, jest upalnie i niewiele się zmieni bez deszczu.
8: takie tutaj stawiam.
9: Tak, mogę sobie pójść. Natomiast dobrze, jeśli chodzi o taką dokładniejszą prognozę, to dziś od rana w całym regionie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami wzrośnie do umiarkowanego, ale tylko miejscami. Oczywiście bez deszczu, bo to gorące powietrze wypiera takie chmury deszczowe i w związku z tym będzie tylko upał i tylko żar. I tylko słońce. Temperatura dziś do 31 stopni, czyli

0: Już jest wysoko. Bardzo gorąco, będzie bardzo gorąco takim wczesnym popołudniem tuż po 12, choć lekarze podpowiadają w zasadzie, by już od tej godziny, od 10 do 16, jeśli ktoś nie musi, po prostu z domu nie wychodzić albo z miejsca, gdzie pracujemy, a jeśli już musimy, no to chrońmy się. Jak? No to już Państwo wiedzą, bo to powtarzamy przez cały czas. Najcieplej w zachodniej części naszego województwa, noc z czwartku na piątek, zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów, 17 stopni, to też temperatura.
1: Namiocik, biwaczek.
0: Tak, romantyczne wieczory w blasku księżyca. Pogoda, temperatura, w ogóle pogoda będzie sprzyjać, bo bez opadów. No i do tego 17 stopni w sam raz. Piątek, proszę Państwa. W całym województwie śląskim słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez deszczu. No i dalsze ocieplenie. Jutro 33 stopnie.
1: Czyli idziemy po tych stopniach temperaturowych
0: idziemy,
1: do góry.
0: Więc wszędzie będzie upalnie i to jeszcze nie koniec. Wiatr słaby z zachodu i północy. Nie koniec tego upału. Noc z piątku na sobotę też bardzo przyjemna. W zasadzie taka sama jak ta z czwartku na piątek, bo do 17 stopni, ciśnienie 1020 hektopaskali, czyli ono jest stabilne. No i mamy, proszę Państwa, sobotę. Kolejny raz ten weekend przyniesie nam ocieplenie, no ale to będzie taki weekend, który na pewno utkwi nam w pamięci, a w historii meteorologów to już z pewnością, dlatego że na termometrach zobaczymy 35 stopni w sobotę.
1: Czyli jest szansa, że przebijemy te rekordy.
0: Mm-hmm, jest i to duże. Natomiast mówi się o niedzieli, że nawet 37.
1: 37 stopni w czerwcu.
0: Tak, a są takie rejony w Polsce, gdzie będzie około 40.
1: To ja nie wiem, czy to nie przekracza tej granicy komfortu.
0: Przekracza. W naszym klimacie przekracza, dlatego że inne kraje po prostu są na to przygotowane. Ludzie też. My nie. My lubimy wysoką temperaturę, lubimy upały, ale już takie podchodzące pod 40 to nie za bardzo. Proszę Państwa, tak to wygląda, więc trzymajmy się ciepło, chciałem powiedzieć.
1: Chłodno
0: trzymajmy się. Szukajmy takich miejsc, w których można się rzeczywiście ochłodzić. Przynajmniej przez chwilę.
1: Wojciech Skowroński, szanowni Państwo, powróci jeszcze kwadrans po 14
0: tak
1: i będzie analizował, jak ta prognoza pogody się zmienia, czy nie zmienia przed nami. Ja myślę, że już teraz należy sobie zaplanować jakieś takie chłodniejsze aktywności faktycznie.
0: Z pewnością.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazak-Wielgus, a zaczynamy je tym razem od Jastrzębia-Zdroju. Na ulicy Rybnickiej doszło do potrącenia pieszego. Służby docierają na miejsce zdarzenia. W rejonie tegoż trzeba liczyć się z utrudnieniami. W Rybniku z kolei na Zebrzydowickiej mamy kolizję dwóch samochodów osobowych. Poza tym nadal trwają czynności po tym, jak doszło do wywrotki rowerzysty na Alei Legionów w Żywcu. To zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Trzeba w tym miejscu liczyć się z utrudnieniami. Kolizję ciężarówki i samochodu osobowego mamy jeszcze na Sosnowieckim odcinku drogi 86 na pasach w stronę Siewierza. W sumie od północy doszło już do 47 zdarzeń drogowych. Ponadto o tej porze zwalniamy na DK94 w Dąbrowie Górniczej przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. Wolniejsze tempo mamy też na DK44 w Tychach w rejonie węzła z Krajową Jedynką i na DK44 zwolnić trzeba też w Bieruniu. Podobnie z utrudnieniami trzeba liczyć się na 40C Trójce w Lgocie, gdzie trwają prace drogowe. Takowe mamy również na 78C w Reptach Śląskich, gdzie również trzeba liczyć się z chwilowymi postojami.

0: poszło. Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham od mono. Brak mi słów, człowieku, ja ci powiem.
1: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Jest 11. Trwa dogaszanie pożaru w Chorzowie. Za chwilę sprawdzimy, co z jakością powietrza w tej okolicy. W Sosnowcu wchodzi w życie Maluszkowe, program wsparcia dla powiększających się rodzin. Nowe pociągi kolei śląskich przechodzą właśnie testy na torach w regionie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. W Chorzowie cały czas trwa akcja gaśnicza na składowisku odpadów poprzemysłowych. Pożar został opanowany, ale strażacy cały czas przelewają i przekopują pryzmę. W okolicy wciąż występuje zanieczyszczenie powietrza. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Dym z płonącej pryzmy śmieci w Chorzowie widoczny był wczoraj z wielu kilometrów. Służby stale monitorowały jakość powietrza i apelowały do mieszkańców o zamykanie okien i ograniczenie aktywności na zewnątrz. Po zachodzie słońca ze względu na zmianę warunków atmosferycznych dym zaczął rozchodzić się szerzej po okolicy. Zadymienie zgłaszali m.in. mieszkańcy Chorzowa i Siemianowic Śląskich. Tam swąd wciąż wyczuwalny był dziś rano. Obecnie pomiary wskazują na podwyższony poziom pyłów zawieszonych w powietrzu m.in. w Katowicach, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Nie ma jednak powodów do niepokoju. Jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, a kapitan Michał Adamek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie informuje, że na składowisku nie ma odpadów niebezpiecznych.
3: Nie stwierdzono żadnych substancji toksycznych. Tutaj nie ma żadnych chemikaliów, które by brały udział w tym pożarze. Ze względu na tlący się jeszcze pożar tego wysypiska, jeżeli chodzi o pyły zawieszone, to kilkukrotnie są w tym momencie przekroczone stężenia.
2: Działania strażaków mogą potrwać jeszcze wiele godzin.
0: Przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie pracuje około 50 zastępów Straży Pożarnej, czyli ponad 200 osób. Temu 5 tysięcy złotych jednorazowo mają otrzymać rodzice, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Uchwała dotyczyć będzie dzieci urodzonych po 1 września tego roku. Wsparcie obejmie także wypłatę pieniędzy w przypadku narodzin drugiego dziecka. Start tej części programu planowany jest na 1 stycznia przyszłego roku. Taka sama kwota na każde dziecko ma przysługiwać również wtedy, gdy w rodzinie jako pierwsze dzieci urodzą się bliźnięta. Program obowiązuje mieszkańców Sosnowca bez względu na ich zarobki.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Trwają odbiory dwóch nowych pociągów, jakie niebawem zaczną wozić pasażerów kolei śląskich. To nowoczesne impulsy drugiej generacji. Odbiory polegają na testach tych składów, a te dzielą się na testy stacjonarne i ruchome, wyjaśnia Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich.
4: Podczas stacjonarnych sprawdzamy prawidłowość funkcjonowania wszystkich układów pojazdu, przyciski, przełączniki, manipulatory, a podczas testów ruchowych jeździmy w trakcji pojedynczej z zatrzymaniem na przystankach, gdzie weryfikujemy system zliczania pasażerów. Statystami są tutaj pracownicy kolei śląskich i przedstawiciele wykonawcy. Sprawdzamy także działanie układów klimatyzacji, ogrzewania. Jeździmy również w trakcji wielokrotnej, łącząc pojazdy ze sobą i sprawdzając prawidłowość funkcjonowania tych pojazdów.
0: We flocie kolei śląskich jest już 15 impulsów 2. Do końca roku liczba ta zwiększy się o kolejnych 8 sztuk. Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej pozyskał dofinansowanie na projekt Dźwięki Tradycji. Chodzi o przybliżenie młodemu pokoleniu bogactwa polskiej kultury, muzyki i tradycji, mówi Agata Woźniak-Rybka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej.
5: Dzięki tym pozyskanym środkom zrealizujemy cykl audycji muzycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Oprócz tego rozwijać się będą mogły nasze młode muzyczne talenty.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazak-Wielgus, a zaczynamy je tym razem od Jastrzębia-Zdroju. Na ulicy Rybnickiej doszło do potrącenia pieszego. Służby docierają na miejsce zdarzenia. W rejonie tegoż trzeba liczyć się z utrudnieniami. W Rybniku z kolei na Zebrzydowickiej mamy kolizję 2 samochodów osobowych. Poza tym nadal trwają czynności po tym, jak doszło do wywrotki rowerzysty na Alei Legionów w Żywcu. To zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Trzeba w tym miejscu liczyć się z utrudnieniami. Kolizję ciężarówki i samochodu osobowego mamy jeszcze na Sosnowieckim odcinku drogi 86 na pasach w stronę Siewierza. W sumie od północy doszło już do 47 zdarzeń drogowych. Ponadto o tej porze zwalniamy na DK94 w Dąbrowie Górniczej przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. Wolniejsze tempo mamy też na DK44 w Tychach w rejonie węzła z Krajową Jedynką i na DK44 zwolnić trzeba też w Bieruniu. Podobnie z utrudnieniami trzeba liczyć się na 43 w Lgocie, gdzie trwają prace drogowe. Takowe mamy również na 78 w Reptach Śląskich, gdzie również trzeba liczyć się z chwilowymi postojami.
1: Sygnał znajomy. To czas na prognozę pogody w Radio Katowice. Wojciech
2: Skubrański. Dzień dobry, witam Dzień Państwa dobry. Bardzo serdecznie, tym razem porą przedpołudniową. Co w pogodzie? No gdybym tak musiał w jednym zdaniu powiedzieć, tak, to będzie upalnie, jest upalnie i niewiele się zmieni bez deszczu.
1: Mogę
2: sobie pójść. Natomiast dobrze, jeśli chodzi o taką dokładniejszą prognozę, to dziś od rana w całym regionie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami wzrośnie do umiarkowanego, ale tylko miejscami. Oczywiście bez deszczu, bo to gorące powietrze wypiera takie chmury deszczowe i w związku z tym będzie tylko upał i tylko żar i tylko słońce. Temperatura dziś do 31 stopni, czyli już jest
1: wysoko.
2: Bardzo gorąco. Będzie bardzo gorąco takim wczesnym popołudniem tuż po 12, choć lekarze podpowiadają w zasadzie, by już od tej godziny, od 10 do 16, jeśli ktoś nie musi, po prostu z domu nie wychodzić albo z miejsca, gdzie pracujemy, a jeśli już musimy, no to chrońmy się. Jak? No to już Państwo wiedzą, bo to powtarzamy przez cały czas. Najcieplej w zachodniej części naszego województwa, noc z czwartku na piątek, zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów, 17 stopni, to też temperatura.
1: Ale namiocik,
2: diwaczek. Tak, romantyczny. Wieczory, w blasku księżyca, pogoda, temperatura, w ogóle pogoda będzie sprzyjać, bo bez opadów, no i do tego 17 stopni w sam raz. Piątek, proszę Państwa. W całym województwie śląskim słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez deszczu. No i dalsze ocieplenie. Jutro 33 stopnie.
1: Czyli idziemy po tych stopniach temperaturowych do góry.
2: Więc wszędzie będzie upalnie i to jeszcze nie koniec. Wiatr słaby z zachodu i północy. Nie koniec tego upału. Noc z piątku na sobotę też bardzo przyjemna. W zasadzie taka sama jak ta z czwartku na piątek, bo do 17 stopni ciśnienie 1020 hektopaskali, czyli ono jest stabilne. No i mamy, proszę Państwa, sobotę. Kolejny raz ten weekend przyniesie nam ocieplenie, no ale to będzie taki weekend, który na pewno utkwi nam w pamięci, a w historii meteorologów to już z pewnością, dlatego że na termometrach zobaczymy 35 stopni w sobotę.
1: Czyli jest szansa, że przebijemy te rekordy. Mm-hmm,
2: jest i to
1: czerwcowe.
2: Duże. Natomiast mówi się o niedzieli, że nawet 37.
1: 37 stopni w czerwcu.
2: Tak, a są takie rejony w Polsce, gdzie będzie około 40.
1: To jest, ja nie wiem, czy to nie przekracza tej granicy komfortu.
2: Tak, przekracza. W naszym klimacie przekracza, dlatego że inne kraje po prostu są na to przygotowane. Ludzie też, my nie. My lubimy wysoką temperaturę, lubimy upały, ale już takie podchodzące pod 40 to nie za bardzo. Proszę Państwa, tak to wygląda, więc trzymajmy się ciepło, chciałem powiedzieć.
1: Chłodno
2: trzymajmy się. Szukajmy takich miejsc, w których można się rzeczywiście ochłodzić. Przynajmniej przez chwilę.
1: Wojciech Skowroński, szanowni Państwo, powróci jeszcze kwadrans po 14
2: tak
1: i będzie analizował, jak ta prognoza pogody się zmienia, czy nie zmienia przed nami. Ja myślę, że już teraz należy sobie zaplanować jakieś takie chłodniejsze aktywności faktycznie.
2: Z pewnością.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Wierzymy, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji i wspólnie ją odbudujemy, mówił premier, otwierając konferencję w Gdańsku. Rada Warszawy zajmuje się nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Opozycja domaga się dymisji wiceprezydentów.

0: Wielka Brytania zmaga się z kolejnym dniem rekordowych upałów. Międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa to tematy rozpoczętej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Delegacji ukraińskiej przewodniczy premierka Julia Spyrydenko. W konferencji biorą udział przedstawiciele 60 państw i 40 organizacji międzynarodowych. Jest też kilkuset polskich przedsiębiorców, a wielu z nich pyta, czy Ukraina jest państwem, który gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom. Odpowiedzi na to pytanie szukał nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kilkuset polskich przedsiębiorców bierze udział w konferencji odbudowy Ukrainy, która rozpoczęła się w Gdańsku. Wielu z nich pyta, czy Ukraina jest państwem, które gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom. I odpowiedzi szukałem m.in. u prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacka Piechoty, który uważa, że takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o mechanizmy gwarantujące inwestorom spokój, już jest.
2: Świat zachodni długo uczył się Ukrainy, ukraińskiego podejścia do kwestii korupcyjnych i tak dalej, obserwowaliśmy to przez lata. Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny, a Ukraina będzie zmuszona do zastosowania się do światowych reguł gry.
1: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
0: Tyle Maciej Jastrzębski. Dziękujemy za relację. Rada Warszawy zajmuje się dziś nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Politycy wysłuchują informacji prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Przed Pałacem Kultury i Nauki jest Klaudia Wróblewska. Dzień dobry. Jak przebiega to posiedzenie?
3: Na dziś zaplanowano tak naprawdę dwie sesje. Jedna dotyczy absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Po głosowaniach odbędzie się sesja nadzwyczajna. Na niej pytania od radnych w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Radni Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy i odpowiedzialności polityków, którzy korzystali z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR w Szpitalu Południowym. Mówił o tym radny Dariusz Figura.
4: No nie może być tak, że ta sprawa się rozmyje, że ci klienci nie będą znani, nie poniosą absolutnie żadnej odpowiedzialności politycznej. Z tym tematem jest związany następny projekt uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Ewy Doroty Majnowskiej-Grupińskiej. Zadamy jej publiczne pytanie, czy ona była wśród klientów stronników VIP.
3: Z kolei Koalicja Obywatelska skieruje wniosek o zajęcie się sprawą Szpitala Południowego do Komisji Rewizyjnej. Poinformował o tym radny KO Piotr Wernsztejn-Żuławski.
5: Komisja Rewizyjna jest takim narzędziem Rady Miasta, która może kontrolować dokumenty i różne szczegóły już spraw, więc to my dzisiaj, to jest nasz wniosek i my go dzisiaj przegłosujemy, mam nadzieję.
3: Sprawą Szpitala Południowego
0: 50 zastępów Straży Pożarnej z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu przerzuca i przelewa pogorzelisko. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, mówi Michał Adamek z Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
6: Prowadzony został na miejsce działań ciężki sprzęt budowlany w postaci fadron, które nam to wyciągają, żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy. To będzie jeszcze trwało wiele godzin, warunki są bardzo ciężkie, jest wysoka temperatura, zero wiatru, niskie ciśnienie potęgujące ten pył zawieszony, który się tu cały czas nam utrzymuje na miejscu zdarzenia i w obrębie 1 kilometra. Częste podmiany ratowników muszą następować właśnie ze względu na duże obciążenie fizyczne.
0: Pożar wybuchł wczoraj po południu, zapaliła się pryzma śmieci. W kulminacyjnym momencie ogień obejmował obszar około 6000 metrów kwadratowych i wysokość do 10 metrów. Zamknięte szkoły, utrudnienia na kolei i odwołane wydarzenia sportowe to skutki ekstremalnych upałów w Anglii i Walii. Środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Dziś ma być jeszcze goręcej, miejscami do 39 stopni. W znacznej części kraju obowiązuje czerwony najwyższy alert pogodowy, który oznacza zagrożenie dla zdrowia i życia.
7: Najtrudniej jest w południowej Walii, południowej Anglii i w Londynie. To tam upał najmocniej dezorganizuje codzienne życie. Nawet w zwykle chłodniejszej Szkocji temperatury przekraczają 30 stopni i zbliżają się do historycznych czerwcowych rekordów. Kolejny trudny dzień czeka pasażerów. Część operatorów kolejowych apeluje, aby ograniczyć podróże do niezbędnych. Wiele połączeń jest odwołanych, a na trasach obowiązują ograniczenia prędkości. Skutki upału widać również w szpitalach. Brytyjskie media informują o rosnącej liczbie pacjentów z objawami udaru słonecznego i odwodnienia. Dało się to odczuć także podczas kwalifikacji do Wimbledonu w Roehampton. Część spotkań zaczęła się z opóźnieniem, a ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z udziału dzieci podających piłki. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: U nas na razie pomarańczowe alerty, ale mogą zmienić się w czerwone. Według prognoz w niedzielę na zachodzie Polski termometry mogą pokazać 41 stopni w cieniu. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś słoneczniej bez opadów, najprzyjemniej w Ustce 21 stopni, w Gdańsku dziś termometry pokażą 26, w Krakowie i Szczecinie 30, a we Wrocławiu 34.
2: Autopromocja. Zamił.

0: Jest 12. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów poprzemysłowych w Chorzowie. 13 osób zatrzymano w województwie śląskim pod zarzutem czerpania korzyści z prostytucji. Program Maluszkowe w Sosnowcu wchodzi w życie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tatarczyk, zapraszam. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie.

0: Przy ulicy Kluczborskiej wciąż działa około 200 strażaków. Z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu przerzucają i przelewają pogorzelisko. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, mówi kapitan Michał Adamek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
1: Prowadzony został na miejsce działań ciężki sprzęt budowlany w postaci fadron, które nam to wyciągają, żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy. To będzie jeszcze trwało wiele godzin, warunki są bardzo ciężkie, jest wysoka temperatura, zero wiatru, niskie ciśnienie potęgujące ten pył zawieszony, który się tu cały czas nam utrzymuje na miejscu zdarzenia i w obrębie 1 kilometra. Częste podmiany ratowników muszą następować właśnie ze względu na duże obciążenie fizyczne.
0: Pożar wybuchł wczoraj około 16:30. Zapaliła się pryzma śmieci o wymiarach 100 na 30 metrów. W kulminacyjnym momencie pożar obejmował obszar około 6000 metrów kwadratowych i wysokość do 10 metrów. Gęsty czarny dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Śląska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która przez niemal dekadę czerpała zyski z prostytucji. W szeroko zakrojonej akcji służb zatrzymano 13 osób, 2 kobiety i 1. Wśród nich są właściciele klubów nocnych, menchrozy. Według ustaleń śledczych rozrywkowych w działaniach brało udział kilkudziesięciu, w tym policyjni kontrterroryści oraz Straż Graniczna, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 3 agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób związanych z tą sprawą. Zabezpieczyli także ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki, niebezpieczne przedmioty oraz liczne dowody świadczące o przestępczej działalności.
0: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe. Policja zaznacza, że śledztwo wciąż ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
3: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Program Maluszkowe w Sosnowcu wchodzi w życie. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowano uchwałę Rady Miasta. Dzięki temu programowi jednorazowe 10 tysięcy złotych mają otrzymać rodzice, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Uchwała dotyczyć będzie dzieci urodzonych po 1 września tego roku, mówi rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy.
4: Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, czyli nie ma tutaj specjalnego pośpiechu. I istotne jest również to, że 10 tysięcy złotych, taką kwotę będzie można otrzymać na każde kolejne dziecko, czyli nie tylko trzecie, ale każde kolejne dziecko.
0: Wsparcie obejmie także wypłatę 1000 złotych w przypadku narodzin drugiego dziecka. Ta część programu ruszy od przyszłego roku. Świadczenie nie jest zależne od kryterium dochodowego. W Żarkach otwarto dziś letnie kąpielisko. Basen czynny będzie codziennie od 11 do 19. Jest podzielony na 2 strefy dla umiejących pływać, która w najgłębszym miejscu ma 2 metry, oraz brodzik dla dzieci o półmetrowej głębokości, mówi Katarzyna Kulińska-Pluta z Żareckiego Magistratu.
5: Na obiekcie opiekę sprawuje 4 ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo wypaczywających. Przy basenie kąpielowym znajduje się plaża piaszczysta, przepiękny las sosnowy do wypoczynku, zaplecze rekreacyjne oraz sportowe, a także gastronomiczne.
0: Wejście na basen jest bezpłatne. Czynne

0: za nią powiedzieć, tak, to będzie upalnie, jest upalnie i niewiele się zmieni bez deszczu.
1: Mogę
0: sobie pójść. Natomiast dobrze, jeśli chodzi o taką dokładniejszą prognozę, to dziś od rana w całym regionie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami wzrośnie do, ale tylko oczywiście bez deszczu, wielkie chmury, w związku tylko upał temperatura dziś do 31 stopni, czyli już jest wysoko. Bardzo gorąco, będzie bardzo gorąco takim wczesnym popołudniem tuż po 12, choć lekarze podpowiadają w zasadzie, by już od tej godziny, od 10 do 16, jeśli ktoś nie musi, po prostu z domu nie z miejsca, gdzie pracujemy. A jeśli już musimy, no to chronimy się. Jak? No to już państwo wiedzą, bo to powtarzamy przez cały czas. Najcieplej w zachodniej części naszego województwa z czwartku na piątek. Zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów, 17 stopni. To też temperatura.
1: Namiocik. Diwaczek.
0: Tak, romantyczne wieczory. W blasku księżyca. Pogoda, temperatura, w ogóle pogoda będzie sprzyjać, bo bez opadów. No i do tego 17 stopni w sam raz. Piątek, proszę państwa. W całym województwie śląskim słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez deszczu. No i dalsze ocieplenie. Jutro 33 stopnie.
1: Czyli idziemy po tych stopniach temperaturowych do góry.
0: Więc wszędzie będzie upalnie i to jeszcze nie koniec. Wiatr słaby z zachodu i północy. Nie koniec tego upału. Noc z piątku na sobotę też bardzo przyjemna. W zasadzie taka sama jak ta z czwartku na piątek, bo do 17 stopni ciśnienie 1020 hektopaskali, czyli ono jest stabilne. No i mamy, proszę państwa, sobotę. Kolejny raz ten weekend przyniesie nam ocieplenie, no ale to będzie taki weekend, który na pewno utkwi nam w pamięci, a w historii meteorologów to już z pewnością, dlatego że na termometrach zobaczymy 35 stopni w sobotę.
1: Czyli jest szansa, że przebijemy te rekordy.
0: Jest i to duże. Natomiast mówi się o niedzieli, że nawet 37.
1: 37 stopni tak, w czerwcu.
0: Tak, a są takie rejony w Polsce, gdzie będzie około 40.
1: To jest, ja nie wiem, czy to nie przekracza tej granicy komfortu.
0: Tak, przekracza. W naszym klimacie przekracza, dlatego że inne kraje po prostu są na to przygotowane. Ludzie też, my nie. My lubimy wysoką temperaturę, lubimy upały, ale już takie podchodzące pod 40 to nie za bardzo. Proszę państwa, tak to wygląda, więc trzymajmy się ciepło, chciałem powiedzieć.
1: Chłodno
0: trzymajmy się. Szukajmy takich miejsc, w których można się rzeczywiście ochłodzić. Przynajmniej przez chwilę.
1: Wojciech Skowroński, szanowni państwo, powróci jeszcze kwadrans po 14
0: tak
1: i będzie analizował, jak ta prognoza pogody się zmienia, czy nie zmienia przed nami. Ja myślę, że już teraz należy sobie zaplanować jakieś takie chłodniejsze aktywności faktycznie.
0: Z pewnością.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je od Czeladzi. Na ulicy Szpitalnej doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów. Podobna sytuacja miała miejsce w Częstochowie na ulicy Warszawskiej. W Bielsku Białej na partyzantów z kolei potrącony został pieszy. Droga jest częściowo przyblokowana. Co ważne, pieszy jest przytomny. Trwają jeszcze czynności po potrąceniu rowerzysty, a do tego zdarzenia doszło na ulicy Rybnickiej w Raciborzu. W sumie w raporcie śląskiej drogówki mamy już niemal 80 zdarzeń. Od północy. Poza tym z utrudnieniami trzeba liczyć się na drodze 43 w Lgocie. Tam, przypomnę, trwają prace drogowe. Podobnie sytuacja wygląda na drodze 78 w Reptach Śląskich, gdzie również kilka minut więcej do czasu przejazdu trzeba doliczyć. Korkuje się nieco autostrada A4 na wysokości węzła Mysłowice, jadąc w kierunku Krakowa. O tej porze więcej samochodów mamy też na drodze 44 w Tychach, szczególnie przy węźle z Krajową 1. 44 zwalnia też w Bieruniu, podobnie jak Krajowa 1 w Pszczynie i w Czechowicach. A w Katowicach tłok mamy m.in. na 73 Pułku Piechoty, ale też już na Kościuszki, Mikołowskiej, Chorzowskiej czy Dudygracza.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Premierka Ukrainy podziękowała Polakom. W Gdańsku rozpoczęła się konferencja o odbudowie Ukrainy. Kondolencje i oferty pomocy płyną do Wenezueli po dwóch potężnych trzęsieniach ziemi. Fala upałów jest już nieunikniona, potwierdzają to wszystkie prognozy IMGW. Razem pokonamy każde zło, zapewniał podczas otwarcia konferencji o odbudowie Ukrainy premier Donald Tusk. To międzynarodowe, cykliczne wydarzenie na wysokim szczeblu, które w tym roku

0: odbywa się w Gdańsku. Polska chce około 200 umów dotyczących Ukrainy. Szef uczestników konferencji współkluczowe Ukrainy.
1: Wzywam Was też wszystkich w wielkim dziele, aby ludzie do Ukrainy w Polsce, w Europie i na świecie znowu w tych trudnych czasach, tym razem mądrze i z otwartym sercem pokonamy każde zło i o co źli ludzie niszczą.
0: Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko podziękowała wszystkim, którzy wspierają Ukrainę. Mówiła, że to już piąta taka konferencja i piąty rok ukraińskiej walki o wolność i europejskie wartości. A najbardziej chciałabym podziękować Polakom. Drodzy Polacy, dziękuję za Waszą pomoc, kiedy była ona najbardziej potrzebna i dziękuję za Waszą rolę w budowaniu wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej. W Ukrainie mamy tradycję, która nazywa się Toloka. Ludzie gromadzą się, aby wspólnie odbudować dom, który został zniszczony. Właśnie w ten sposób podchodzimy do odbudowy naszego kraju. Konferencja potrwa 2 dni. Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Jest też kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych. Przygotowania do szczytu NATO i omówienie sytuacji bezpieczeństwa w regionie to najważniejsze zagadnienia, jakie zostaną omówione w trakcie spotkania ministrów obrony Grupy Wyszehradzkiej. Państwa formatu V4 spotykają się przed zaplanowanym na 7 lipca szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze.
2: To pierwsze takie spotkanie od wielu lat. Za czasów rządów Viktora Orbana działalność grupy była mocno ograniczona. Polityk Słowacji i Węgier nie spotykali się ze sobą w tym formacie, nie prowadzili wspólnych konsultacji przed ważnymi wydarzeniami, a głównym powodem było blokowanie przez Węgry wypłaty miliardów moc Ukrainie w pierwszy te przed obradami wicepremier szef Kamysz, nowy rozdział dla V4.
3: Dzisiaj nie ma Orbana, jest nowe otwarcie. Głównym tematem będzie wspólne stanowisko na zbliżający się szczyt NATO. Dla nas ważnym bardzo rozbudowa rurociągów na wschód od Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich, przez Polskę do państw bałtyckich, na południe do naszych sąsiadów.
2: Grupa Wyszehradzka stawia na wspólne zakupy zbrojeniowe, wspólne ćwiczenia i regionalne wzmacnianie odporności. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Do Wenezueli płyną deklaracje pomocy i kondolencje z całego świata. Kraj nawiedziły potężne trzęsienia ziemi. Na razie władze tego kraju potwierdziły śmierć 32 osób. Około 700 osób jest rannych. Amerykańska służba gaduje jednak, że ofiar będzie znacznie więcej.
4: Dwa potężne trzęsienia ziemi nastąpiły w odstępie 39 sekund. Pojawiły się też silne wstrząsy wtórne.
5: Są niestety te wstrząsy wtórne i to jest straszne w tej sytuacji, gdyż konstrukcje budynków są naruszone, a wstrząsy wtórne jeszcze dopełniają tego zniszczenia.
4: Tłumaczy geolog profesor Jerzy Żaba. Minister spraw wewnętrznych Wenezueli powiedział, że trzęsienie ziemi było odczuwalne w kilku regionach kraju. Ludzie uciekali z kołyszących się budynków. Wiele zawaliło się w Caracas. Nie było prądu. Cały czas trwają działania służb ratowniczych. Sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo trudna, ponieważ brakuje niezbędnego sprzętu i ludzi do pomocy. Ktoś musi nam pomóc, narzekają ratownicy. Pomoc zaoferowało wiele państw, w tym Stany Zjednoczone. W kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Agata Król, Polskie Radio.
0: Niemal cała Polska objęta jest ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Lokalnie temperatura może dziś wzrosnąć do 34 stopni. Apogeum upałów będzie w niedzielę i poniedziałek. Rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek mówi, że fala upałów jest już nieunikniona. Potwierdzają ją wszystkie prognozy.
6: Prognozy synoptyczne i modele numeryczne na tą chwilę są zgodne, że te temperatury aktualnie, które będą...
0: Niewykląt padnie i padł na Opolszczyźnie w lipcu 2021 roku. Termometry po 10 stopnia.
7: Mat.
0: Głównie ze słońca do 16 prognozy energii z OZE. W lasach mamy zagrożenie pożarowe. Pogłębia się też susza hydrologiczna. Na mapie IMGW 32 ostrzeżenia. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartkowe popołudnie słoneczne, na północnym wschodzie miejscami pochmurno, ale bez opadów, 21 stopni nad Bałtykiem, tam dziś najchłodniej, poza tym od 31 do 33 stopni.
9: Autopromocja.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Jest 12. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów poprzemysłowych w Chorzowie. 13 osób zatrzymano w województwie śląskim pod zarzutem czerpania korzyści z prostytucji. Program Maluszkowe w Sosnowcu wchodzi w życie.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Przy ulicy Kluczborskiej wciąż działa około 200 strażaków. Z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu przerzucają i przelewają pogorzelisko. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, mówi kapitan Michał Adamek z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
2: Wprowadzony został na miejsce działań ciężki sprzęt budowlany w postaci fadron, które nam to wyciągają, żeby dostać się do zarzewi ognia, które są wewnątrz pryzmy. To będzie jeszcze trwało wiele godzin, warunki są bardzo ciężkie, jest wysoka temperatura, zero wiatru, niskie ciśnienie potęgujące ten pył zawieszony, który się tu cały czas nam utrzymuje na miejscu zdarzenia i w obrębie 1 kilometra. Częste podmiany ratowników muszą następować właśnie ze względu na duże obciążenie fizyczne.
0: Pożar wybuchł wczoraj około 16:30. Zapaliła się pryzma śmieci o wymiarach 100 na 30 metrów. W kulminacyjnym momencie pożar obejmował obszar około 6000 metrów kwadratowych i wysokość do 10 metrów. Gęsty czarny dym było widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Śląska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która przez niemal dekadę czerpała zyski z prostytucji. W szeroko zakrojonej akcji służb zatrzymano 13 osób, 2 kobiety i 11 mężczyzn. Wśród nich są właściciele klubów nocnych, menadżerowie, ochroniarze i kierowcy. Według ustaleń śledczych grupa działała pod przykrywką legalnych biznesów rozrywkowych. W działaniach brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, w tym policyjni kontrterroryści oraz Straż Graniczna, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 3 agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób związanych z tą sprawą. Zabezpieczyli także ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki, niebezpieczne przedmioty oraz liczne dowody świadczące o przestępczej działalności.
0: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe. Policja zaznacza, że śledztwo wciąż ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Program Maluszkowe w Sosnowcu wchodzi w życie. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowano uchwałę Rady Miasta. Dzięki temu programowi jednorazowe 10 tysięcy złotych mają otrzymać rodzice, którym urodzi się trzecie i kolejne dziecko. Uchwała dotyczyć będzie dzieci urodzonych po 1 września tego roku, mówi rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy.
4: Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, czyli nie ma tutaj specjalnego pośpiechu. I istotne jest również to, że 10 tysięcy złotych, taką kwotę będzie można otrzymać na każde kolejne dziecko, czyli nie tylko trzecie, ale każde kolejne dziecko.
0: Wsparcie obejmie także wypłatę 1000 złotych w przypadku narodzin drugiego dziecka. Ta część programu ruszy od przyszłego roku. Świadczenie nie jest zależne od kryterium dochodowego. W Żarkach otwarto dziś letnie kąpielisko. Basen czynny będzie codziennie od 11 do 19. Jest podzielony na dwie strefy dla umiejących pływać, która w najgłębszym miejscu ma 2 metry, oraz brodzik dla dzieci o półmetrowej głębokości, mówi Katarzyna Kulińska-Pluta z żareckiego magistratu.
5: Na obiekcie opiekę sprawuje 4 ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo wypaczywających. Przy basenie kąpielowym znajduje się plaża piaszczysta, przepiękny las sosnowy do wypoczynku, zaplecze rekreacyjne oraz sportowe, a także gastronomiczne.
0: Wejście na basen jest bezpłatne. Czynny będzie do 30 sierpnia, a woda pochodzi ze źródełka z leśniowskiego sanktuarium. Do końca dnia w regionie słonecznie, bez opadów, upał do 31, a miejscami 33 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy je od Czeladzi. Na ulicy Szpitalnej doszło do kolizji z udziałem dwóch pojazdów. Podobna sytuacja miała miejsce w Częstochowie na ulicy Warszawskiej. W Bielsku-Białej na partyzantów z kolei potrącony został pieszy. Droga jest częściowo przyblokowana. Co ważne, pieszy jest przytomny. Trwają jeszcze czynności po potrąceniu rowerzysty, a do tego zdarzenia doszło na ulicy Rybnickiej w Raciborzu. W sumie w raporcie śląskiej drogówki mamy już niemal 80 zdarzeń od północy. Poza tym z utrudnieniami trzeba liczyć się na drodze 43 w Lgocie. Tam, przypomnę, trwają prace drogowe. Podobnie sytuacja wygląda na drodze 78 w Reptach Śląskich, gdzie również kilka minut więcej do czasu przejazdu trzeba doliczyć. Korkuje się nieco autostrada A4 na wysokości węzła Mysłowice, jadąc w kierunku Krakowa. O tej porze więcej samochodów mamy też na drodze 40.

0: Natomiast dobrze, jeśli chodzi o taką dokładniejszą prognozę, to dziś od rana w całym regionie słonecznie. W ciągu dnia zachmurzenie miejscami wzrośnie do umiarkowanego, ale tylko miejscami. Oczywiście bez deszczu, bo to gorące powietrze wypiera takie chmury deszczowe i w związku z tym będzie tylko upał i tylko żar i tylko słońce. Temperatura dziś do 31 stopni, czyli już jest wysoko. Bardzo gorąco. Będzie bardzo gorąco takim wczesnym popołudniem tuż po 12, choć lekarze podpowiadają w zasadzie, by już od tej godziny, od 10 do 16, jeśli ktoś nie musi, po prostu z domu nie wychodzić albo z miejsca, gdzie pracujemy. A jeśli już musimy, no to chrońmy się. Jak? No to już Państwo wiedzą, bo to powtarzamy przez cały czas. Najcieplej w zachodniej części naszego województwa. Noc z czwartku na piątek. Zachmurzenie najwyżej małe, bez opadów, 17 stopni. To też temperatura.
1: Ale namiocik.
0: Biwaczek. Tak, romantyczne wieczory. W blasku księżyca. Pogoda, temperatura, w ogóle pogoda będzie sprzyjać, bo bez opadów, no i do tego 17 stopni w sam raz. Piątek, proszę Państwa. W całym województwie śląskim słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, oczywiście bez deszczu. No i dalsze ocieplenie. Jutro 33 stopnie. 33 stopnie.
1: Czyli idziemy po tych stopniach temperaturowych, no,
0: idziemy,
1: do góry.
0: Więc wszędzie będzie upalnie i to jeszcze nie koniec. Wiatr słaby z zachodu i północy. Nie koniec tego upału. Noc z piątku na sobotę też bardzo przyjemna. W zasadzie taka sama jak ta z czwartku na piątek, bo do 17 stopni, ciśnienie 1020 hektopaskali, czyli ono jest stabilne. No i mamy, proszę Państwa, sobotę. Kolejny raz ten weekend przyniesie nam ocieplenie, no ale to będzie taki weekend, który na pewno utkwi nam w pamięci, a w historii meteorologów to już z pewnością, dlatego że na termometrach zobaczymy 35 stopni w sobotę.
1: Czyli jest szansa, że przebijemy te rekordy.
0: Mm-hmm, jest i to duże. Natomiast mówi się o niedzieli, że nawet 37.
1: 37 stopni, tak, w czerwcu.
0: Tak, a są takie rejony w Polsce, gdzie będzie około 40.
1: To ja nie wiem, czy to nie przekracza tej granicy komfortu.
0: Tak, przekracza. W naszym klimacie przekracza, dlatego że inne kraje po prostu są na to przygotowane. Ludzie też, my nie. My lubimy wysoką temperaturę, lubimy upały, ale już takie podchodzące pod 40 to nie za bardzo. Proszę Państwa, tak to wygląda, więc trzymajmy się ciepło, chciałem powiedzieć. Chłodno.
1: Chłodno
0: trzymajmy się. Szukajmy takich miejsc, w których można się rzeczywiście ochłodzić. Przynajmniej przez chwilę.
1: Wojciech Skowroński, szanowni Państwo, powróci jeszcze kwadrans po 14.
0: Tak jest.
1: I będzie analizował, jak ta prognoza pogody się zmienia, czy nie zmienia przed nami. Ja myślę, że już teraz należy sobie zaplanować jakieś takie chłodniejsze aktywności faktycznie.
0: Z pewnością.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Burzliwa sesja Rady Warszawy, a w tle afera w Szpitalu Południowym. Do 164 wzrosła liczba trzęsienia ziemi w Wenezueli. To nie są ostateczne dane. Ukraina już dziś otrzyma pierwszą transzę europejskiej pożyczki. To przeszło 3 miliardy złotych. Warszawscy radni zajmują się nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Chodzi o to, jak doszło do tego, że lekarz bez specjalizacji kierował SOR-em i zarobił za to ponad 1,5 miliona złotych, a także czy funkcjonował w szpitalu salonik VIP dla posłów KO. Przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie odbywa się sesja Rady, jest Klaudia Wróblewska. Powiedz, jak przebiega to posiedzenie.
3: Radni już wysłuchali informacji Rafała Trzaskowskiego dotyczącej nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jak mówił prezydent, sprawa musi być do końca wyjaśniona.
4: Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
3: Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą odwołania wiceprezydentów Warszawy i odpowiedzialności tych, którzy według doniesień portalu Zero.pl korzystali z przyspieszonej ścieżki przyjęć na SOR w Szpitalu Południowym. Na sesji zaplanowano też absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego za ubiegłoroczny budżet. Brak absolutorium oznaczałby możliwość zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko absolutorium zagłosują PiS, Konfederacja, a także Lewica.
2: Klaudia Wróblewska, bardzo dziękujemy za relację.

0: Do 164 wzrosła liczba ofiar potężnego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Prawie 1000 osób jest rannych. To nie są dane ostateczne, bo trwa akcja ratunkowa. O pracy strażaków opowiada były rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Rafał Frontczak.
1: Oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników, zawsze pomagają psy, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę.
0: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi, jedno zaraz po drugim. Pierwsze miało magnitudę 7,2, drugie 7,5. To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło ten kraj od przeszło 100 lat. Ukraina już dziś otrzyma pierwszą transzę europejskiej pożyczki. Ogłosiła to na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej. To 3 200 000 000 zł. Ursula von der Leyen zapowiedziała też szerszą współpracę przemysłów obronnych Ukrainy i Unii. Dodała, że jej efekt widać już dziś. W Niemczech produkowane są drony zaprojektowane w Ukrainie, a w Danii będzie wkrótce produkowane paliwo do ukraińskich rakiet manewrujących Flamingo. Potrzebujemy ukraińskiej pomysłowości i innowacji oraz europejskiej skali i przemysłowego know-how. To połączenie zapewni nam sukces. Na konferencję nie przyjechał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który odwołał swą wizytę po odebraniu mu orderu Orła Białego. Julia Spyrydenko zastępuje go na czele ukraińskiej delegacji. Odchodzący szef brytyjskiego rządu Keir Starmer pozostanie posłem do następnych wyborów parlamentarnych. Downing Street potwierdziło, że mimo rezygnacji z kierowania rządem i Partią Pracy polityk nie złoży mandatu.
2: Starmer jest posłem z londyńskiego okręgu Holborn and St Pancras od 2015 roku. Gdyby teraz odszedł także z Izby Gmin, Partia Pracy musiałaby bronić tego mandatu w wyborach uzupełniających. Byłby to kłopotliwy test dla nowego premiera, zwłaszcza, że o ten okręg chciałaby powalczyć Partia Zielonych. Rzecznik Starmera przekazał, że ustępujący premier chce, aby jego następca odniósł sukces. Jak mówił, Starmer chce także powodzenia całego rządu i ma zrobić wszystko, co w jego mocy, aby w tym pomóc. Największe szanse na przejęcie władzy w Partii Pracy ma Andy Burnham. Były burmistrz Manchesteru wrócił już do Izby Gmin jako poseł z Makerfield. Z rywalizacji wycofał się Darren Jones, jeden z najbliższych współpracowników Starmera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Niecodzienna akcja w nadleśnictwie Olsztynek. Podczas patrolu w rezerwacie Bagno Nadrowskie leśnicy zauważyli składającego jaja żółwia błotnego. To niesamowita gratka, mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i dodaje, że żółwica wybrała jednak niefortunne miejsce na złożenie jaj tuż przy skraju drogi. Dlatego trzeba było przenieść jaja do inkubacji.
3: Podczas przenoszenia gniazda czekała na wszystkich jeszcze jedna niespodzianka. Okazało się, że żółwica złożyła aż 23 jaja i to jest wyjątkowo duża liczba, która oczywiście daje nadzieję na pojawienie się wielu młodych.
0: Po wykluciu młode żółwie mają wrócić z mamą do rezerwatu. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W całej Polsce słonecznie i bez opadów, tylko chwilami chmury pojawią się na Podlasiu. Teraz na termometrach 23 stopnie w Ustce, 29 w Warszawie i Rzeszowie, 32 w Zielonej Górze. Trójka.

0: pusta. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Yes.

0: Jest godzina 14. Biuro prognoz w Krakowie wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla województwa śląskiego. W Częstochowie zatrzymano kolejną osobę w sprawie toczącej się w tym mieście afery korupcyjnej. Jeden z najnowocześniejszych modeli tramwajów wyjedzie na szyny górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Biuro prognoz w Krakowie wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla województwa śląskiego. Obowiązuje do soboty do godziny 10. Temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopnia w nocy, w okolicach 20 stopni. Takie temperatury mogą powodować duże ryzyko udaru słonecznego aż do zagrożenia życia, a także uszkodzenia nawierzchni dróg i duże zagrożenie pożarowe. W Częstochowie zatrzymano kolejną osobę w sprawie toczącej się w tym mieście afery korupcyjnej. Katarzyna D. jest prezeską jednej z fundacji, a także pracownikiem częstochowskiego przedsiębiorstwa komunalnego. Prokurator przedstawił jej zarzut dotyczący wręczenia korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych. Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niej poręczenie majątkowe w wysokości 20 tysięcy złotych, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z osobami wskazanymi w postanowieniu. Jeden z najnowocześniejszych modeli tramwajów wyjedzie na szynę górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. To pojazd wyprodukowany przez bydgoską spółkę PESA. Jej wiceprezes Jakub Jasiński podkreśla, że to najwyższa możliwa jakość.
2: To jest nowa generacja, czyli wszystkie doświadczenia, wszystkie elementy, które wyciągnęliśmy jako wnioski, jako producent oraz doświadczenia eksploatacyjne operatora, czyli tramwajów śląskich, zostały w tym pojeździe zaimplementowane. Czyli wprowadziliśmy to, co się dzieje na rynku, budując również i gruntując pewność eksploatacyjną tego pojazdu.
0: Nowa seria pojazdów została nazwana Bankami. Nazwa wywodzi się od imienia Żurawia, który był twarzą akcji społecznej tramwajów śląskich dotyczącej bezpiecznego wysiadania na jezdnie. Niemal 100 milionów złotych na uzupełnienie taboru pozyskano z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Było o krok od tragedii na drodze ekspresowej S1 w województwie śląskim. Kierujący osobówką postanowił zawrócić tuż przed tunelem w Węgierskiej Górce i kontynuować jazdę pod prąd. To już kolejny tego typu niebezpieczny incydent, do którego doszło niemal w tym samym miejscu, mówi rzecznik katowickiego oddziału generalnych Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
3: Trudno jest nam powiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Jadąc drogą ekspresową, widząc tunel, nagle kierowcy zawracają. Jest to bardzo niebezpieczne zachowanie. Widać, jak blisko było tragedii. Tam naprawdę samochody w ostatniej chwili zdążyły wyhamować. Kierowcy zdążyli podjąć odpowiednią reakcję. Nasze materiały oczywiście zabezpieczyliśmy. Zostały przekazane na komisariat policji w Węgierskiej Górce.
0: A film z tego zdarzenia mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej Polskiego Radia Katowice. O pogodzie dziś w regionie zachmurzenie małe. Temperatura do 31 stopni.
4: Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 14. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. W Gdańsku o Ukrainie trwa międzynarodowa konferencja. Przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Akcja ratunkowa w Wenezueli po najsilniejszym trzęsieniu ziemi od początku pomiarów w tym kraju. Na pewno nie 2030 rok, może dopiero 2045 przesuwa się budowa metra w Krakowie. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu pracują służby. Samolot uderzył w ziemię. Według wstępnych informacji na pokładzie były dwie osoby. Więcej na ten temat w kolejnym serwisie. Polskie firmy chcą odbudowywać Ukrainę. Podkreślają to uczestnicy międzynarodowej konferencji zorganizowanej w Gdańsku. O konieczności współpracy Warszawy z Kijowem mówił otwierając konferencję odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Maćku, czy w sytuacji, gdy między Polską i Ukrainą dochodzi do napięć, możliwa jest współpraca gospodarcza na tak dużą skalę?
5: No, premier Donald Tusk jest dobrej myśli, jednak przypomniał uczestnikom konferencji, że każde zło można pokonać razem. Szef polskiego rządu zaapelował o jedność i współpracę. Mówił, że jest to kluczowe dla odbudowy Ukrainy.
6: Wzywam was też wszystkich do pomocy w tym wielkim dziele, aby ludzie dobrej woli w Ukrainie, w Polsce, w Europie i na świecie znowu odnaleźli się w tych trudnych czasach. Znowu byli razem. Jeśli będziemy razem, mądrze i z otwartym sercem, pokonamy każde zło.
5: A co na to polscy przedsiębiorcy? Oni chcą jak najwięcej inwestować na Ukrainie. Szef polskiej spółki budowlanej Budimex Artur Popko podkreśla, że każda inwestycja przyniesie korzyść zarówno firmom, jak i polskiej gospodarce.
7: Jeżeli popatrzymy na polski biznes, to uważam, że to jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin. Po pierwsze będziemy wzmacniać polską gospodarkę, ale też będziemy tworzyć miejsca pracy dla naszych obywateli.
5: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w bardzo szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
4: Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli może znacznie wzrosnąć. Takie obawy wyraziła amerykańska służba geologiczna, wykorzystując modele prognostyczne. Władze w Caracas potwierdziły dotychczas śmierć 164 osób. Rannych zostało około 1000. Wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy. To było naprawdę przerażające doświadczenie. Czuliśmy, jakby wszystko się waliło, jakby wszystko się rozpadało, jakby wszystko odrywało się od ścian. W pewnym momencie to wszystko ustało. Wtedy postanowiliśmy wybiec na ulicę i poszukać bezpieczniejszego miejsca. W Wenezueli doszło do dwóch wstrząsów. Jeden miał magnitudę 7,5, drugi 7,2. Epicentrum znajdowało się około 160 km na zachód od Caracas. Niektóre budynki mają uszkodzone ściany i elewacje. Ekipy ratunkowe przeszukują gruzy. Władze wprowadziły stan wyjątkowy. Czesi, podobnie jak my, zmagają się z falą upałów. Przed południem temperatura w Pradze przekroczyła 32 stopnie. Synoptycy zapowiadają, że będzie jeszcze cieplej. W ostatnich dniach roku szkolnego szkoły i przedszkola szukają sposobów, aby zapewnić dzieciom choć odrobinę ochłody.
8: W tym roku upały zaczęły się później, ale są znacznie bardziej intensywne, mówi Lucja Sklenarikowa z praskiego przedszkola Meziszkolska. Nasz budynek to kontenerowa konstrukcja bez klimatyzacji. W ciągu dnia staramy się wychodzić z dziećmi do

0: Krakowie, twierdzi pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik. Pytany przez Polskie Radio przyznał, że termin rozpoczęcia prac w 2030 roku obiecywany przez odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego jest niemożliwy do zrealizowania. Budowę najwcześniej będzie można rozpocząć między 2040 a 2045 rokiem.
1: Moje doświadczenie i praktyka wskazuje na to, że to jest pierwszy realny termin. Skąd się wziął tamten? Być może był powodowany na pewno jakimś entuzjazmem, determinacją, że to się da zrobić i tak dalej. I zakładam, że nie był ściemą, no ale niekoniecznie wynikał jakby ze znajomości twardych realiów.
0: W najbliższych tygodniach miasto chce rozstrzygnąć przetarg na przeprowadzenie odwiertów geologicznych, które pozwolą na dokładne sprawdzenie gruntu. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj słonecznie, do tego trochę chmur, na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie do 31 w centrum i 34 na ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze goręcej, od 31 na południowym wschodzie do 38 lokalnie na krańcach zachodnich. Trójka.
3: I przygotowanej przez Wojciecha Skowrońskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa porą popołudniową. No mamy na termometrach 30-31 stopni, ale to jeszcze nie ta najsilniejsza fala uderzeniowa. To wszystko przed nami. Najcieplej w zachodniej części naszego województwa, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne, około 1018-1019 hektopaskali. Noc z czwartku na piątek, zachmurzenie najwyżej małe, bez deszczu, od 13 do 17 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie w dalszym ciągu stabilne, 1019 hektopaskali. No i piątek w całym województwie śląskim słonecznie, z zachmurzeniem najwyżej małym, bez deszczu, do 33 stopni, czyli jeszcze cieplej niż dziś, a więc już wszędzie, poza górami oczywiście, upalnie. Wiatr słaby z zachodu i północy. Noc z piątku na sobotę bezchmurnie i tym samym bez opadów, temperatura od 13 do 17 stopni, ciśnienie 1020 hektopaskali, czyli delikatnie w górę. No i mamy sobotę. Kolejny raz weekend przyniesie nam ocieplenie, ale tym razem zapisze się ono w historii polskiej meteorologii. W pierwszym dniu weekendu w całym regionie będzie słonecznie, wręcz bezchmurnie i tym samym bez opadów. No i upalnie, do 35, miejscami nawet 37 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu i południa. Ciśnienie w miarę stabilne w okolicach 1020 hektopaskali. Uff, jak gorąco. Miłego popołudnia, wieczoru życzę. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. To był Wojciech Skowroński. Ja sprawdziłem, co dalej. Faktycznie niedziela, 37 stopni. Nieźle, w poniedziałek będzie chłodniej, ale ciut chłodniej, 34 na termometrach. Dobrze, że ciepło, bo akurat w poniedziałek, przypomnę, oficjalnie Radio Katowice wita wakacje, wita ten letni sezon, ale o tym jeszcze zdążymy sobie powiedzieć.

0: Sprawdzamy teraz, co na drogach regionu, z raportem Autoradia w studiu Anna Juśkiewicz.
1: Witam Państwa. Nadal mogą występować utrudnienia w ruchu spowodowane zdarzeniami drogowymi, do jakich doszło w ostatnim czasie. O niektórych w poprzednich informacjach Autoradia wspominałam, przypomnę zatem. To Bielsko-Biała, ulica Partyzantów, Katowica Leronda, Gliwice Chorzowska i Pszczyna, ulica Górnośląska, czyli część Krajowej Drogi nr 1. Nadal mamy też korek na autostradzie A1 między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami w kierunku Łodzi. Przyczyną prowadzone roboty drogowe, a więc zwężenia i ograniczenia prędkości. Ciasno także na autostradzie A4 między Katowicami a Mysłowicami, gdzie prędkość redukujemy do 30 paru kilometrów na godzinę, to w stronę Krakowa. Zwalniamy też w Katowicach. Na Jerzego Dudy Gracza, na Warszawskiej, na Konstantego Damrota, na Dworcowej, Gliwickiej, Brynowskiej, Kolejowej, Jankiego i Armii Krajowej. Ubytek nawierzchni powoduje, że wolniej także poruszamy się fragmentem drogi krajowej 79 na wysokości Zawodzia, jadąc w kierunku ulicy Lwowskiej, to także w Katowicach. W Częstochowie zamknięcia i zmiany w organizacji ruchu, między innymi na ulicy Morsztyna. Tutaj trwają prace przy przejeździe kolejowo-drogowym. Na ulicy Piastowskiej, gdzie występują czasowe utrudnienia w ruchu, na Alei Bohaterów Monte Cassino, gdzie z utrudnieniami zetkniemy się na moście, i na ulicy Profesora Czesława Kameli oraz na ulicy Kochanowskiego. Tutaj prowadzone są roboty drogowe. Wymieniana w tej chwili jest nawierzchnia.

0: września. 6914400. Przypominam Państwu telefon do Autoradia, Radia Katowice w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi leżą czy jaj. Ja pakuję w ubikacji, trzeci grosik dla młodzieży. Na straży macierzy, pruszków kontra wołomi. Sędzia od obu bierze, czwarty grosz.

0: Minęła 15. Dwie osoby zginęły w wyniku katastrofy awionetki na warszawskim BMW-wie. Po pożarze wysypiska śmieci prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiada kontrolę. W Katowicach zainaugurowano ogólnopolski program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam na początek. Warszawskie BMW-o, tam trwa akcja strażaków. Przy lotnisku rozbiła się awionetka. Dwie osoby nie żyją, jedna jest ranna, mówi Justyna Sochacka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: Niestety ten samolot zapalił się i w wyniku tego wypadku dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Prawdopodobnie tam poszkodowana została jeszcze jedna osoba postronna, która niewykluczona, że została uderzona jakimś odpadającym elementem.
0: Ranną osobę przewieziono karetką do szpitala. Na miejscu działa straż pożarna i policja.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Po wczorajszym pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Szymon Michałek chce powołać specjalny zespół, który przyjrzy się składowaniu odpadów w mieście. W koordynacji działań ma pomagać straż pożarna.
3: Widzimy, że decyzje środowiskowe wydane jakiś czas temu, mające swoje operaty, mające swoje konkretne zadania przez firmy, które te składowiska nie zawsze są jakby respektowane, także musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na innych. Natomiast tutaj tego typu hałdy są w stanie firmy w bardzo szybkim tempie zapełniać.
0: Prezydent Rolnik do spraw ekologii. W Katowicach zainaugurowano ogólnopolski program Jest on związany też z panią Poczuj się bezpiecznie. Projekt ma za zadanie edukować o bezpieczeństwie. Eksperci będą szkolić seniorów. Rolną pełną do spraw realnej minister Marzena Okładry.
4: To są etyczne poradniki, które nam podpowiadają, jak mamy zachować się w sytuacjach trudnych, w sytuacjach niebezpiecznych. Na przykład w sytuacji, kiedy ktoś do nas dzwoni, przedstawia się za członka rodziny. Są tam wskazówki co do tego, jak przygotować się na przykład do spisywania testamentu, czy do zawierania umowy o dożywocie, ale też jak na przykład zawarliśmy jakąś umowę konsumencką i czujemy się oszukani, jakie nam przysługują oczywiście prawa, jak jesteśmy również pokrzywdzonymi w wyniku przemocy domowej.
0: Pilotaż programu odbył się w zeszłym roku w województwie świętokrzyskim. W 13 spotkaniach uczestniczyło wówczas prawie 1000 osób. Projekt realizowany jest we współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z ministrem do spraw polityki senioralnej, urzędami wojewódzkimi, Komendą Główną Policji, ministrem cyfryzacji oraz NASK.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Na koniec wydobycia węgla kamiennego w kopalni Bielszowice. Dziś na powierzchnię wyjechała ostatnia tona węgla. Wraz z początkiem lipca rozpocznie się 4-letni proces.

0: likwidacji zakładu. Kopalnia Bielszowice zatrudnia około 1650 osób. Część załogi już przeniesiono do innych kopalni, a kolejni pracownicy otrzymali propozycję dalszego zatrudnienia. Jak mówi dyrektor kopalni Jacek Kowalczuk, nikt nie został pozostawiony bez rozwiązania.
1: W tej chwili mamy przewidziane 410 osób do takiej fizycznej likwidacji kopalni oraz jeszcze kilkadziesiąt jakby do tego, żeby prowadzić jakby takie sprawy administracyjne. Generalnie będzie jeszcze około 400 ludzi, które będziemy przekazywać na sąsiedni ruch, dodatkowo do rozparcelowania, gdzie jeszcze ludzie będą się deklarowali i przechodzili stopniowo na inne kopalnie.
0: Kopalnia Bielszowice powstała pod koniec XIX wieku, a zamknięcie zakładu to kolejny etap realizacji umowy społecznej przewidującej stopniowe wygaszanie górnictwa w Polsce. Do końca dnia w regionie będzie zachmurzenie małe, temperatura do 31 stopni.
2: Radio Katowice, autoradia Anny Juśkiewicz. Nie zmieniła się niestety na lepsze sytuacja, zwłaszcza w środkowej części regionu. Nadal na wielu drogach jest tłoczno. Korek na Wiślance w Pawłowicach, gdzie doszło do wypadku 3 samochodów. Jeden pas jest zablokowany w kierunku Katowic. Zwalniamy przy wjeździe i wyjeździe z Katowic, zarówno w kierunku Krakowa, bo korek nadal jest między Katowicami a Mysłowicami na czwórce. Zwalniamy także przy wyjeździe z Katowic w kierunku Sosnowca. Tu jazda ulicą Rądzińskiego aż do Sosnowca ze średnią prędkością 20 paru kilometrów na godzinę. W kierunku Tychów mamy korki na Alei Murckowskiej. Tutaj zwalniamy przy wyjeździe w kierunku Sosnowca. Również w Katowicach jazda z prędkością 5 kilometrów drogą 79 na wysokości Zawodzia w kierunku Mysłowic. Mamy też problemy nadal na 73 pułku piechoty jadąc od strony Giszowca w kierunku Brynowa. Tutaj doszło do wypadku 3 pojazdów i jazda z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę do kolejowej. Wprawdzie, jak informują nas słuchacze, samochody z drogi zostały usunięte, potrzeba jednak czasu na rozładowanie korka.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, tematem gorącej dyskusji na sesji Rady Miasta Warszawy. Polskie koncerny podpisały w Gdańsku list intencyjny w sprawie odbudowy ukraińskiej energetyki. Katastrofa awionetki na warszawskim Bemowie, zginęły dwie osoby. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oczekuje dogłębnego wyjaśnienia afery w Szpitalu Południowym. Dyskusja na ten temat odbywa się na sesji Rady Miasta. Przysłuchuje się jej nasza reporterka Klaudia Wróblewska. Powiedz, jak przebiega debata?
4: Radni opozycji pytają o to, jak doszło do tego, że lekarz bez specjalizacji koordynował SOR i zarobił za to ponad 1,5 miliona złotych, a także czy istniały w szpitalu przyspieszona ścieżka przyjęcia.

0: zwołania referendum i odwołania władz miasta. Przeciwko absolutorium zagłosują PiS, Konfederacja, a także Lewica.
1: Klaudia Wróblewska, dziękujemy za relację. PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy ukraińskiej energetyki. Takie informacje płyną z Gdańska, z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Szacuje się, że koszt tej odbudowy po wojnie to około 500 miliardów dolarów. Jak mówi minister finansów, Polska musi mieć zagwarantowany udział w części tych środków. Andrzej Domański zaznaczył, że nieobecność prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego nie wpływa na znaczenie samej konferencji oraz skuteczność zawieranych umów.
2: Widzimy wyraźnie, że wydarzenia o charakterze politycznym, one nie wpłynęły na to, jak konferencja wygląda dzisiaj tutaj w Gdańsku. Mamy liderów politycznych de facto z całego świata, mamy najważniejsze instytucje rozwojowe, no i co najważniejsze dla mnie, mamy biznes. Bo o to chodzi w tej konferencji. Polska akurat notuje z Ukrainą bardzo wyraźną nadwyżkę handlową. Wymiana handlowa w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o 160%, więc widzimy, że nasze firmy na rynku ukraińskim potrafią walczyć.
1: Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji, w tym kilkunastu prezydentów i premierów, kilkudziesięciu ministrów oraz 22 ambasadorów państw wspierających Ukrainę. Na miejscu jest też kilka tysięcy przedstawicieli biznesu, sektora bankowego, firm ubezpieczeniowych, izb gospodarczych i biur doradczych. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki na warszawskim Bemowie. Jedna osoba została ranna.
3: Poszkodowana została jeszcze jedna osoba postronna, która niewykluczona, że została uderzona jakimś odpadającym elementem.
1: Jak dodaje Justyna Suchacka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, trafiła kartką do szpitala. Mały samolot rozbił się na terenie Szkoły Nauki Jazdy należącej do Automobil Klubu Polskiego. Maszyna doszczętnie spłonęła.
4: W okolicach lotniska Bemowo spadł na ziemię lekki samolot. W wyniku upadku ten samolot uległ całkowitemu spaleniu. Obecnie działania gaśnicze zostały już zakończone. Na miejscu cały czas znajduje się jeszcze 5 zastępów Straży Pożarnej, które zabezpieczają miejsce tego zdarzenia.
1: Mówi rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej Łukasz Darmofalski. Przyczyny katastrofy będzie ustalać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Cieszyńska prokuratura rejonowa nadzoruje śledztwo w sprawie zawalenia się mostu na potoku Knajka w Dębowcu. Prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Grozi za to do 5 lat więzienia. Policjanci zebrali dokumentację techniczną, mają też zapis z kamery monitoringu i przesłuchali świadków. Jak informuje bielska prokuratura, śledczy badają jedną z wersji, która zakłada, że do załamania się płyty mostu doszło przez znaczące przekroczenie dopuszczalnego ciężaru jadących nim pojazdów, który wynosi 3,5 tony. Most runął tydzień temu. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kluczowa trasa łącząca Dębowiec z Ochabami i drogą krajową numer 81 została na dłuższy czas całkowicie zablokowana. Klimat. Ponad 60% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 prognozowane są zielone godziny, podczas których warto wykorzystać nadmiar wyprodukowanej energii. W lasach mamy zagrożenie pożarowe, pogłębia się też susza hydrologiczna. Na mapie IMGW są 32 ostrzeżenia. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czwartkowe popołudnie pogodne, ale chwilami będzie się chmurzyć. 25 stopni na północnym wschodzie, 31 w centrum, do 34 na ziemi lubuskiej.
6: Autopromocja.

0: Jest 16. Prokuratura zbada sprawę zawalenia się mostu na Knajce w Dębowcu koło Cieszyna. Rondo przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie otrzymało imię Zygmunta Rolata, honorowego obywatela miasta. 11-letnia pacjentka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach otrzymała terapię genową stosowaną w leczeniu wrodzonej ślepoty Lebera.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Sprawą zawalenia się mostu w Dębowcu zajęła się prokuratura. Śledczy badają sprawę pod kątem sprowadzenia zdarzenia, które mogło zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Sprawdzamy kilka hipotez, ale jedna wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Mość-Brachowska.
2: Jedna z wersji śledczych zakłada, iż do załamania się płyty mostu doszło na skutek znaczącego przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej poruszającej się po nim pojazdów. Dopuszczalny tonaż pojazdów przejeżdżających przez most nie mógł przekroczyć 3,5 tony, co wynikało z ustawionego tam znaku B18.
0: Przeprawa w Dębowcu runęła 18 czerwca. Nikt nie został poszkodowany, ale trasa łącząca Dębowiec z Ochabami i drogą 81 została na dłuższy czas całkowicie zablokowana. Rondo przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie otrzymało imię Zygmunta Rolata, honorowego obywatela miasta. W uroczystości z okazji nadania imienia poza przedstawicielami wielu środowisk uczestniczyła też rodzina Rolata. Zygmunt Rolat urodził się w 30 roku poprzedniego wieku w Częstochowie, ale po wojnie wyemigrował do USA, gdzie zmarł 2 lata temu. Nigdy nie zapomniał o Częstochowie, mówi Izabela Sowińska-Klekowska, przewodnicząca Częstochowskiego Koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów.
3: Filantropem, mecenas sztuki, bardzo zawsze dbał o to, żeby jego rodzinne miasto było wszędzie wyeksponowane. Stworzył wystawę o Żydach częstochowianach, która powędrowała najpierw do Nowego Jorku i wędrowała po świecie, aż wróciła i powstało Muzeum Żydów Częstochowian w Częstochowie przy ulicy Katedralnej 8.
0: W czasie uroczystości nadania imienia na placu Samuela Wilenberga odbyła się też ceremonia upamiętniająca ofiary częstochowskiego getta. Teraz o utrudnieniach w ruchu kolejowym na trasie Pszczyna-Tychy. Doszło tam do awarii sieci trakcyjnej. Część pociągów relacji Katowice-Zwardoń zostało odwołanych, inne skierowano okrężną drogą przez Mysłowice i Oświęcim. Między stacjami Katowice-Ligota i Tychy działa zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerowie muszą się liczyć nawet z godzinnymi opóźnieniami.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Na koniec o ślepocie Lebera, która do niedawna uznawana była za nieuleczalną, pojawiła się jednak terapia genowa. Leczenie dostępne jest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. To drugi po Poznaniu ośrodek, który daje nadzieję chorym na postępującą utratę wzroku, mówi profesor Adrian Smendowski, kierujący Katowicką Kliniką Okulistyki Dziecięcej przy Ceglanej.
4: To jest najnowsze osiągnięcie medycyny, biotechnologii z wykorzystaniem terapii genowej. I służy do leczenia i do wspomagania widzenia u pacjentów chorujących na chorobę ultrarzadką, która jest chorobą doprowadzającą do zaawansowanego upośledzenia widzenia, bądź nawet w skrajnych przypadkach braku tego widzenia już od najmłodszych lat. Do chwili obecnej choroba ta nie miała żadnego zarejestrowanego leczenia.
0: Beneficjentką terapii jest 11-letnia dziewczynka, a ślepota Lebera sukcesywnie prowadzi do utraty wzroku. Do końca dnia w regionie będzie zachmurzenie małe, temperatura do 31 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 25 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: Spotkanie liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Za chwilę relacja. Sąd Najwyższy oddala kasację i uniewinnia skazanego w głośnej sprawie oskurowanej studentki. Niezwykłe wrocławskie dziwidło, olbrzymie, właśnie kwitnie.
7: Spata zaczyna się otwierać. Będziemy mieć niezwykle zjawisko w ogrodzie botanicznym.
6: Na początek Gdański spotkanie liderów wschodniej flanki NATO z udziałem premiera Donalda Tuska odbyło się tuż przed lipcowym szczytem sojuszu w Ankarze. A celem była koordynacja działań państw zagrożonych przez agresywne działania Rosji. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Jastrzębski.
8: W spotkaniu wzięli udział prezydenci Litwy i Rumunii, premierzy Finlandii, Estonii, Łotwy i Szwecji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Gospodarzem wydarzenia był premier Donald Tusk, który po spotkaniu podkreślił wagę wojskowej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
9: Wschodnia flanka to jest też inicjatywa polityczna. Podzielamy wszyscy ten pogląd, że więzi transatlantyckie Współpraca obronna, możliwie bliska ze Stanami Zjednoczonymi, to jest coś, co wymaga stałej aktywności i takiej naszej czułości wręcz, tak aby nie ucierpiały wskutek różnych politycznych turbulencji. I takie stanowisko będziemy też prezentowali w Ankarze na szczycie NATO. Nikt tu nie ma wątpliwości, że obecność amerykańska i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy.
8: Kraje flanki wschodniej ponoszą największy ciężar inwestycji w obronność na rzecz całej Europy, tak podkreślił unijny komisarz obrony Andrius Kubilius. Premier Estonii mówił, że europejska obronność zaczyna się na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Natomiast premier Łotwy podkreślił w kontekście wysiłków na rzecz odbudowy Ukrainy, że przy wspieraniu Ukrainy wszyscy powinni mówić jednym głosem.
6: Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Największe polskie spółki Orlen, PGE, Tauron i Enea podpisały w Gdańsku list intencyjny w sprawie odbudowy ukraińskiej energetyki. Trudno teraz przewidzieć, jaki wymiar może mieć wspólne działanie. To wszystko się jeszcze okaże, mówi prezes Tauronu Grzegorz Lot.
10: Mówimy o czymś takim, że dzisiaj jest trudna sytuacja. Tak? Na Ukrainie toczy się wojna, duże inwestycje są obarczone ogromnym ryzykiem. Natomiast to jest ten moment, kiedy przygotowujemy się do czegoś takiego. Wojna się zakończy w pewnym momencie. Nie możemy być zdziwieni, musimy być przygotowani.
6: Współpraca będzie polegała także na dzieleniu ryzyka, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fanfara.
11: Wspólne działanie może polegać na tym, że jeśli będziemy stanęli przed możliwością dużej inwestycji, będziemy wspólnie zastanawiali się, czy możemy ją zrobić. Takiej inwestycji, która będzie przekraczała możliwości jednego z nas.
6: A Bank Światowy szacuje, że na odbudowę Ukrainy potrzeba ponad pół miliarda dolarów. Robert Janczewski ostatecznie uniewinniony w sprawie skóry. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego mężczyznę od zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 23-letniej studentki. Sprawa od blisko 30 lat budziła emocje. Jak mówiła sędzia Barbara Skoczkowska, jest porażką organów ścigania.
12: Nie wymiar sprawiedliwości, bo to właśnie wymiar sprawiedliwości doprowadził do uniewinnienia oskarżonego Janczewskiego, ale do porażka organów ścigania, które nie doprowadziły, i to chyba w tym okresie jak najbardziej wczesnym, do złapania osoby, która w tak sposób brutalny doprowadziła do zgonu, do oskurowania, do zbezczeszczenia zwłok pokrzywdzonej.
6: To jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych. W 1999 roku w Krakowie z Wisły wyłowiono fragmenty ciała młodej kobiety. Ofiarą okazała się zaginiona dwa miesiące wcześniej studentka. W 2022 roku na dożywocie za zabójstwo i oskurowanie skazany został Robert Janczewski. Dwa lata później krakowski sąd apelacyjny uniewinnił mężczyznę. Robert Janczewski domaga się od Skarbu Państwa ponad 22 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za 7 lat spędzonych w tymczasowym areszcie. Kwitnie dziwidło olbrzymie we Wrocławiu. Jedna z najrzadszych roślin świata otwiera właśnie kwiatostan. Pełnię osiągnie między 18 a 19. Ogród botaniczny będzie otwarty przez całą noc.
7: Dzieje się. Spata zaczyna się otwierać. Będziemy mieć niezwykle zjawisko w ogrodzie botanicznym. Amorphophallus titanum, czyli nasze dziwidło olbrzymie, będzie w pełnej fazie kwitnienia. Zapraszamy przez całą noc do ostatniego wizytującego. Będziemy Wam udostępniać ogród, bo warto tutaj przyjść i zobaczyć.
6: Mówi dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Zygmunt Kącki. Dziwidło olbrzymie kwitnie bardzo krótko i w tym czasie ma charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. To był serwis Trójki.

0: Podobnie jak holenderskie media są przekonani, że ich drużyna ma szansę na pokonanie Tunezji 3-1. Zwłaszcza, że każde z trzech poprzednich meczów z tą drużyną wygrała. Media w swoich komentarzach patrzą jednak dalej, na kolejną rundę. Jest bowiem prawdopodobne, że Holandia zagra z Marokiem. Portal NUNL cytuje zawodników reprezentacji Maroka, z których trzech urodziło się w Holandii. Salah Eddy, który w zeszłym sezonie grał w PSV, czeka na wspaniały mecz. Zagram z moimi najlepszymi przyjaciółmi na mundialu, to będzie świetna zabawa, powiedział. Dla De Telegraaf potencjalny mecz z Marokiem to gra marzeń. Mamy liczną społeczność marokańską, z której wywodzi się wielu dobrych piłkarzy. Dlatego fajnie jest mierzyć się z takim przeciwnikiem na tak dużym turnieju, pisze dziennik. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wielu burmistrzów miast żyje w strachu. Doświadczenie pokazuje, że po meczu Holandia-Maroko może dojść do zamieszek. Władze zawczasu przygotowują się na taką ewentualność. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Mecze w grupie F od pierwszej w nocy, od czwartej nad ranem spotkania Paragwaju z Australią i Stanów Zjednoczonych z Turcją. Turcy przed meczem z USA wiedzą, że pakują po rozgrywkach grupowych manatki. Przegrali dwa pierwsze spotkania. Tymczasem ich selekcjoner, w przeszłości znany piłkarz Vincenzo Montella, zapowiedział, że nie zamierza po Mistrzostwach Świata podać się do dymisji, co oczywiście nie oznacza, że Włoch dymisji uniknie. Ze spraw tenisowych złe wiadomości z Londynu. Katarzyna Kawa odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu. Przegrała 2-6 i 5-7 z Amerykanką Kylon Day. Odpadł też Jan Zieliński w turnieju dyblowym. To impreza w Eastbourne, czyli jedna z podprowadzających pod trzeci wielki szlem w każdym roku. W parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał z Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Eduardem Roger Vasselenem 4-6-2-6. Co ciekawe, z Hugo Nysem Janek przez kilka dobrych lat tworzył deblowy duet. W pojedynkę o sporcie znów opowiemy za godzinę.
2: Upał nie odpuści, co najmniej przez tydzień jeszcze, no chyba że w nocy, dziś w nocy na przykład, pogodnie będzie, a temperatura wyniesie od 14 stopni miejscami na północy, przez około 18 na przeważającym obszarze kraju, do 20 lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu. To są temperatury z najchłodniejszej części nocy. Jutro upał i słonecznie, przeważnie od 30 do 33 stopni Celsjusza.
3: Zapraszamy.
4: Radio Katowice, autoradia Anny Juśkiewicz. Nie zmieniła się niestety na lepsze sytuacja, zwłaszcza w środkowej części regionu. Nadal na wielu drogach jest tłoczno. Korek na Wiślance w Pawłowicach, gdzie doszło do wypadku trzech samochodów i jeden pas jest zablokowany w kierunku Katowic. Zwalniamy przy wjeździe i wyjeździe z Katowic, zarówno w kierunku Krakowa, bo korek nadal jest między Katowicami a Mysłowicami na czwórce. Zwalniamy także przy wyjeździe z Katowic w kierunku Sosnowca. Tu jazda ulicą Rozdzińskiego aż do Sosnowca ze średnią prędkością 20 paru kilometrów na godzinę. W kierunku Tychów mamy korki na Alei Murckowskiej. Tutaj zwalniamy przy wyjeździe w kierunku Sosnowca. Również w Katowicach jazda z prędkością 5 kilometrów drogą 79 na wysokości Zawodzia w kierunku Mysłowic. Mamy też problemy nadal na 73 pułku piechoty, jadąc od strony Giszowca w kierunku Brynowa. Tutaj doszło do wypadku trzech pojazdów i jazda z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę do kolejowej. Wprawdzie, jak informują nas słuchacze, samochody z drogi zostały usunięte, potrzeba jednak czasu na rozładowanie korka.

0: Jest 16. Prokuratura zbada sprawę zawalenia się mostu na Knajce w Dębowcu koło Cieszyna. Rondo przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie otrzymało imię Zygmunta Rolata, honorowego obywatela miasta. 11-letnia pacjentka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach otrzymała terapię genową stosowaną w leczeniu wrodzonej ślepoty Lebera.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Sprawą zawalenia się mostu w Dębowcu zajęła się prokuratura. Śledczy badają sprawę pod kątem sprowadzenia zdarzenia, które mogło zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Sprawdzamy kilka hipotez, ale jedna wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej Małgorzata Mość-Brachowska.
2: Jedna z wersji śledczych zakłada, iż do załamania się płyty mostu doszło na skutek znaczącego przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej poruszającej się po nim pojazdów. Dopuszczalny tonaż pojazdów przejeżdżających przez most nie mógł przekroczyć 3,5 tony, co wynikało z ustawionego tam znaku B18.
0: Przeprawa w Dębowcu runęła 18 czerwca. Nikt nie został poszkodowany, ale trasa łącząca Dębowiec z Ochabami i drogą 81 została na dłuższy czas całkowicie zablokowana. Rondo przy ulicy Krakowskiej w Częstochowie otrzymało imię Zygmunta Rolata, honorowego obywatela miasta. W uroczystości z okazji nadania imienia poza przedstawicielami wielu środowisk uczestniczyła też rodzina Rolata. Zygmunt Rolat urodził się w 30 roku poprzedniego wieku w Częstochowie, ale po wojnie wyemigrował do USA, gdzie zmarł 2 lata temu. Nigdy nie zapomniał o Częstochowie, mówi Izabela Sowińska-Klekowska, przewodnicząca Częstochowskiego Koła Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów.
3: Filantropem, mecenas sztuki, bardzo zawsze dbał o to, żeby jego rodzinne miasto było wszędzie wyeksponowane. Stworzył wystawę o Żydach częstochowianach, która powędrowała najpierw do Nowego Jorku i wędrowała po świecie, aż wróciła i powstało Muzeum Żydów Częstochowian w Częstochowie przy ulicy Katedralnej 8.
0: W czasie uroczystości nadania imienia na placu Samuela Wilenberga odbyła się też ceremonia upamiętniająca ofiary częstochowskiego getta. Teraz o utrudnieniach w ruchu kolejowym na trasie Pszczyna-Tychy. Doszło tam do awarii sieci trakcyjnej. Część pociągów relacji Katowice-Zwardoń zostało odwołanych, inne skierowano okrężną drogą przez Mysłowice i Oświęcim. Między stacjami Katowice-Ligota i Tychy działa zastępcza komunikacja autobusowa. Pasażerowie muszą się liczyć nawet z godzinnymi opóźnieniami.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Na koniec o ślepocie Lebera, która do niedawna uznawana była za nieuleczalną, pojawiła się jednak terapia genowa. Leczenie dostępne jest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. To drugi po Poznaniu ośrodek, który daje nadzieję chorym na postępującą utratę wzroku, mówi profesor Adrian Smendowski, kierujący Katowicką Kliniką Okulistyki Dziecięcej przy Ceglanej.
4: To jest najnowsze osiągnięcie medycyny, biotechnologii z wykorzystaniem terapii genowej. I służy do leczenia i do wspomagania widzenia u pacjentów chorujących na chorobę ultrarzadką, która jest chorobą doprowadzającą do zaawansowanego upośledzenia widzenia, bądź nawet w skrajnych przypadkach braku tego widzenia już od najmłodszych lat. Do chwili obecnej choroba ta nie miała żadnego zarejestrowanego leczenia.
0: Beneficjentką terapii jest 11-letnia dziewczynka, a ślepota Lebera sukcesywnie prowadzi do utraty wzroku. Do końca dnia w regionie będzie zachmurzenie małe, temperatura do 31 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17.25 czerwca. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: Burzliwa sesja Rady Miasta Warszawy. Główny temat: nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Tylko na podpis prezydenta czekają już ustawy o statusie osoby najbliższej. Ekstremalne upały na zachodzie Europy. W Belgii już jutro 40 stopni. Zamiast spokojnego głosowania nad budżetem, polityczna burza wokół Szpitala Południowego. W Pałacu Kultury wciąż trwa niezwykle burzliwa sesja Rady Miasta Warszawy, na której prezydent Rafał Trzaskowski walczy dziś o wotum zaufania i absolutorium. Opozycja żąda dymisji wiceprezydentów i pełnego rozliczenia afery w stołecznym szpitalu. Sesję śledzi nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, jak na oskarżenia opozycji odpowiada prezydent Rafał Trzaskowski?
7: Dzień dobry. Trzeba przyznać, że atmosfera na sali jest mocno napięta. Radni Prawa i Sprawiedliwości wnieśli wniosek o odwołanie z funkcji dwóch wiceprezydentów stolicy oraz wiceprzewodniczącej Rady Miasta w związku z doniesieniami o omijaniu kolejek na Szpitalnym SOR-ze. Padają oskarżenia o polityczną ochronę i tu cytat, zamiatanie pod dywan. Prezydent Rafał Trzaskowski zapewnia jednak, że po pierwszych doniesieniach medialnych zareagował błyskawicznie, zwalniając zarząd i Radę Nadzorczą szpitala. Tłumaczy też, że rewelacje doktora Emila Jędrzejewskiego o rzekomych zgonach nigdy nie wpłynęły do niego oficjalną drogą i nie potraktował jego wiadomości na komunikatorze jako formalnego zgłoszenia.
8: Mimo że nie jest drogą, drodzy Państwo, to nie jest droga zawiadamiania prezydenta miasta, żeby wysyłać do niego SMS-y czy pisać do niego maile, jeżeli sprawy są tak poważne. I też mówiłem wielokrotnie, że ta informacja do mnie nie dotarła.
7: Trzaskowski podkreślił, że osobiście złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratora, a wyjaśnienie kwestii medycznych i kolejek leży teraz po stronie śledczych INFZ-u. Sesja Rady Warszawy potrwa jeszcze wiele godzin.
6: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi dobrze służy bezpieczeństwu Europy, mówi w Gdańsku premier Donald Tusk. W Dworze Artusa odbył się szczyt wschodniej flanki NATO. Szef rządu przekazał, że wszystkie kraje podzielają pogląd, iż obecna sytuacja jest niestabilna.
9: Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw. Będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego miało dojść. My jesteśmy także państwami wiodącymi, jeśli chodzi o wysokość środków, jakie inwestujemy w naszą obronność. Polska jest tu rekordzistą.
6: W Gdańsku odbywa się także konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy i prosto z niej już za niespełna pół godziny Puls Trójki. Ustawa o statusie osoby najbliższej oraz wprowadzająca skierowane do prezydenta. Senat przyjął je bez poprawek. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula zamierza do ostatniej chwili przekonywać Karola Nawrockiego do podpisu.
10: To są osoby, które ze sobą żyją, mieszkają, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe i nie ma w Polsce żadnego innego uregulowania na ten moment dostępnego, które gwarantowałoby taki szereg praw i taką ochronę, na przykład chociażby kwestie finansowe, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, wspólne rozliczanie, możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym. Wymieniam te sprawy, których nie da się dzisiaj załatwić u notariusza.
6: Przeciwko ustawie było Prawo i Sprawiedliwość. Senator Wojciech Skurkiewicz pytany, czy PiS będzie apelował do prezydenta o zawetowanie przepisów, odpowiada, że Karol Nawrocki podejmie właściwą decyzję.
11: Mam nadzieję, że dogłębi pochyli się nad zapisami tej ustawy. Warto pamiętać, że prezydent Rzeczypospolitej jest również strażnikiem konstytucji. A właśnie w konstytucji jest zapisane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a przecież ta ustawa to jest również otwarcie kolejnych drzwi do zawierania związków czy legalizowania związków homoseksualnych.
6: Ustawa pozwala osobom żyjącym w nieformalnych związkach na zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą po sobie dziedziczyć i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Czerwony alert na wschodzie Belgii w związku z falą ekstremalnych upałów. Jutro temperatury w prowincji Liège i Limburgii mają sięgnąć nawet 40 stopni. A poza tym do soboty utrzymany zostaje pomarańczowy alert, relacjonuje Beata Pomecka.
12: Słońce w Belgii, tak czasami wyczekiwane, tym razem zadomowiło się na dłużej. Słaby wiatr nie poprawia sytuacji, jedynie na wybrzeżu morska bryza przyniesie ulgę. Żar lejący się z nieba utrudnił funkcjonowanie szpitali. W Gandawie co najmniej 50 planowanych operacji zostało odwołanych z powodu awarii elektronicznego systemu dokumentacji medycznej. Powodem był przegrzany serwer w Paryżu. Problemy dotknęły też szpital w Antwerpii, gdzie wystąpiły opóźnienia w umawianiu wizyt, przyjęciach i przeprowadzaniu zabiegów. Od początku fali upałów liczba pacjentów na oddziałach ratunkowych wzrosła o 15%. Utrudnienia z powodu upałów są również w transporcie. Część

0: z Japonii, ze Szwecją i Holandii z Tunezją. I wreszcie dla piłkarskich ultrasów nad ranem od czwartej Amerykanie grają z Turkami, a Australijczycy z Paragwajczykami. Tymczasem małymi krokami do międzynarodowej rywalizacji piłkarskiej zaczynają niestety wracać Rosjanie. Właśnie FIFA poinformowała, że reprezentacja, co prawda do lat 15, ale ciągle z kraju ciągle atakującego brutalnie zbrojnie Ukrainę, ma wziąć udział w turnieju w Azerbejdżanie zaplanowanym na październik tego roku. To na pewno test, jakie kraje zdecydują się wysłać na Kaukaz Południowy swoje drużyny młodzieżowe. Przypominamy, szef FIFA Gianni Infantino swego czasu był zblatowany z Władimirem Putinem, a jak wiadomo, stara miłość nie rdzewieje. Teraz tenis. Katarzyna Kawa nie zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Odpadła w ostatnim meczu kwalifikacji po porażce 2-6, 5-7 z Amerykanką Kylie Day. Występy w Eastbourne zakończył też Jan Zieliński. Nasz deblista w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnsonem przegrał z Monakijczykiem Hugo Nysem i Francuzem Edouardem Roger Vasselinem 4-6 i 2-6.
1: Czy ja muszę mówić, że będzie upalnie? Chyba muszę, bo będzie. W weekend nawet 40 stopni Celsjusza wskazują niektóre prognozy. Jutro przeważnie od 30 do 33 stopni, a nad samym morzem około 20. W nocy chłodniej, maksymalnie 20.
2: Trójka.
3: Czas na wiadomości autoradia. W studiu Anna Juszkiewicz.
4: Witam. Mamy wypadek na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic i utrudnienia w kierunku Krakowa. Korek ciągnie się od Katowic. W Katowicach nadal korki na Pszczyńskiej w stronę Tychów, na 73. pułku piechoty w kierunku Brynowa, na Kolejowej do Kościuszki, na Jankego do Kolejowej i na Armii Krajowej w Piotrowicach. W centrum nadal wolny przejazd ulicami Gliwicką, Stęślickiego, Mickiewicza, Dworcową, Warszawską, Dudy Gracza i Graniczną. Teraz droga krajowa 91 odcinek Częstochowa pod Warpie. Trwają zaawansowane prace przebudowy drogi na odcinku Zawada-Siedlec-Duży. Na remontowanych fragmentach wprowadzono ograniczenia prędkości i zawężenie jezdni, więc uważajmy. Teraz autostrada A1, odcinek od węzła Piekary Śląskie do węzła Pyrzowice w kierunku Łodzi. Występują tu zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości związane z robotami drogowymi. Niestety tworzą się korki w kierunku Łodzi. Między węzłem Szana a węzłem Świerklany natomiast do jutra zwężenie jezdni w kierunku Gliwic i ograniczenie prędkości do 80. Na 416 kilometrze tej autostrady prace na lewym i prawym pasie jeszcze dziś i ograniczenia prędkości również i na Wiślance w Mikołowie na 14 kilometrze ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę w tej chwili, więc uważajmy. 691 400 400. Przypominam Państwu telefon do autoradia Radia Katowice.
3: A o tej porze Piotr Pagieła zaprasza na skrót najważniejszych informacji.
5: W Chorzowie odbyło się pilne posiedzenie sztabu kryzysowego związane z wczorajszym pożarem składowiska odpadów. Wzięli w nim udział przedstawiciele miasta, Straży Pożarnej i zakładu Prezero. Jak poinformował prezydent Szymon Michałek, akcja strażaków przy ulicy Kluczborskiej wciąż trwa. Kopalnia Bielszowice zakończyła dziś wydobycie węgla kamiennego. Po ponad 120 latach działalności z podziemi wyjechała ostatnia tona surowca. Od lipca rozpocznie się 4-letni proces likwidacji kopalni. Nowy park w Sosnowcu będzie nosił imię tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Sosnowieccy radni jednomyślnie poparli ten pomysł na dzisiejszej sesji. Park o powierzchni niemal 4 hektarów powstaje w dzielnicy Zagórze przy ulicy Białostockiej. W Katowicach zainaugurowano ogólnopolski program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Jest on związany też z wojewódzką kampanią Poczuj się bezpiecznie. Projekt ma za zadanie edukować osoby starsze w zakresie prawa i bezpieczeństwa. Eksperci będą szkolić seniorów. Będzie też specjalna broszura informacyjna.

obłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

Jak wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Jest 18. Biuro Prognoz w Krakowie wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla województwa śląskiego. Budowa tramwajowego łącznika w Sosnowcu odbędzie się zgodnie z planowanym terminem. W Sosnowcu też rusza program maluszkowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Biuro Prognoz z Krakowa wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla województwa śląskiego. Będzie obowiązywać do soboty do godziny 10 z możliwością przedłużenia. Temperatura maksymalna wyniesie do 33 stopni. Taka temperatura może powodować duże ryzyko udaru słonecznego aż do zagrożenia życia, a także uszkodzenia nawierzchni dróg. Będzie też duże zagrożenie pożarowe. Budowa tramwajowego łącznika w Sosnowcu odbędzie się zgodnie z planowanym terminem. Mówił o tym dziś Krzysztof Mikuła, który pełni obowiązki prezesa Tramwajów Śląskich. Wczoraj spółka zdecydowała się unieważnić przetarg na realizację inwestycji. To pokłosie działań Prokuratury Europejskiej, która bada temat oszustw w tramwajach śląskich. W wyniku śledztwa zablokowana została dotacja w wysokości 450 milionów złotych. Krzysztof Mikuła podkreśla, że unieważnienie przetargu to decyzja wyłącznie proceduralna.
2: Chcemy rozpocząć od nowa i to jest też jeden z elementów sanacji spółki, który ma za zadanie dopaść do sytuacji, żeby te pieniądze europejskie zostały odblokowane. Więc nie grozi nam niezrealizowanie tej inwestycji do końca 2029, jak pamiętam, taki jest termin i to zostanie wybudowane. Natomiast to jest jeden z takich elementów porządkujących, czyszczących sytuację spółce.
0: Krzysztof Mikuła podkreśla, że Tramwaje Śląskie dołożą wszelkich starań, by uzyskać pieniądze z zablokowanej dotacji. Program maluszkowy w Sosnowcu wchodzi w życie. W Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowano uchwałę Rady Miasta. Dzięki temu programowi jednorazowe 10 tysięcy złotych mają otrzymać rodzice, którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko. Uchwała dotyczyć będzie dzieci urodzonych po 1 września tego roku, mówi rzecznik sosnowieckiego ratusza Rafał Łysy.
3: Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, czyli nie ma tutaj specjalnego pośpiechu. I istotne jest również to, że 10 tysięcy złotych, taką kwotę będzie można otrzymać na każde kolejne dziecko, czyli nie tylko trzecie, ale każde kolejne dziecko.
0: Wsparcie obejmie także wypłatę 1000 zł w przypadku narodzin drugiego dziecka. Ta część programu ruszy od przyszłego roku. Świadczenie jest nie jest zależne od kryterium dochodowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Na koniec polityka. Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jacek Jarco z Polski 2050 mówił dziś rano w Radiu Katowice, że utworzenie przez Szymona Hołowni grupy pod nazwą Umiarkowani pokazuje, że w partii są różnice zdań co do przyszłości ugrupowania.
4: To jest jakaś próba pokazania pewnej swojej odrębności, jakiejś nie do końca zgody na kierunek działań, bo po ostatniej Radzie Krajowej pojawiały się różne głosy i tu nie do końca jest też zgoda wszystkich członków Polski 2050, w którym kierunku ta formacja ma zmierzać.
0: Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, a w grupie tworzonej przez niego zapisanych było ponad 130 osób. Do końca dnia w regionie zachmurzenie będzie małe, temperatura do 31 stopni.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.25 czerwca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: Pod koniec lipca poznamy wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym, informuje warszawski ratusz. O bezpieczeństwie Europy i odbudowie Ukrainy w Gdańsku za chwilę relacja. Takiego trzęsienia ziemi jeszcze nie było, mówią mieszkańcy Wenezueli, którą spustoszył kataklizm. Wszystko, co podważa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów, powinno być dokładnie wyjaśnione, mówi minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że po ujawnieniu afery w Szpitalu Południowym trzeba wyciągnąć wnioski z kontroli w warszawskiej placówce, a także przygotować systemowe rozwiązania, między innymi w sprawie wysokości wynagrodzeń medyków.
7: Myślę, że ta ustawa, która będzie pozwalała na PESEL czy prawo wykonywania zawodu, gromadzenie danych przez chociażby AOTMIT, już w pewnym stopniu pozwoli nam zbudować obrazek faktycznych zarobków w ochronie zdrowia. Oczywiście również od lipca będą obowiązywały przepisy, które spowodują, że podmioty lecznicze należące do sektora finansów publicznych będą raportowały zawierane umowy do rejestru umów.
6: Średnia liczba zgonów na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego nie odbiega od średniej krajowej, informuje z kolei prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Filip Nowak dodaje, że po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach na SOR-ze NFZ przeprowadził kontrolę.
8: W naszym kraju jest ponad 250 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach w Szpitalu Południowym, to są ułamki procenta, to są promile. 0,23 czy tam 22% zgonów i w zasadzie wpisuje się to w średnią zgonów w szpitalnych oddziałach ratunkowych w naszym kraju.
6: Wyjaśnianiem nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zajmują się także prokuratura i Najwyższa Izba Kontroli. Stołeczny ratusz poinformował, że wyniki miejskiego audytu w placówce powinny być gotowe pod koniec lipca. Konferencja odbudowy Ukrainy stała się platformą tematów politycznych i gospodarczych. Przedstawiciele 61 krajów dyskutują o bezpieczeństwie Europy, a obecni w Gdańsku przedsiębiorcy podpisują listy intencyjne i porozumienia o współpracy z ukraińskimi kontrahentami. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski.
9: Politycy, w tym prezydenci i premierzy państw europejskich, rozmawiają o bezpieczeństwie Ukrainy i w tym kontekście bezpieczeństwie Europy. Był ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki jest zdania, że polityka, nawet ta najtrudniejsza, jednak nie przykryła wymiaru gospodarczego konferencji.
10: Nie przebiega w cieniu. Jestem tutaj od rana i naprawdę jestem zbudowany dużą ilością dobrych wiadomości o rosnącej obecności polskiego biznesu na Ukrainie, o skutecznych instrumentach kredytowych, ubezpieczeniowych, z których przedsiębiorcy korzystają.
9: Żeby nie być gołosłownym, Polska Grupa Zbrojeniowa przed chwilą podpisała list intencyjny z ukraińską firmą na produkcję dronów i urządzeń walki elektronicznej. Chcemy w tym obszarze zaznaczać naszą obecność na rynku, powiedział szef PGZ Adam Leszkiewicz.
11: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
9: Przypomnę, konferencja odbudowy Ukrainy potrwa do jutra, do wieczora i przyniesie wiele dyskusji dotyczących wszystkich sfer bezpiecznego życia Europejczyków.
6: Maciej Jastrzębski, dziękujemy za relację. Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Około 1000 zostało rannych. Są duże zniszczenia. W stolicy Caracas zawaliły się dziesiątki budynków. Ratownicy poszukują pod gruzami osób, które przeżyły kataklizm. Mieszkańcy mówią, że tak silnego trzęsienia w Wenezueli jeszcze nie było. Mieliśmy już kilka razy wstrząsy, ale nie trzęsienia ziemi. Jak zauważyłem, że wszystko zaczyna lecieć, złapałem się framugi drzwi i tam zostałem. Po ustaniu wstrząsów zszedłem. Były naprawdę silne. Poczuliśmy też wstrząsy wtórne. Widziałem, jak wszystko się wali. To straszne. Pierwsze trzęsienie miało siłę 7,2, drugie minutę później 7,5 stopnia w skali Richtera. Przywódcy krajów Ameryki Łacińskiej, w tym Salwadoru, Dominikany i Brazylii, zaoferowali Wenezueli wsparcie. Pomoc organizują też Stany Zjednoczone. Liczenie kozic w Tatrach. Granie zbocza i halo obserwują pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i słowackiego TANAP-u. Liczą populację ściśle chronionego gatunku. Kozic z lornetką wypatruje m.in. Grzegorz Bryniarski, leśniczy rejonu Morskiego Oka.
12: Pogoda przepiękna, coraz lepiej widać, bo te zacienione miejsca za chwilę słonko oświetli. Liczymy kozicki w Tatrach Wysokich. Wcześniej było robione... Słowacy osobno robili w Tatrach Bielskich, potem było w Tatrach Zachodnich. Chodziło o to, żeby było więcej ludzi w terenie.
6: Polsko-słowackie akcje prowadzone są od 1957 roku. Odbywają się dwa razy w roku. Podczas ostatniego jesiennego liczenia przyrodnicy zaobserwowali 805 kozic, ponad 500 z nich na Słowacji. W ciągu roku liczba kozic spadła o 15%, ale błąd w liczeniu może wynosić 10%.
1: Klimat.
6: Dostateczna jakość powietrza w Krakowie i brzegu, umiarkowana na zachodzie i południu Polski. Poza tym dobra lub bardzo dobra. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł.

0: Kicker patrzy do przodu i analizuje, na kogo Niemcy mogą trafić w 1/16 finału. Potencjalnych rywali jest 8, wśród nich Paragwaj, przed którym mecz z również południowoamerykańskim Ekwadorem byłby doskonałym przetarciem. A właśnie Paragwaj według modelu Kickera na 40% będzie rywalem Niemiec, chyba że wygra z Australią. Wtedy właśnie gracze z antypodów zagraliby z kadrą Nagelsmana. Wśród pozostałych, teoretycznie mniej realnych rywali jest grupa F, z której można trafić na Holandię, Japonię lub Szwecję. Die Welt ostrzega jednak przed dzisiejszym Ekwadorem, który będzie walczył o awans. Przegrana Niemiec może obniżyć morale. Portal Sport.de też zwraca uwagę, że chodzi o utrzymanie pozytywnej atmosfery. Koło meczu nie można po prostu przejść. Julian Nagelsmann, mimo przypisywania mu lubości do eksperymentowania, zapowiedział, że chce ogrywać swój podstawowy skład. Dlatego na przykład Denis Undaw, strzelec 3 goli w 2 meczach, pozostanie jokerem i w ostatnim grupowym pojedynku znów zacznie spotkanie na ławce rezerwowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Mówimy o grupie F. W grupie F zmierzą się Szwecja z Japonią. Ten mecz ma spory ciężar gatunkowy i Holandia z Tunezją. Tu z kolei łatwo wskazać faworyta. Te spotkania o 1:00 w nocy. Od 4:00 nad ranem Amerykanie zagrają z Turkami. Współgospodarze turnieju pewni gry w fazie pucharowej. Goście powrotu do domu tuż po tym meczu. Sporą stawkę będzie za to miało spotkanie Australii z Paragwajem. Zostajemy przy piłce, ale zamieniamy ją na tę w wydaniu krajowym. GKS Katowice zbroi się na nowy sezon i europejskie puchary, do których wraca po ponad 2 dekadach pod wodzą zaprzyjaźnionego z trójką trenera Rafała Guraka. Nowym zawodnikiem Gieksy został Pau Resta. Hiszpan ma 25 lat. Gra na środku obrony i jest dobrze znany kibicom PKO Ekstraklasy, bo ostatnio występował w Koronie Kielce. Wcześniej do drużyny dołączyli Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów, Maciej Kikolski z Widzewa Łódź, Gabriel Kobylak z Legii Warszawa i Bartosz Wolski z Motoru Lublin. Katarzyna Kawa nie zagra w Wimbledonie. Była blisko, dotarła do ostatniej rundy kwalifikacji. Tu nie sprostała Amerykance Kaylee Day i przegrała 2-6, 5-7, szkoda. Kibicom siatkówki przypominamy na zakończenie serwisu, że dziś nasza męska kadra gra w Lidze Narodów z Turkami. Wczoraj w Gliwicach były umowne ciężary z Belgią i zwycięstwo dopiero po tiebreaku. Dziś, tak jak wczoraj, mecz startuje o 20:00, kilka minut po 21:00. Serwis sportowy na naszej antenie.
2: Dziś w nocy od 14 stopni Celsjusza na północy, przeważnie jednak około 18, a lokalnie na Dolnym Śląsku i Mazowszu do 20 stopni. Jutro upał, przeważnie 30-33 stopnie, nad samym morzem około 20. Weekend z temperaturą znacznie powyżej 30. W poniedziałek przyjdą burze.
3: Trójka.
4: Czas na wiadomości autoradia. W studiu Anna Juszkiewicz.
5: Witam. Mamy wypadek na autostradzie A4 na wysokości Mysłowic i utrudnienia w kierunku Krakowa. Korek ciągnie się od Katowic. W Katowicach nadal korki na Pszczyńskiej w stronę Tychów, na 73. pułku piechoty w kierunku Brynowa, na Kolejowej do Kościuszki, na Jankego do Kolejowej i na Armii Krajowej w Piotrowicach. W centrum nadal wolny przejazd ulicami Gliwicką, Stęślickiego, Mickiewicza, Dworcową, Warszawską, Dudy Gracza i Graniczną. Teraz droga krajowa 91 odcinek Częstochowa Podwarpie. Trwają zaawansowane prace przebudowy drogi na odcinku Zawada Siedlec Duży. Na remontowanych fragmentach wprowadzono ograniczenia prędkości i zawężenie jezdni, więc uważajmy. Teraz autostrada A1, odcinek od węzła Piekary Śląskie do węzła Pyrzowice w kierunku Łodzi. Występują tu zwężenia jezdni i ograniczenia prędkości związane z robotami drogowymi. Niestety tworzą się korki w kierunku Łodzi. Między węzłem Szana a węzłem Świerklany natomiast do jutra zwężenie jezdni w kierunku Gliwic i ograniczenie prędkości do 80. Na 416 kilometrze tej autostrady prace na lewym i prawym pasie jeszcze dziś i ograniczenia prędkości również i na Wiślance w Mikołowie na 14 kilometrze ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę w tej chwili, więc uważajmy. 691 400 400 przypominam Państwu telefon do autoradia Radia Katowice.
4: A o tej porze Piotr Pagieła zaprasza na skrót najważniejszych informacji.
6: W Chorzowie odbyło się pilne posiedzenie sztabu kryzysowego związane z wczorajszym pożarem składowiska odpadów. Wzięli w nim udział przedstawiciele miasta, Straży Pożarnej i zakładu Prezero. Jak poinformował prezydent Szymon Michałek, akcja strażaków przy ulicy Kluczborskiej wciąż trwa. Kopalnia Bielszowice zakończyła dziś wydobycie węgla kamiennego. Po ponad 120 latach działalności z podziemi wyjechała ostatnia tona surowca. Od lipca rozpocznie się 4-letni proces likwidacji kopalni. Nowy park w Sosnowcu będzie nosił imię tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Sosnowieccy radni

jednomyślnie poparli ten pomysł na dzisiejszej sesji. Park o powierzchni niemal 4 hektarów powstaje w dzielnicy Zagórze przy ulicy Białostockiej. W Katowicach zainaugurowano ogólnopolski program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior. Jest on związany też z wojewódzką kampanią Poczuj się bezpiecznie. Projekt ma za zadanie edukować osoby starsze w zakresie prawa i bezpieczeństwa. Eksperci będą szkolić seniorów. Będzie też specjalna broszura informacyjna.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: Jest 19. Woda nie jest skażona, ale w okolicy Pogorzeliska powietrze jest zanieczyszczone. Służby przekazują najnowsze informacje w sprawie wczorajszego pożaru składowiska odpadów w Chorzowie. Prawie rok temu pijany kierowca jadąc quadem doprowadził do wypadku i śmierci pasażera. Dziś zapadł wyrok w tej sprawie. Do sosnowieckiej zajezdni przyjechało 5 nowych hybrydowych autobusów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwa dogaszanie składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Dziś odbyło się w Urzędzie Miasta posiedzenie sztabu kryzysowego w tej sprawie. Jak przekazały służby, jakość wody pitnej jest bezpieczna. Podwyższone stężenie pyłu zawieszonego PM10 występuje natomiast w rejonie Pogorzeliska. W związku z tym apelujemy do mieszkańców przebywających w pobliskiej odległości o nieotwieranie okien, poinformowała rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł. Zapewniła, że Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prowadzi ciągły monitoring parametrów wody. Wskazała też, że firma, która prowadzi składowisko odpadów, wstrzymała przyjmowanie nowych dostaw oraz zapewniła dwie dodatkowe maszyny przeładunkowe, które mają być wykorzystane podczas dogaszania pogorzeliska. Myszkowski Sąd Rejonowy wydał wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na quadzie, do którego doszło prawie rok temu. O szczegółach w relacji reportera Radia Katowice.
2: Dariusz B. poruszał się quadem z 45-letnim mężczyzną, z którym wcześniej spożywał alkohol, a także ze swoim 9-letnim synem. W pewnym momencie zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 45-latek wskutek odniesionych obrażeń zmarł kilka dni później w szpitalu, a chłopiec doznał licznych złamań i obrażeń wewnętrznych, które wymagały długotrwałego specjalistycznego leczenia szpitalnego. Sąd zdecydował, że Dariusz B., który w chwili wypadku miał w organizmie ponad promil alkoholu, a także amfetaminę, ma spędzić w więzieniu 5 lat. Sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zadośćuczynienia finansowe na rzecz syna i żony pokrzywdzonego. Prokuratura ocenia wyrok jako zbyt łagodny i zapowiada apelację.
0: A informacje te zebrał Krzysztof Słabikowski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Kolejne nowe autobusy trafiły do zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu. Teraz trwa ich odbiór techniczny. To 5 pojazdów z napędem hybrydowym, mówi Radiu Katowice Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego ratusza.
3: Są to pojazdy, które mogą jeździć wyłącznie na prądzie, a gdy takiej energii braknie, wtedy autobus przyłącza się na zasilanie silnikiem tradycyjnym. Pojazd ma kamery zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Ma ładowarki USB, ma specjalne oznakowanie dla osób niedowidzących oraz specjalny system, który pozwala kierowcy ruszyć dopiero, gdy skorzysta z alkomatu, który jest wbudowany w kabinie kierowcy.
0: Nowe autobusy będą obsługiwać od sierpnia linie 55 oraz 835. Można się już zapisywać na powszechne warsztaty ochrony ludności. To bezpłatne zajęcia praktyczne dla osób, które chcą się lepiej przygotować na sytuacje kryzysowe. Warsztaty prowadzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie w ciągu 8 godzin jednego dnia lub przez 2 dni po 4 godziny. Zapisy prowadzone są bezpośrednio przez organizatorów. Na warsztatach uczestnicy poznać mają między innymi sposoby przygotowania się do samodzielnego funkcjonowania poprzez pierwsze godziny kryzysu, podstawy udzielania pierwszej pomocy, metody tworzenia rodzinnego planu kryzysowego, zasady przygotowania domu lub mieszkania na sytuacje kryzysowe oraz sposoby znajdowania najbliższego punktu schronienia. Zajęcia będą realizowane od czerwca do listopada na terenie całego kraju. Będą się odbywały między innymi w remizach OSP, szkołach, bibliotekach, domach kultury i świetlicach wiejskich. Do końca roku zajęcia mają objąć do 100 tysięcy osób w całej Polsce. Link do formularza rejestracyjnego znajduje się m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W nocy chmur na niebie raczej nie będzie. Będzie za to gorąco. Temperatura minimalna wyniesie od 16 do 19 stopni. Na wiatr nie mamy co liczyć.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce, pociąg osobowy zderzył się z towarowym. Rozmowa premiera Donalda Tuska i premierki Ukrainy Julii Sfyrydenko w Gdańsku. Uparły dotarły do Polski, w wielu regionach już dużo powyżej 30 stopni. Na początek jednak Wielkopolska i katastrofa kolejowa. Zderzyły się dwa pociągi, pasażerski z towarowym. Na razie nie ma bliższych informacji. Wiadomo, że do wypadku doszło w Białośliwiu i na miejscu są już służby. Różnice w interpretacji historii nie mogą podważać fundamentów współpracy Polski i Ukrainy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów, podkreślili premier Donald Tusk i premierka Ukrainy Julia Sfyrydenko we wspólnym komunikacie po spotkaniu przy okazji konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowie rządów podkreślili, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane, a strategiczne partnerstwo obu państw ma znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Warszawa potwierdziła także dalsze wsparcie dla integracji Ukrainy z Unią Europejską i strukturami euroatlantyckimi. Premier i premierka przekazali, że zamierzają także wzmocnić współpracę w zakresie edukacji historycznej, a także walki z dezinformacją. Gdański apel kanclerza Niemiec do Rosji o zamrożenie działań wojennych i początek negocjacji pokojowych jest szeroko cytowany za Odrą. Friedrich Merz do zatrzymania wojny wezwał podczas konferencji w stolicy Pomorza. Z Berlina Adam Górczewski.
5: Die Welt cytuje argumenty szefa niemieckiego rządu o wyraźnej zmianie sytuacji w Ukrainie. Rosja słabnie, a Ukraina nabiera mocy obronnych. Nadszedł czas, by zacząć negocjacje, zamrozić działania na froncie i skończyć z zabijaniem. To wezwanie Friedricha Merza do Kremla przytacza m.in. telewizja publiczna. ARD przypomina, że coroczna konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy to najważniejsze wydarzenie dla przyszłości zaatakowanego przez Rosję kraju. Zdaniem telewizji znaczenia rozmów nie obniża nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, choć spór między prezydentami Polski i Ukrainy jest zauważany. Telewizja NTV przytacza apel premiera Donalda Tuska, by Polacy i Ukraińcy wzajemnie okazywali sobie szacunek. Süddeutsche Zeitung relacjonuje przebieg konferencji, wskazując także na informację przewodniczącej Komisji Europejskiej o pierwszej transzy dla Ukrainy z 90 miliardów euro unijnego kredytu pomocowego. Ursula von der Leyen przekazała, że Kijów otrzymał 3 miliardy na produkcję dronów, co jest wyrazem solidarności kontynentu z pogrążeniem.

0: i krajowemu minister zapowiada batalię z patologiami finansowymi.
1: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy.
0: Oprócz resortu placówkę prześwietla też Narodowy Fundusz Zdrowia. Prezes NFZ Filip Nowak podkreśla, że wstępne statystyki dotyczące zgonów na warszawskim oddziale ratunkowym nie budzą jednoznacznych podejrzeń.
2: Jeśli chodzi o liczbę zgonów w szpitalu południowym, to są ułamki procenta, to są promile.
0: Pierwszym krokiem do uszczelnienia finansów ma być nowy obowiązek. Od lipca wszystkie podmioty lecznicze z sektora finansów publicznych będą musiały raportować zawierane z lekarzami umowy do centralnego rejestru. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Fala upałów dotarła do Polski w wielu regionach. Termometry pokazują ponad 30 stopni. Wypoczywający nad Bałtykiem mówią, że najlepszym sposobem na upał są cień, woda i spokojniejsze tempo dnia.
4: Gotowana kukurydza, chrupiące na czosy popcorn.
5: Moczymy stopy w chłodnej morskiej wodzie. Bardzo pomaga.
6: Jemy zimną wodę, jemy owoce i jest wspaniale.
7: Upał to chyba w zasadzie się zaczyna od 30 stopni. Dzisiaj jest trochę poniżej, więc w ogóle jest idealna pogoda na trochę schłodzenie się i jeszcze na tej plaży wyschnięcie. Także jest jeszcze znośnie. W weekend ma być już ponad 30, wtedy no pewnie będzie ciężej.
8: Siedzimy dużo w morzu. Lubimy pływać.
9: Lody, napoje, zimna kawka, zimna herbatka. No tak, panowie,
10: wskoczyć do morza można się ochłodzić troszeczkę.
11: Staramy się nosić wodę ze sobą, siadamy co chwilę, są ławeczki, cieszymy się. No, jest fajnie.
3: Synoptycy ostrzegają, że najbliższe dni przyniosą jeszcze wyższą temperaturę, nawet do 40 stopni, ale jeszcze nie jutro. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Piątek będzie słoneczny, termometry pokażą 27 stopni na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu i zachodzie. Najwięcej 34 stopnie będą lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem, od 22 do 26 stopni.
13: Autopromocja.
14: Za miłość.

0: Jest 20. Atak na żołnierza w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Rannych ma być kilka osób. Na miejscu jest policja. Niedaleko Piły zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Za chwilę więcej informacji. Myszkowski Sąd Rejonowy wydał wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na Kładzie sprzed roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Atak na żołnierza w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informuje portal TVN24, mężczyzna zaatakował personel medyczny oraz pacjentów. Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 18, a napastnik został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że poszkodowane mogą być 4 osoby. Ordynator gastrologii, pielęgniarka oraz 2 pacjentki, z których jedna przechodzi obecnie operację. Więcej w kolejnych informacjach Radia Katowice. Niedaleko Piły zderzyły się dwa pociągi. Do zdarzenia doszło około godziny 18 niedaleko miejscowości Białośliwie. W tył pociągu pasażerskiego Intercity relacji Warszawa Białogard najechał pociąg Polregio.
2: W wyniku zderzenia pociągów wykoleiło się kilka wagonów, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Z informacji, które mam, wynika, że w tym zdarzeniu nie ma osób rannych. Jest w naszym pociągu kilka osób poszkodowanych na zasadzie, że są pobijane. Jest udzielana tym osobom pomoc medyczna i doraźna na miejscu. Organizujemy zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów tego pociągu. W tym pociągu było około 200 pasażerów.
2: Na miejscu pracują już służby ratownicze, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Trwa rozpoznanie sytuacji. Te działania ratownicze są realizowane tak, by w pierwszej kolejności zadbać o 200 osób, które podróżowało łącznie tym pociągiem.
2: Na razie przyczyny wypadku nie są znane.
0: A informację tę zebrał Witold Banach. Myszkowski Sąd Rejonowy wydał wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na Kładzie. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku. Dariusz B. poruszał się kładem z 45-letnim mężczyzną, z którym wcześniej spożywał alkohol, a także był tam ze swoim 9-letnim synem. W pewnym momencie zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 45-latek wskutek odniesionych obrażeń zmarł kilka dni później w szpitalu, a chłopiec doznał licznych złamań i obrażeń wewnętrznych, które wymagały długotrwałego, specjalistycznego leczenia szpitalnego. Sąd zdecydował, że Dariusz B., który w chwili wypadku miał w organizmie ponad promil alkoholu, a także amfetaminę, ma spędzić w więzieniu 5 lat. Sąd orzekł wobec niego także dożywotnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zadośćuczynienie finansowe na rzecz syna i żony pokrzywdzonego. Prokuratura ocenia wyrok jako zbyt łagodny i zapowiada apelację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Katowicach dyskutowano o cyfrowej suwerenności infrastruktury krytycznej oraz wyzwaniach, z jakimi mierzy się wiele branż. Głównym tematem konferencji Twoja sieć, Twoje dane, Twoje decyzje było bezpieczeństwo cyfrowe i wykorzystanie nowych technologii w zwiększaniu niezależności od zewnętrznych podmiotów. Tak mówi prezes zarządu JSW IT System dr Tomasz Błaszczak.
5: Gościmy tutaj dzisiaj około 70 osób. Są to przedstawiciele spółek samorządowych, również spółek prywatnych. Rozmawiałem przede wszystkim o doświadczeniach naszych i naszych partnerów w zakresie ochrony sieci informatycznej, sieci OT, w jaki sposób radzić sobie w dzisiejszych czasach szybko i stosunkowo bezkosztowo w oparciu o rozwiązania, które są dostępne. Rozmawiamy również o bezpieczeństwie, o analizie ryzyka.
0: Wydarzenie, które patronatem medialnym objęło Radio Katowice, zorganizowały JSW IT Systems i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Jutro na niebie wciąż niemal bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. Wiatr tylko słaby, północno-zachodni i skręcający na północny.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek pociągów w okolicy Piły, wykoliły się dwa składy. W Środzie Wielkopolskiej w nocy znów nie będzie wody. W Radomiu obchody 50. rocznicy robotniczego protestu. Ale zaczynamy od informacji sprzed chwili. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Według wstępnych informacji mężczyzna zaatakował personel szpitala i pacjentów. 4 osoby są ranne. To ordynator gastrologii, pielęgniarka i 2 pacjentki. Napastnik został zatrzymany. Groźny wypadek na kolei na północy Wielkopolski. W Białowśliwiu zderzyły się pociągi Polregio relacji Piła-Bydgoszcz oraz PKP Intercity Białogard-Warszawa. Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą albo krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się. Według wstępnych informacji nie ma osób poszkodowanych. Pierwsze ustalenia w sprawie przekazał Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK.
7: Nie znalazły się na jednej torze, tylko doszło do starcia, ponieważ znalazły się jakby w swojej skrajni. Właśnie doszło do wykolejenia wagonu w pociągu Intercity i Polregio.
6: Ruch na linii kolejowej został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby oraz komisja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Tej nocy ponownie nie będzie wody w Środzie Wielkopolskiej. Komunikat wydały miejscowe wodociągi. Czytamy w nim, że w związku z utrzymującym się ekstremalnie wysokim poborem wody nastąpi czasowe wstrzymanie dostaw dla mieszkańców Środy, Janowa, Mącznik i Zielnik. Nowością jest podstawienie beczkowozów w kilku punktach w mieście, w tym na Starym Rynku w godzinach od 19 do 23. Apelujemy do ludzi, żeby odpowiedzialnie i oszczędnie korzystali z wody, mówi kierownik działu zaopatrzenia w wodę Średzkich Wodociągów Hubert Kałuszny.
8: Apel jest taki, żeby do minimum albo całkowicie ograniczyć podlewanie trawników, napełnianie basenów, nie myć jakichś tam podwórek, samochodów, nie wiadomo gdzie tej wody faktycznie idzie bardzo dużo. No i też w takim codziennym użytkowaniu, nawet domowym, też starać się ograniczyć tą wodę.
6: Wodociągi ostrzegają jednocześnie, że podobne ograniczenia mogą występować do poniedziałku włącznie. Po raz pierwszy woda została wyłączona wczoraj wieczorem. Informacja na ten temat ukazała się w mediach społecznościowych pół godziny wcześniej. Zdjęcia, dokumenty i listy znalazły się w kapsule czasu, którą z okazji 50. rocznicy robotniczego protestu zakopano w centrum Radomia. Ci, którzy odkryją jej zawartość za kolejnych 50 lat, poznają historię miasta i jej mieszkańców. Kapsuła to pomysł Instytutu Pamięci Narodowej.
9: Niech Radom pozostanie symbolem odwagi obywatelskiej. Niech Rzeczypospolita pozostanie dobrem wspólnym. Naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Danuta Pawlik.
10: Za 50 lat przyszłe pokolenie dużo będzie wiedziało o tych wydarzeniach.
11: O odczytanie listu proszę prezesa Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 Krzysztofa Stanika.
12: Nieznany nam przyjacielu, nie zmarnuj tego. Nie przyzwyczaj się do wolności tak bardzo, by przestać o nią dbać.
13: Kapsuła czasu, tak, bo to zawsze ciekawe, to zawsze wydarzenie.
6: Oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego odbyły się przed radomskim pomnikiem ludzi skrzywdzonych. Renomowany amerykański generał Christopher Donahue, dowódca wojsk w Europie i Afryce oraz sił lądowych NATO, złożył dokumenty o przejściu na emeryturę. Decyzja generała uważana jest w Stanach Zjednoczonych za element czystek w wojsku prowadzonych przez szefa Pentagonu Pita Hegseta.
14: Generał Christopher Donahue zrzeknie się dowodzenia wojskami USA 2 lipca po niespełna 18 miesiącach na tym stanowisku. Dowodzenie siłami lądowymi NATO przekaże 9 lipca podczas ceremonii w Turcji. Donahue to postać dobrze znana opinii publicznej. To on jako ostatni amerykański żołnierz opuścił Afganistan w 2021 roku podczas chaotycznej ewakuacji Kabulu. Wcześniej dowodził jednostkami Delta Force, a także 82. Dywizją Powietrzno-Desantową. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę był jednym z pierwszych oficerów amerykańskich, którzy doradzali siłom tego kraju. Według CBS News Donahue od miesięcy znajdował się w niełasce sekretarza obrony Pita Hegseta. Generał jest kolejnym w grupie niemal 20 wysokich rangą oficerów, którzy musieli opuścić szeregi sił zbrojnych USA za kadencji obecnego szefa Pentagonu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Piątek będzie słoneczny, od 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, do 34 na zachodzie.
15: Autopromocja.

Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam. Kreuję w głowie ideał, który mi rozświetla noc. Piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam. Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być

Krach, bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

0: Jest 20. Atak na żołnierza w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. Rannych ma być kilka osób. Na miejscu jest policja. Niedaleko Piły zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Za chwilę więcej informacji. Myszkowski Sąd Rejonowy wydał wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na Kładzie sprzed roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Atak na żołnierza w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informuje portal TVN24, mężczyzna zaatakował personel medyczny oraz pacjentów. Do zdarzenia doszło krótko po godzinie 18, a napastnik został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że poszkodowane mogą być 4 osoby. Ordynator gastrologii, pielęgniarka oraz 2 pacjentki, z których jedna przechodzi obecnie operację. Więcej w kolejnych informacjach Radia Katowice. Niedaleko Piły zderzyły się 2 pociągi. Do zdarzenia doszło około godziny 18 niedaleko miejscowości Białośliwie. W tył pociągu pasażerskiego Intercity relacji Warszawa-Białogard najechał pociąg Polregio.
2: W wyniku zderzenia pociągów wykoleiło się kilka wagonów, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Z informacji, które mam, wynika, że w tym zdarzeniu nie ma osób rannych. Jest w naszym pociągu kilka osób poszkodowanych na zasadzie, że są pobijane. Jest udzielana tym osobom pomoc medyczna i doraźna na miejscu. Organizujemy zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów tego pociągu. W tym pociągu było około 200 pasażerów.
2: Na miejscu pracują już służby ratownicze, mówi aspirant Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Trwa rozpoznanie sytuacji. Te działania ratownicze są realizowane tak, by w pierwszej kolejności zadbać o 200 osób, które podróżowało łącznie tym pociągiem.
2: Na razie przyczyny wypadku nie są znane.
0: A informację tę zebrał Witold Banach. Myszkowski Sąd Rejonowy wydał wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na Kładzie. Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku. Dariusz B. poruszał się kładem z 45-letnim mężczyzną, z którym wcześniej spożywał alkohol, a także był tam ze swoim 9-letnim synem. W pewnym momencie zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 45-latek wskutek odniesionych obrażeń zmarł kilka dni później w szpitalu, a chłopiec doznał licznych złamań i obrażeń wewnętrznych, które wymagały długotrwałego, specjalistycznego leczenia szpitalnego. Sąd zdecydował, że Dariusz B., który w chwili wypadku miał w organizmie ponad promil alkoholu, a także amfetaminę, ma spędzić w więzieniu 5 lat. Sąd orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zadośćuczynienie finansowe na rzecz syna i żony pokrzywdzonego. Prokuratura ocenia wyrok jako zbyt łagodny i zapowiada apelację.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Katowicach dyskutowano o cyfrowej suwerenności infrastruktury krytycznej oraz wyzwaniach, z jakimi mierzy się wiele branż. Głównym tematem konferencji Twoja sieć, Twoje dane, Twoje decyzje było bezpieczeństwo cyfrowe i wykorzystanie nowych technologii w zwiększaniu niezależności od zewnętrznych podmiotów. Tak mówi prezes zarządu JSW IT System dr Tomasz Błaszczak.
5: Gościmy tutaj dzisiaj około 70 osób. Są to przedstawiciele spółek samorządowych, również spółek prywatnych. Rozmawiałem przede wszystkim o doświadczeniach naszych i naszych partnerów w zakresie ochrony sieci informatycznej, sieci OT, w jaki sposób radzić sobie w dzisiejszych czasach szybko i stosunkowo bezkosztowo w oparciu o rozwiązania, które są dostępne. Rozmawiamy również o bezpieczeństwie, o analizie ryzyka.
0: Wydarzenie, które patronatem medialnym objęło Radio Katowice, zorganizowały JSW IT Systems i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej. Jutro na niebie wciąż niemal bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 30 do 33 stopni. Wiatr tylko słaby, północno-zachodni i skręcający na północny.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik ranił 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, został zatrzymany. 7 osób rannych w zderzeniu 2 pociągów w okolicach Piły. Polska zamierza stworzyć koalicję, która wywrze presję na Komisję Europejską w sprawie złagodzenia przepisów klimatycznych. Atak nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Po godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policja zatrzymała sprawcę, mówi Halina Asemik z Komendy w Jastrzębiu. Śledztwo prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Zderzenie pociągów w miejscowości Białośliwie w Wielkopolsce. W wyniku wypadku 7 osób zostało poszkodowanych, potwierdza zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Nie ma informacji o poważnie rannych w tym zdarzeniu. Służby zaoferowały pomoc pasażerom pociągów, mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski.
7: Część tych osób z pociągu regionalnego oczywiście ma już bardzo blisko do swoich domostw, więc pewnie będą bezkolizyjnie wracać. Natomiast resztą zaopiekowaliśmy się, gdzie do Białośliwia w jednostce OSP są kierowane te osoby. Tam zapewniony jest picie, jest toaleta, więc każdy, kto ma daleko i jeszcze chce podróżować, za chwilę tego przystanku i wytchnienia tam znajdzie.
6: Ruch pociągów na trasie Bydgoszcz-Piła został wstrzymany. Do zderzenia dwóch składów doszło około 18. Jeden ze składów to PKP Intercity, drugi przewoźnik regionalny. Polska montuje koalicję państw, aby wywrzeć presję na Komisję Europejską w sprawie złagodzenia przepisów klimatycznych. Chodzi o reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Jej założenia Bruksela ma przedstawić za 3 tygodnie. Ta sprawa jest dyskutowana w Luksemburgu w kuluarach spotkania ministrów środowiska unijnych krajów. Spotkanie w gronie kilkunastu państw myślących podobnie zorganizowała Polska.
8: Reforma ETS jest obecnie jedną z kluczowych, ustali zasady do końca 2040 roku. Dlatego Polska walczy o jak najlepsze zapisy. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta powiedział, że Polska chce przede wszystkim utrzymania i zwiększenia funduszu modernizacyjnego po 2030 roku. Potrzebujemy tych funduszy, by kontynuować transformację, to jak szczepienia przeciwko ETS. Kolejnym na liście priorytetów jest postulat dotyczący zmiany metody przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. Chcemy przekonać Komisję, by w tej sprawie była szybka procedura. Dla Polski uzależnionej przez dekady od węgla to sprawa pilna, bo obecna metodologia jest zabójcza dla polskich firm, fabryk czy hut. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Już 19 listopada tego roku będzie można zagrać w Grand Theft Auto 6. Amerykański gigant gamingowy firma Rockstar oficjalnie poinformowała o premierze gry. W jej świecie wcielimy się w parę gangsterów, którzy wspólnymi siłami dążą do życia w luksusie. Z graczami o premierze i wspomnieniach związanych z serią GTA rozmawiał Krzysztof Kuczyński.
9: GTA San Andreas, do tego też GTA 4 bardzo lubiłem, GTA 5 troszeczkę też, aczkolwiek GTA 4 lepiej. To, że to wychodzi, no to super. To jest jednak wielki tytuł, bardzo popularny na świecie i uważam, że to jest świetny sposób na spędzanie czasu.
10: Czy ma pan jakieś wspomnienia z tą serią?
11: Pamiętam, jak wychodziła wersja 5, to stałem w sklepie w nocy, żeby kupić płytę przy premierze.
12: Jesteśmy z czasów, kiedy bardzo, bardzo rządziło w naszych liceach i na studiach było tego bardzo dużo. Kto jeździł, to w tym.
6: Ostatnia gra z serii GTA wyszła w 2013 roku. Po ponad dekadzie czekania jesienią będzie można zagrać w tytuł zarówno na PlayStation, jak i na Xboxie. Według szacunków koszt wyprodukowania gry to prawie 3 miliardy dolarów. W dniu premiery dochód ze sprzedaży ma sięgnąć ponad 1,5 miliarda. Twórcy przekazali również, że wersja pudełkowa nie będzie zawierała płyty, a jedynie kod aktywacyjny, który pozwoli na pobranie gry.
1: Klimat.
6: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, w centralnej i południowej części Polski umiarkowana. 15% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach Polski średnie bądź duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Po sporcie Norbert Michalak.
13: Na początek Gliwice, tam polscy siatkarze grają z reprezentacją Turcji w meczu Ligi Narodów. Pierwszego seta wygrała Turcja 28-26, a drugiego Polacy 25-19. W pierwszym spotkaniu w Gliwicach Polacy pokonali Belgów 3-2, a dziś Belgowie wygrali z Chinami 3-1. Piłkarska reprezentacja Niemiec ten mecz może potraktować jako test. Kadra Juliana Nagelsmana ma już zapewnione zwycięstwo w grupie piłkarskich Mistrzostw Świata. Adam Górczewski informuje, że przed spotkaniem bez presji dla Niemiec nastawienie na wynik ustępuje miejsca innym tematom.
14: Jamie Leveling zaprezentował koszulkę, którą dostał od brazylijskiego Ronaldo. Przed mundialem napastnik opublikował w social mediach swój wizerunek z fryzurą legendarnego strzelca. Brazylijczyk zareagował, wysyłając koszulkę z dedykacją dla Niemca. Do finału zostało jeszcze kilka spotkań, ale jeśli możemy już o nim myśleć, to jeśli w nim wygramy, zetnę włosy na fryzurę Ronaldo. Potraktujcie to jako zobowiązanie wobec Niemiec, mówił młody napastnik. W brazylijskiej koszulce jednak się nie zaprezentował, twierdząc, że woli niemiecką. Kicker też patrzy do przodu i analizuje, na kogo Dodatkowo Niemcy mogą trafić w 1/16 finału. Potencjalnych rywali jest 8, wśród nich Paragwaj, przed którym mecz z również południowoamerykańskim Ekwadorem byłby doskonałym przetarciem. A właśnie Paragwaj według modelu Kickera na 40% będzie rywalem Niemiec, chyba że wygra z Australią. Wtedy właśnie gracze z antypodów zagraliby z kadrą Nagelsmana. Wśród pozostałych, teoretycznie mniej realnych rywali jest grupa F, z której można trafić na Holandię, Japonię lub Szwecję. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
13: Początek meczu o 22:00 czasu polskiego o tej samej godzinie. Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Na koniec jeszcze motorsport. Sebastian Ogier prowadzi po pierwszym dniu rajdu Akropolu. Jest to 8. runda Mistrzostw Świata WRC. Po pierwszym odcinku specjalnym Francuz ma 1 sekundę przewagi nad Japończykiem Takamoto Katsutą. 35. miejsce zajmuje Tymoteusz Abramowski, a 44. jest Grzegorz Bonder. Rajd Akropolu potrwa do niedzieli.
6: Piątek słoneczny, od 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum i 34 na zachodzie.
15: Autopromocja.

0: Jest 21. Atak na żownika w Jastrzębiu-Zdroju. Są ranni. Na miejscu pracuje policja. Dwa pociągi zderzyły się w miejscowości Białośliwie. To składy osobowe Polregio oraz PKP Intercity. Godnego traktowania oraz podwyżki wynagrodzeń domagali się dziś pracownicy jednego z czechowickich zakładów. Za chwilę szczegóły.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Atak na żownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło do niego tuż po 18. Napastnik wyniósł na teren placówki ostre narzędzie i zaatakował będących tam ludzi, przekazała nam rzeczniczka placówki Karolina Knapik.
2: Obecnie wiadomo o 4 poszkodowanych osobach, jednym lekarzu, jednej pielęgniarce oraz 2 pacjentkach. Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
0: Policja potwierdza, że mężczyzna został już zatrzymany. To 19-letni Polak. Na miejscu wciąż prowadzone są działania mundurowych pod nadzorem prokuratury. Dwa pociągi zderzyły się w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim, to jest województwo wielkopolskie. W wypadku uczestniczyły składy Polregio, relacji Piła-Bydgoszcz oraz PKP Intercity, Białogard-Warszawa. Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą lub krzyżują, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się. Według wstępnych informacji nie ma osób poważnie rannych. Ruch na linii kolejowej został całkowicie wstrzymany. Na miejscu pracują służby oraz komisja, która wyjaśni przyczynę wypadku. Do kolizji pociągów doszło krótko po 18.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Godnego traktowania oraz podwyżki wynagrodzeń domagali się dziś pracownicy czechowickich zakładów spółki TR. Tak jak powiedzieli Radio Katowice, uczestnicy protestu, problemem spółki są nie tylko niskie płace, ale traktowanie zatrudnionych, których zmusza się do pracy 6 dni w tygodniu albo karze finansowo za wzięcie urlopu. Wystarczy jeden dzień zdarzenia losowego i od razu jest kara. Tymczasem większość pracowników to kobiety opiekujące się dziećmi i różne sytuacje się zdarzają, mówi przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w FCA Poland Grzegorz Maślanka. Jego zastępca Mirosław Kuś przypomina, że rozmowy płacowe rozpoczęły się w lutym i nadal nie ma porozumienia.
3: Nasze żądania pierwotne były 800 zł. Oczywiście było parę spotkań, na którym pracodawca powiedział, że żadnych podwyżek nie będzie. Dopiero kiedy spisaliśmy protokół rozbieżności, weszliśmy w spór zbiorowy i już teraz pierwszy krok mediacje, dopiero te kwoty zaczęły się pojawiać i no niestety brakuje nam bardzo niewiele do tego, aby było porozumienie, a niestety jest opór cały czas ze strony dyrekcji.
0: Załoga domaga się m.in. 300 zł podwyżki. Nowy park w Sosnowcu będzie nosił imię tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki. Sosnowieccy radni jednomyślnie poparli ten pomysł na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Park o powierzchni niemal 4 hektarów powstaje w dzielnicy Zagórze przy ulicy Białostockiej. Będzie miał formę sadu owocowego otoczonego torem dla rolkarzy, a w centralnym punkcie znajdą się ławki kwietne. Budowa parku niedawno się rozpoczęła. Trwają pierwsze prace ziemne i nasadzenia. W nocy na niebie chmur raczej nie uświadczymy. Będzie za to bardzo gorąco. Temperatura minimalna wyniesie od 16 do 19 stopni. Wiatr co najwyżej słaby.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik zaatakował personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Wypadek 2 pociągów w okolicach Piły w Wielkopolsce. Amerykanie wysłali pomoc dotkniętej trzęsieniem ziemi w Wenezueli. Atak nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło do niego po 18 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik wniósł na teren placówki ostre narzędzie i zaatakował będących tam ludzi, przekazała rzeczniczka placówki Karolina Knapik.
2: Obecnie wiadomo o 4 poszkodowanych osobach, jednym lekarzu, jednej pielęgniarce oraz 2 pacjentkach. Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
4: Policja potwierdza, że mężczyzna został już zatrzymany. To 19-letni Polak. Na miejscu wciąż prowadzone są działania mundurowych pod nadzorem prokuratury. W Białośliwiu w powiecie pilskim są ustalane przyczyny wypadku kolejowego, w wyniku którego zderzyły się 2 pociągi jadące z Piły w kierunku Bydgoszczy.
5: Do tego wypadku doszło po godzinie 18 na wysokości ulicy Dworcowej, tuż za stacją kolejową w Białośliwiu. Zderzyły się dwa pociągi osobowy jadący z Piły w kierunku Bydgoszczy i pospieszny jadący z Kołobrzegu do Warszawy Wschodniej. Według wstępnych ustaleń policji doszło do bocznego zderzenia obu pociągów, w wyniku którego wykoleiła się część wagonów. W obu pociągach łącznie podróżowało 200 pasażerów, 11 z nich wymagało pomocy medycznej. Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitali, dwie do szpitala powiatowego w Chodzieży i jedna do szpitala w Pile. Według informacji przekazanych przez policję, obrażenia, których doznali, nie zagrażają ich życiu. Na miejscu cały czas trwają działania policyjne. Jest straż pożarna, a także straż ochrony kolei i trwają ustalenia okoliczności, które doprowadziły do tego wypadku. Z Białośliwia Marek Wolski, Radio Poznań.
4: Prezes PiS postanowił oddać order przyznany mu przez Wołodymyra Załańskiego. Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że jego decyzja jest wyrazem stosunku do ukraińskich elit oraz aktem lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Zdaniem senatora lewicy Stanisława Pawlaka takim podejściem prezes PiSu eskaluje konflikt z Ukrainą.
6: Nie podzielam tego poglądu i nigdy ja osobiście bym do tego nie dopuścił, nie doprowadził, ani nie postępował tak, jak postępuje prawica. My powinniśmy wszyscy pracować nad tym, żeby wygaszać ten problem, który powstał, ten konflikt, który powstał, i dążyć do współdziałania, szczególnie myśląc o przyszłości. To, co jest za nami, to już wszyscy wiemy, nie musimy tego powtarzać.
4: Decyzji prezesa PiSu bronią politycy tej partii. Łukasz Schreiber zauważa, że to ukraińskie władze doprowadziły do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich i pierwsze zaczęły zwracać order.
7: Kto tutaj tak naprawdę psuje te relacje? Kto otrzymał tak wiele, a zachowuje się w stosunku nie do jakiegoś konkretnego polityka, ale w stosunku do Polski tak niewdzięcznie, no to wszyscy widzimy.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański zwrócił order Orła Białego, który przyznał mu prezydent Andrzej Duda. Była to reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu mu tego orderu po tym, jak nadał jednemu z oddziałów ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Pierwsi amerykańscy ratownicy dotarli do Wenezueli, gdzie biorą udział w akcji poszukiwania ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Władze Stanów Zjednoczonych zadeklarowały znaczącą pomoc Wenezuelczykom.
8: Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty na Bliskim Wschodzie Marco Rubio poinformował, że Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wysłał już swoje siły do Wenezueli i przekazuje służbom tego kraju zdjęcia satelitarne. Rozmieściliśmy także ekipy poszukiwawcze z Virginii i z Los Angeles. Dołączą do nich następne. Najpilniejszą potrzebą jest akcja poszukiwawcza ratownicza. Sekretarz stanu USA powiedział, że wielu mieszkańców Wenezueli cały czas znajduje się pod gruzami. To jest najważniejsze krótkoterminowe zadanie na najbliższe 48 do 72 godzin, ponieważ w tym czasie da się jeszcze uratować ludzkie życie. Prezydent Donald Trump poinformował, że polecił wszystkim agencjom federalnym szybkie działania. Zapewnił, że Stany Zjednoczone staną u boku, jak się wyraził, swoich nowych wielkich przyjaciół. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Piątek będzie słoneczny, 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum i 34 na zachodzie.
9: Autopromocja.

0: Jest 22. To poszkodowany lekarz miał obezwładnić napastnika. Wiemy więcej o ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 5 pasażerów zostało skierowanych na obserwację do szpitala po zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W informacjach także Czechy, które wyślą do Wenezueli swoich ratowników po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Mężczyzna z ostrym narzędziem wszedł na teren szpitala i ranił 4 osoby. Do zdarzenia doszło po 18 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. A szczegóły zna reporter Radia Katowice.
2: Atak miał miejsce chwilę po godzinie 18. Napastnikiem jest 19-letni Polak, który przy użyciu ostrego narzędzia ranił 4 osoby. W zdarzeniu ucierpiał lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki szpitala. Rzeczniczka prasowa placówki Karolina Knapik powiedziała mi, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: Są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
2: Mężczyzna został już zatrzymany. Na miejscu wciąż trwają jednak działania mundurowych pod nadzorem prokuratury. Jastrzębska Policja nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat ataku.
0: A te już zebrane informacje przedstawił Artur Zubek. Jak przekazali dosłownie przed chwilą przedstawiciele szpitala, najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby, czyli ordynator i 2 pacjentki, są poważnie ranne, ale ich stan na szczęście jest stabilny. Jak poinformował dyrektor szpitala, to właśnie ranny ordynator obezwładnił i przytrzymał napastnika do przyjazdu funkcjonariuszy.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: 5 pasażerów zostało skierowanych na obserwację do szpitala po zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim. W wypadku uczestniczyły składy Polregio oraz PKP Intercity. Rzecznik prasowy PKP Intercity Michał Wrzosek powiedział, że nikt nie został poważnie ranny w zderzeniu. Pasażerowie, którzy trafili do szpitala, nie mieli najprawdopodobniej poważnych obrażeń. Na miejscu trwa usuwanie skutków wypadku.
4: My organizujemy teraz zastępczą komunikację autobusową dla pasażerów. Część pasażerów skorzysta z tej zastępczej komunikacji, natomiast część pasażerów pojedzie tym pociągiem. Odłączamy wagony i trwa wkolejenie 3 wagonów, które były wykolejone. Pozostałe pojadą z tym pociągiem.
0: Do kolizji doszło na odcinku, gdzie tory się łączą, co doprowadziło do zderzenia składów. Oba pociągi wykoleiły się. Czechy wyślą do Wenezueli swoich ratowników, którzy wesprą akcję poszukiwawczą po silnym trzęsieniu ziemi. Według władz w Caracas zginęło co najmniej 188 osób, a ponad 1500 zostało rannych. Ratownicy wciąż próbują odnaleźć ocalałych pod gruzami zawalonych budynków. Specjalizujący się w działaniach poszukiwawczych czescy ratownicy mają wyruszyć do Wenezueli najpóźniej jutro. W skład 68-osobowego zespołu wejdą strażacy, lekarze oraz przewodnicy z psami ratowniczymi. Do wyjazdu gotowa jest także jednostka medyczna. Zostanie wysłana, jeśli wenezuelskie władze zwrócą się o takie wsparcie. Pomoc do Wenezueli skierowały już Stany Zjednoczone, Katar i Meksyk. Jak podają czeskie media, gotowość wsparcia zadeklarowały państwa Europy i Ameryki Łacińskiej, a także Chiny. Czescy ratownicy brali już udział w akcjach po trzęsieniach ziemi i innych katastrofach naturalnych, m.in. w Iranie, Japonii, Gruzji, Turcji i na Filipinach. Koniec wydobycia węgla kamiennego w kopalni Bielszowice. Dziś na powierzchnię wyjechała ostatnia tona węgla. Wraz z początkiem lipca rozpocznie się 4-letni proces likwidacji zakładu. Reporterka Radia Katowice pytała byłych pracowników o ich wspomnienia związane z kopalnią.
5: Ja tutaj pracowałem 31 lat. No ale to tak czas szybko mija, że czuję się, jakby to było wczoraj.
6: Bardzo przykry.
7: Ile lat pani tutaj pracowała?
6: 41. Mąż 30, mój teść.
8: 100 lat, no to jest ponad wiek. Człowiek czasami w tych myślach wracał do może swojego pradziadka, który pierwszy pracował na tej kopalni, dziadka, ojca, co jak co, ale na Śląsku potrafimy pracować.
0: Kopalnia Bielszowice zatrudniała 1650 osób. Część załogi już przeniesiono do innych kopalni. Do 33 stopni mają jutro pokazać termometry w regionie, tak przewidują synoptycy. Niebo będzie bezchmurne, a wiatr tylko słaby.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Teraz osoby ranne w ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Wspólne oświadczenie premierów Polski i Ukrainy zwracają uwagę na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje. Dziś było gorąco, ale na kolejne dni synoptycy zapowiadają jeszcze wyższe temperatury. Atak nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne.
2: Atak miał miejsce chwilę po godzinie 18. Napastnikiem jest 19-letni Polak, który przy użyciu ostrego narzędzia ranił 4 osoby. W zdarzeniu ucierpiał lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki szpitala. Rzeczniczka prasowa placówki Karolina Knapik powiedziała mi, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
3: Są pod opieką fachowego personelu, robimy wszystko co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
2: Mężczyzna został już zatrzymany. Na miejscu wciąż trwają jednak działania mundurowych pod nadzorem prokuratury. Jastrzębska policja nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat ataku.
9: Relacjonował Artur Zubek. Sytuacja po wypadku pociągów koło Piły jest opanowana, zapewnił wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski. Do zdarzenia doszło około 18:00 niedaleko miejscowości Białośliwie. W tył pociągu pasażerskiego Intercity relacji Warszawa-Białogard najechał pociąg Polregio. Jarosław Maciejewski wyjaśnia, że w wypadku poszkodowanych zostało kilka osób.
7: Na szczęście nie mieliśmy żadnych zdarzeń, które byłyby zdarzeniami śmiertelnymi. Były to tylko pewnego rodzaju stłuczenia. 3 pacjentów zostało przewiezionych do szpitala w Pile. Reszta została zaopatrzona tutaj na miejscu. Ewentualne udzielone pomoce na zasadzie powiedzmy sprawdzenia, czy nie dolega coś, bo zdarzyło się też tak, że jedna z walizek uderzyła gdzieś tam pasażerkę, ale wszystko wróciło już jakby do normy.
9: Wicewojewoda Wielkopolski zapewnia, że odpowiednie służby już pracują nad usunięciem skutków zdarzenia. Na miejscu pracuje też komisja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zabrała głos w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Zapowiedziała wyjaśnienie sprawy. Możliwy przebieg miała dzisiejsza sesja Rady Miejskiej w Warszawie. Prezydent Warszawy długo odpowiadał na kierowane pod jego adresem zarzuty.
10: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno być wyjaśnione w sposób bardzo rzetelny i w sposób bardzo dokładny.
11: To minister zdrowia, która odniosła się do doniesień o nieprawidłowościach w warszawskim szpitalu południowym, a te dotyczą m.in. wysokich zarobków młodego koordynatora SOR-u, jego czasu pracy czy zgonów pacjentów. Minister mówiła o kontrolach zleconych NFZ oraz konsultantom krajowemu i wojewódzkiemu do spraw ratownictwa medycznego. Szpital podlega pod samorząd, dlatego w trakcie sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania w tej sprawie. Mówił o audycie, odwołaniu zarządu, rady nadzorczej i zwolnieniu młodego lekarza. Tłumaczył, że badanie najpoważniejszych oskarżeń leży teraz wyłącznie w gestii organów ścigania.
12: Oprócz naszego audytu mamy w tej chwili w Szpitalu Południowym prokuraturę i CBA. One będą wyjaśniały te kwestie.
11: Monika Gosławska, Trójka, Polskie Radio.
9: Premier Polski i szefowa ukraińskiego rządu wydali wspólne oświadczenie. Donald Tusk i Julia Swirydenko zwracają uwagę na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje. Podkreślają także, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane. Do spotkania premierów Polski i Ukrainy doszło w Gdańsku, gdzie odbywa się konferencja odbudowy Ukrainy.
13: W oświadczeniu szefowie rządów przypominają, że Polska wspierała Ukrainę w walce z Rosją od 2014 roku. Naszym wspólnym celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, w tym z udziałem Polski. Donald Tusk i Julia Swirydenko napisali, że pragną, aby istotne różnice między naszymi narodami nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów. Dzień wcześniej w gdańskim ratuszu w podobnym tonie wybrzmiały słowa wiceprzewodniczącej ukraińskiego parlamentu Oleny Kondraciuk.
14: Ukraina
13: i Polska są strategicznymi partnerami historycznie pod względami logistyki i bezpieczeństwa. I my mamy wspólnego wroga. Jest nim Rosja. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i Ukrainy przypomnieli słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane we Lwowie w 2001 roku. Papież Polak powiedział wtedy: niech przebaczenie, udzielane i uzyskane, rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
9: Polska grupa zbrojeniowa będzie produkować drony wspólnie z ukraińskim kontrahentem. Dziś w Gdańsku został podpisany list intencyjny między PGZ a TAF Industries. Porozumienie obejmuje też produkcję systemów walki elektronicznej. To umowa, która pokazuje zainteresowanie polskiego przemysłu technologiami dronowymi i antydronowymi, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
15: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
9: Prezes Adam Leszkiewicz nie zdradził, o jaką polską firmę chodzi i nie wskazał konkretnych rodzajów dronów. Jak podkreślił, drony i urządzenia do ich zwalczania spełniają standardy podwójnego zastosowania na czas wojny i pokoju. Polska znalazła się pod wpływem kolejnej fali gorącego powietrza. W wielu regionach termometry pokazywały ponad 30 stopni, a synoptycy ostrzegają, że najbliższe dni przyniosą jeszcze wyższą temperaturę. Wypoczywający nad Bałtykiem mówią, że najlepszym sposobem na upał są cień, woda i spokojniejsze tempo dnia.
16: Gotowana kukurydza, chrupiące na czosy popcorn.
17: Moczymy stopy w chłodnej morskiej wodzie. Bardzo pomaga.
18: Pijemy zimną wodę, jemy owoce i jest wspaniale.
19: Upał to chyba w zasadzie się zaczyna od 30 stopni. Dzisiaj jest trochę poniżej, więc w ogóle jest idealna pogoda na trochę schłodzenie się i jeszcze na tej plaży wyschnięcie. Także jest jeszcze znośnie. W weekend ma być już ponad 30, wtedy no pewnie będzie ciężej.
20: Siedzimy dużo w morzu. Lubimy pływać.
21: Lody, napoje, zimna kawka, zimna herbatka. No tak, panowie, wskoczyć do morza można się ochłodzić troszeczkę.
22: Staramy się nosić wodę ze sobą, siadamy co chwilę, są ławeczki, cieszymy się. No, jest fajnie.
9: Podobna pogoda utrzymuje się także w wielu innych krajach Europy. We Francji i Belgii obowiązują najwyższe alerty pogodowe, a w Wielkiej Brytanii pada...

0: trakcie tej imprezy. W sobotę zagrają z Niemcami, zaś w niedzielę z Argentyną. Curaçao przegrywa z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-1, a Ekwador remisuje z Niemcami 1-1 w meczach grupy E piłkarskich Mistrzostw Świata. Po północy polskiego czasu kolejne spotkania. O pierwszej Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją. Zespół z kraju kwitnącej wiśni jest chwalony za postawę i skuteczność w dotychczasowych spotkaniach mundialu. Filip Wichman, który przed laty był bramkarzem zespołu z Yokohamy, nie jest zaskoczony tym, co prezentuje ekipa z Japonii.
1: Ja myślę, że Japonia jest jedną z niewielu drużyn, której rzeczywiście klimat sprzyja w tych mistrzostwach. Natomiast organizacja gry trochę jak z życia wynika. Organizacja we wszystkich strukturach w Japonii czy życia codziennego jest na wysokim poziomie, więc myślę, że ta dyscyplina taktyczna jest naprawdę na wysokim poziomie, ale myślę, że odwaga to jest coś, co mnie też tak może nie zaskakuje, ale pozytywnie i fajnie się na to patrzy, jak odważnie i jak przebojowo Japonia na tych mistrzostwach wygląda.
0: Z kolei o 4 nad ranem polskiego czasu Paragwaj zagra z Australią, a Turcja z USA. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson odpadli w półfinale debletenisowego turnieju ATP rangi 250 na trawiastych kortach w Eastbourne. Ich rywalami byli Francuz Edward Roger Vasselin i Monakijczyk Hugo Nys. Polsko-brytyjska para przegrała 4-6, 2-6. Mecz trwał godzinę i 15 minut.
2: Przed nami słoneczny piątek, od 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, 32 w centrum, do 34 na zachodzie.
3: Autopromocja.

0: Jest 23. 19-latek sprawcą napaści na pracowników oraz pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Za chwilę szczegóły. Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Unia Europejska ostatecznie przedłużyła o rok sankcje gospodarcze na Rosję.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja zatrzymała nożownika, który miał zaatakować pacjentów i personel medyczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Młodsza aspirant Angelina Rochowiak ze śląskiej policji poinformowała, że napastnik to 19-latek.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów. Obecnie na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyn i dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Rzeczniczka Policji w Jastrzębiu-Zdroju, aspirant sztabowa Halina Samik, poinformowała z kolei, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Służby na razie nie udzielają więcej informacji na temat jego tożsamości. Z kolei, jak przekazali przedstawiciele szpitala, ranne są 4 osoby. To ordynator, pielęgniarka i 2 pacjentki. Najlżej ranna jest pielęgniarka. 3 pozostałe osoby, czyli ordynator i 2 pacjentki, są poważnie ranne, ale ich stan jest stabilny. Jak przekazał dyrektor szpitala, to właśnie ranny ordynator obezwładnił i przytrzymał napastnika do przyjazdu funkcjonariuszy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Po pożarze wysypiska prezydent Chorzowa zapowiada kontrolę. Szymon Michałek chce powołać specjalny zespół, który przyjrzy się składowaniu odpadów w mieście. W koordynacji działań ma pomagać Straż Pożarna.
3: Widzimy, że decyzje środowiskowe wydane jakiś czas temu, mające swoje operaty, mające swoje konkretne zamierzenia, zadania do realizacji przez firmy, które te składowiska posiadają, nie zawsze są jakby respektowane, także musimy sprawdzić, jak wygląda sytuacja na innych składowiskach. Natomiast tutaj tego typu hałdy są w stanie firmy w bardzo szybkim tempie zapełniać.
0: Prezydent powołał także swoją pełnomocnik do spraw ekologii. Została nią Małgorzata Łozowska. Unijne kraje postawiły kropkę nad i. Jest przedłużenie o rok sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Wczoraj brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poinformowała o zgodzie ambasadorów. Dziś potwierdziły ją unijne rządy. Drogę do tej decyzji otworzyło zielone światło europejskich przywódców na szczycie w Brukseli. Po raz pierwszy Unia Europejska przedłużyła sankcje gospodarcze aż o rok.
4: Do końca lipca utrzymane zostaną sankcje w kluczowych sektorach, jak handel, finanse czy energetyka. Pozostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota, gazu skroplonego czy płynnego, a także aluminium z Rosji. Nadal zakazany będzie eksport do Rosji m.in. technologii i towarów podwójnego zastosowania do celów cywilnych i wojskowych. Wiele rosyjskich banków pozostaje odłączonych od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Pozostają sankcje nałożone na kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Rosyjskie media propagandowe, które szerzą dezinformację Kremla, nadal będą miały zakaz nadawania na terenie Unii.
0: O czym informowała Beata Płomecka. Zamek Cieszyn rozstrzygnął konkurs Śląska Rzecz 2025. Największym zwycięzcą jest Etnoalternatywa Muzeum Śląskiego w Katowicach, nagrodzona podwójnie, jako publikacja w grafice użytkowej i jako wystawa. To projekt, który pokazuje śląski strój ludowy na nowo przez współczesną modę, fotografię i sztukę. Wyróżniono też AWIR, publikację o Agencji Wydawnictw i Reklamy autorstwa Romana Kaczmarczyka i Piotra Rybsona z ASP w Katowicach, a także identyfikację wizualną Marcina Wysockiego dla CSW Kronika w Bytomiu, Design 32 zespołu ASP oraz Rybnicki Jarmark u Antoniczka jako miejską usługę świąteczną. A wszystkie nominowane projekty można zobaczyć na wystawie w Zamku Cieszyn do końca wakacji. Gorąca noc przed nami, minimalnie 16-19 stopni na termometrach. Jutro w ciągu dnia nawet 32 stopnie. Deszczu na razie synoptycy się nie spodziewają, podobnie jak szybszych podmuchów wiatru.
5: Nocy Paweł Zieliński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności radiowej jedynki. Ma 19 lat i jest Polakiem. To informacje policji na temat tożsamości nożownika z Jastrzębia-Zdroju. Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Miał przy sobie ostre narzędzie i to nim zaatakował, przekazała nam rzeczniczka placówki Karolina Knapik.
6: Obecnie wiadomo o 4 poszkodowanych osobach, 1 lekarzu, 1 pielęgniarce oraz 2 pacjentkach. Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego personelu. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
5: Wiadomo, że napastnik nie był pacjentem szpitala. Na miejscu wciąż prowadzone są działania mundurowe pod nadzorem prokuratury. Doszło do bocznego zdarzenia 2 pociągów jadących w tym samym kierunku. To wstępne ustalenia w sprawie wypadku kolejowego w Białośliwiu w powiecie pilskim. Chodzi o składy Polregio jadące z Piły do Bydgoszczy i Intercity. Kołobrzeg, Warszawa Wschodnia. W obu pociągach łącznie jechało 200 pasażerów. Pomocy medycznej udzielono 11 osobom, mówi rzecznik prasowej policji w Pile Wojciech Zeszot.
7: 3 osoby zostały przetransportowane do szpitali. 1 osoba do szpitala specjalistycznego w Pile, natomiast 2 osoby zostały przetransportowane do szpitala w Chodzieży. Nikt z pozostałych pasażerów nie doznał obrażeń. Osoby, które trafiły do szpitala, odniosły obrażenia, które nie zagrażają ich życiu.
5: W akcji ratowniczej uczestniczyło 21 jednostek Straży Pożarnej. Na miejsce dotarła też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z Poznania. Na miejscu wypadku policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają jego okoliczności, a ruch na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz jest wstrzymany. Usuwanie wykolejonych wagonów może potrwać jeszcze przez wiele godzin. Radom uczcił pamięć robotników, którzy 50 lat temu wyszli na ulicę, by sprzeciwić się komunistycznej władzy. W oficjalnych uroczystościach przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych wziął udział prezydent Karol Nawrocki. Jego zdaniem radomski bunt był wyjątkowym momentem w historii Polski.
8: To jest to piękno czerwca roku 76, że zbudował narodową wspólnotę, która doprowadziła do powstania Solidarności. Odwagi w obronie represjonowanych robotników nie zabrakło też literatom, intelektualistom.
5: W radomskim proteście wzięło udział około 20 tysięcy osób. Bezpośrednim pretekstem wystąpienia radomskich robotników było przedstawienie projektu przewidującego drastyczne podwyżki cen żywności.
1: To są aktualności jedynki.
5: A w nich Wenezuela, gdzie liczba ofiar śmiertelnych silnego trzęsienia ziemi wzrosła do 188. Ponad 1500 osób zostało rannych, a 200 jest uwięzionych pod gruzami. Wciąż trwają akcje ratunkowe, a zdjęcia z Caracas i okolic przedstawiające zrównane z ziemią budynki obiegły cały świat. Pomoc zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone.
9: Sytuację wprost ze stolicy opisywała dziennikarka telewizji NBC News Ana Vanessa Herrero. Widzimy tutaj poświęcenie lokalnych służb ratowniczych, ale też zwykłych ludzi, którzy chcą pomagać. Zauważamy też, że brakuje w tym przypadku odpowiedniego sprzętu, dlatego oczekiwane jest międzynarodowe wsparcie przy poszukiwaniu zawalonych konstrukcji, podkreśla dziennikarka. Stojąc przed budynkiem, który wygląda jedynie jak serta gruzu, ratownicy muszą podjąć tytaniczny wysiłek, by znaleźć pod nim ewentualnych ocalałych. Problem polega na tym, że służby ratunkowe nie dysponują narzędziami ani sprzętem niezbędnym do przekopywania się przez zwały gruzu, dlatego zwróciły się o pomoc do ochotników, by wspólnie usuwać pozostałości budynków i innych konstrukcji w poszukiwaniu osób, które mogą być uwięzione i oczekiwać na ratunek. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Zapach przypomina mieszankę zgniłych jaj, padliny i zepsutego mięsa, ale chętnych nie brakuje. We wrocławskim ogrodzie botanicznym dziwidło olbrzymie jest już w pełni kwitnienia. Do szklarni ustawiają się długie kolejki. Ci, którzy już swoje odstali, nie żałują.
10: Super. Ania, jak pachnie?
11: Nie pachnie.
10: Cudownie, naprawdę. Jak teraz
12: zapiera dech w piersiach.
10: Dokładnie, nawet bardziej.
13: Na wrażenie estetyczne.
12: Warto było czekać?
13: Warto, to na pewno.
12: Śmierdzi?
10: Pachnie.
13: No. Powiem tak, nie spodziewałem się, że to tak, no ten zapach jest taki, może jeszcze nie jest intensywny, ale czuć.
5: Dziwidło olbrzymie zakwita tylko raz na kilka lat. Samo kwitnienie trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin. Ogród botaniczny będzie otwarty przez całą noc. Transmisję można śledzić na kanale Ogrodu Botanicznego w serwisie YouTube. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
5: W nocy pogodniej ciepło, z temperaturą od 14 stopni na północy do 20 w centrum i na południowym zachodzie. Dzień jeszcze bardziej upalny. 27 stopni na Podhalu, 28 na Suwalszczyźnie, w centrum i na przeważającą obszarze 32, a najcieplej na krańcach zachodnich do 35 stopni. Wiatr będzie słaby, północny i północno-zachodni, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Dziś jest piątek, 26 czerwca, to 177 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4.16, zajdzie o 21.01. Czas na małe kalendarium. Tego dnia w 1295 roku Przemysł II, książę Wielkopolski, został królem Polski. W 1906 roku w Warszawie

proszę, wiecie o co chodzi, poproszę. No dobra, no, to ja czekam, jakby co.

To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

da bombino. Stara rzecz, stare kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.